0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: A my dzisiaj będziemy w zasięgu rozległego wyżu z centrami nad Danią i Polską. Piękna, słoneczna i sucha pogoda, taką nam zapowiadają synoptycy. A z północnego zachodu będzie napływać chłodne powietrze polarne morskie, czyli przyjemnie, nie za gorąco. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Maksymalnie dziś na termometrach w regionie zobaczymy do 24 stopni. Wiatr słaby z kierunków północnych.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
3: Właśnie minęła 6.
4: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Będzie ochrona dla oszukanych w programie Czyste Powietrze. Etna nadal paraliżuje lotnisko na Sycylii w Katanii. Powiemy też, gdzie najlepiej oglądać dzisiejsze zaćmienie słońca. Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Ponad 280 milionów złotych. Tyle wynoszą nieprawidłowości, które ma naprawić ustawę o pomocy beneficjentom czystego powietrza. Rząd chce, by to państwo wzięło na siebie ciężar finansowy dochodzenia pieniędzy od nieuczciwych pośredników. Chodzi o sytuację, w której zaliczka na przykład na wymianę pieca trafiła do nieuczciwego przedsiębiorcy, który znikał z pieniędzmi i nie wykonał pracy. Dotację musiał wówczas spłacić właściciel domu, mówiła ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
6: Spłata zobowiązań będzie przechodziła, obowiązek tej spłaty zobowiązań z beneficjenta programu Czyste Powietrze na nieuczciwego wykonawcy, który zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu.
5: Ministerstwo szacuje, że problem dotyczy około 8 tysięcy oszukanych rodzin. Nowe rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych zacznie dziś obowiązywać w Unii Europejskiej. Chodzi o przepisy dotyczące tzw. wiecznych chemikaliów w opakowaniach na żywność, które praktycznie nie ulegają rozkładowi w środowisku naturalnym. Zakazane będzie wprowadzenie do obrotu opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w których limity substancji będą przekroczone. Jeszcze do godziny 11 zawieszone są wszystkie odloty i przyloty na lotnisku w Katanii na Sycylii. Na miejscu utknęło około 200 polskich turystów. Wszystko z powodu przedłużającej się aktywności wulkanu Etna. W powietrzu unosi się pył wulkaniczny, który uniemożliwia kursowanie samolotów. W takich sytuacjach przewoźnicy są zobowiązani do wsparcia pasażerów, mówi analityk Polityki Insight Dominik Sipiński.
7: W przypadku, jeśli utrudnienia trwają więcej niż jeden dzień, czy obejmują noc po prostu, to linie lotnicze muszą zapewnić zakwaterowanie na tak długo, jak trwają utrudnienia, tak długo, dopóki nie uda się znaleźć jakiegoś lotu zastępczego.
5: Lokalne władze i linie lotnicze starają się przewieźć pasażerów na inne lotniska, gdzie ruch nie został wstrzymany. Pia Skrzyszowska została wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów przez płotki. Polka w Birmingham przegrała jedynie z Holenderką Nadine Visser. Na metę obie zawodniczki wpadły praktycznie jednocześnie, a złoto i srebro przyznano na podstawie dokładnego oglądania zdjęcia z fotofiniszu. To będzie niezwykły wieczór na niebie. Już dziś, krótko po 19:00, księżyc zasłoni tarczę słońca. Całkowite zaćmienie będzie można podziwiać w Hiszpanii i na Islandii. Z kolei w Polsce obejrzymy zaćmienie częściowe. Do jego obserwacji trzeba jednak wybrać odpowiednią lokalizację, mówi profesor Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
8: Słońce będzie bardzo nisko nad horyzontem, około 7 stopni nad horyzontem, dlatego obserwacje należy przeprowadzać w takich miejscach, gdzie jest widoczny horyzont. Jeśli będziemy gdzieś w mieście, w parku, nie wiem, lesie, no to oczywiście słońca nie będzie widać. Najlepsze są wysokie budynki, może góry.
5: Na zaćmienie słońca nie można też patrzeć bezpośrednio. Najlepsze do jego obserwacji są okulary ze specjalną folią chroniącą oczy przed światłem.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: A póki co, na razie spokojnie, słońce jest, świeci nam od 5.26. No i niech tak będzie, 4 minuty po 6.00, dzień dobry, Marzanna Felsiak.

0: 12 minut po 6, wstawajcie, wstawajcie, bo szkoda takiego ładnego dnia, a ten dzień, który się tak pięknie budzi, obiecująco. To środa, 12 sierpnia w kalendarzu, słońce wstało o 5.26, zajdzie w Kaliszu o 20.18, 14 godzin 51 minut dnia, który jest krótszy od najdłuższego o godziny 46 minut, no i dłuższy od najkrótszego o 6 godzin 56 minut, to 224 dzień roku, do końca roku 141 dni, no jeszcze to jest najważniejsze, jeszcze cały czas dla mnie astronomiczne lato i będzie z nami jeszcze przez 41 dni.
1: Dzień dobry. Radio na wakacje.

0: 21 minut po godzinie 6, a sprawdzamy dla Was kolorową prasę o poranku. Potwierdzone wiadomo już co z Elżbietą Romanowską w Nowym Ranczu i okazuje się, że aktorka już potwierdziła, że nie pojawi się w nowej odsłonie serialu Rancho. W rozmowie z prasą aktorka wyjaśniła, że nikt nie zaproponował jej powrotu do roli Joli, a produkcja ma trafić do telewizji jeszcze w grudniu. No, niektórzy fani będą zapłakani. Baron Trump jest coraz bogatszy, nawet bogatszy od swojej własnej mamy. Okazuje się, że powoli wyrasta na prawdziwego rekina biznesu. Ma lat 20 i sukcesywnie buduje gigantyczną fortunę. Okazuje się, że studiuje na prestiżowej uczelni biznesowej i wszystko wskazuje na to, że wiedzę zdobywaną na wykładach błyskawicznie przekuwa w praktykę, bo jego konto pęka w szwach. No to oczywiście może to być sprawka kapitału początkowego otrzymanego od rodziców, ale według ustaleń kolorowych magazynów majątek 20-letniego barona Trumpa opiewa obecnie na około 150 milionów dolarów, lecz po odblokowaniu posiadanych tokenów kwota ta może przekroczyć nawet pół miliarda dolarów. Młody biznesmen zarobił aż 80 milionów dolarów na samej sprzedaży tokenów, a do inwestycji w wirtualne waluty wciągnął nawet swoich przyrodnich braci, z którymi też założył nową firmę. No tak to się dzieje. No i jeszcze na koniec kotki, takie ciekawe kotki, które są naprawdę bardzo, bardzo rzadkie. Po sieci już krąży nagranie zabezpieczone przez Straż Leśną Nadleśnictwa Nawajowa. Widać na nim kocioł rodziny, która przemierza leśny śleg, ale to są specjalne koty, bo to samica żbika, który prowadzi 5 młodych. Żbik europejski jest jednym z najrzadszych, najbardziej tajemniczych drapieżników występujących w naszym kraju. Według szacunków przytaczanych przez leśników w Polsce żyje ich zaledwie około 200, więc naprawdę niesamowite spotkanie.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: 6.30.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
3: Informacje dla kierowców.
0: Piękny, słoneczny, środowy poranek. Dzień dobry wszystkim, którzy już od samego rana są za kierownicami. A w Kaliszu poranek zapowiada się spokojnie i dość przyjemnie, zresztą tak będzie w całym naszym regionie. No, sprawdzamy, gdzie problematycznie, gdzie musicie uważać. Ulica Częstochowska przy Kwiatowej tu w Kaliszu, tu oznakowana dziura, usterka wodociągowa, utrudnienia na Górnośląskiej oznaczone pachukami. Cały czas trwa wymiana kostki brukowej na przystankach po obu stronach w pobliżu ulicy Serbinowskiej. Złota na długim odcinku jednokierunkowa, brak wjazdu dumny w tej ulicy od strony Ronda. Mamy przebudowę na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza. No i cóż, jedziemy sobie dalej do Opatówka, raczej na trasę numer 12, trasę krajową Kalisz-Opatówek. Cały czas tutaj solidne kłopoty, możliwe objazdy. Niestety mamy brak oznakowania poziomego, miejscami spore nierówności, nieutwardzone pobocze oznakowane pachołkami. Są kłopoty. Ostrów Wielkopolski, remont na Wrocławskiej, przebudowa Duchowskiego, przebudowa krajówki nr 36 z Ostrowem w kierunku Krotoszyna, odcinek Zacharza Lamki Łąkociny, tu wahadło ograniczenie prędkości i tymczasowa sygnalizacja świetlna Gostyczyna, trasa nr 450, tutaj utrudnienie i wahadło. W Pleszewie przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego i tymczasowa organizacja ruchu w Krotoszynie, utrudnienia na Raszkowskiej, na wysokości świateł mamy prace drogowe, jeszcze utrudnienie i prace remontowe na ulicy Wiśniowej. Ostrzeszów, Łąkowa zamknięta dla ruchu kołowego, dla samochodów ciężarowych wyznaczony jest objazd. To w związku z pracami z przebudową drogi uważajcie w tym miejscu.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zaostrzenie kar, które wprowadzą bezwzględne więzienie dla kierowców łamiących sądowy zakaz prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Projekt zakłada odebranie sądom możliwości zamiany kary pozbawienia wolności na jakieś łagodniejsze sankcje, takie jak grzywny czy prace społeczne w przypadkach recydywy drogowej. Eksperci prawni z kolei ostrzegają, że tak sztywne rozwiązania ograniczają niezależność sędziowską i mogą uniemożliwić odpowiednie dostosowanie wymiaru kary do okoliczności konkretnej sprawy.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 25 minut siódma.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok. Psycho. Ale nikt nie wyszedł z tego cało. Hello? Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
5: Dzień dobry z Kalisza.

0: Dobry moment na to, żeby przypomnieć sobie, kto to dzisiaj ma urodziny.
1: Urodzeni.
0: Urodzeni 12 sierpnia są weseli, pewni siebie, mają poczucie humoru i łatwo zdobywają sympatię ludzi, lubią zabawę i nowe przedsięwzięcie, mają talent przywódczy i potrafią zainspirować innych do działania. Prędko się jednak nudzą i brak im wytrwałości. Aby zachować pogodę ducha, powinni regularnie uprawiać sport. Pogoda sprzyja. A w miłości są namiętni i bardzo zaborczy. Szczęśliwa cyfra urodzonych 12 sierpnia to dwójka. Kamień szlachetny, granat, a sprzyjający znak zodiaku.
2: Baran!
0: No to jeszcze sprawdzimy, kto dzisiaj również świętuje. Jeżeli chodzi o urodzonych 12 sierpnia, których dobrze znamy, to w 1949 roku rodził się Mac Knopfler, wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, producent nagrań i lider grupy Dire Straits. I jeszcze muzycznie w 1954 roku urodził się Pat Metheny, amerykański gitarzysta jazzowy, kompozytor, zdobywca 20 nagród Grammy, ale wszystko jeszcze przed nim. W 1963 roku Robert Makłowicz przyszedł na świat, to polski dziennikarz, krytyk kulinarny, pisarz, publicysta, podróżnik, no i smakosz. Artur Barciś, rocznik 56, to polski aktor, znany m.in. z serialu Miodowe lata, Rancho, a wystąpił również w takich filmach jak Znachor, Kramarz, Braciszek, a także w cyklu Dekalog Krzysztofa Kieślowskiego. I jeszcze 1993 rok, wtedy urodziła się Ewa Farna, polsko-czeska piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka i producentka. A specjalnie dla Was z najlepszymi życzeniami już teraz szykuje się muzyczny prezent Pektus i Barcelona.

0: Cały czas mowa jest o aferze z pomocą dla powodziań. Wiceszefowa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego została odwołana ze stanowiska. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o godzinie 7.
1: Reklama.
2: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: No, szykuje nam się naprawdę bardzo przyjemna środa. Pozostajemy w zasięgu rozległego wyżu z centrami nad Danią i Polską, a z północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarne morskie, więc nie za gorąco akurat. Tylko zachmurzenie małe i umiarkowane, mnóstwo słońca, temperatura maksymalna od 21 do 24 stopni, wiatr słaby z kierunków północnych, biometr przez cały dzień dzisiaj będzie korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
3: Właśnie minęła 7.
2: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Afera z pomocą dla powodzi. Stanowisko straciła wiceszefowa Karkonoskiej Agencji. Sanepid potwierdził salmonellę u kuracjuszy w Międzywodziu. Łomża doceniła mieszkańców, którzy uratowali życie czterolatki. Marcin Krzemiński. Afera z pomocą dla powodzian. Wiceszefowa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska została odwołana ze stanowiska. Jak informowała Wirtualna Polska, w sumie 4,5 miliona złotych wsparcia po powodzi miało trafić do firm sąsiadów oraz męża Konieczyńskiej. Sama zainteresowana mówi, że to medialny atak oraz że nie ma sobie nic do zarzucenia. Premier Donald Tusk zapowiedział wypalanie gorącym żelazem wszystkich nieprawidłowości.
5: Dla mnie najważniejsze jest, aby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane.
4: Anna Konieczyńska czeka teraz na decyzję Sądu Koleżeńskiego, czy wykluczy ją z Koalicji Obywatelskiej. Sprawę nieprawidłowości przy rozdzielaniu wsparcia bada już prokuratura i CBA. Sanepid potwierdził salmonellę u 15 kuracjuszy ośrodka rehabilitacyjnego w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Badania wykazały też rotawirusy. Od weekendu nowych chorych już nie przybywa. Objawy zatrucia wystąpiły u 53 ze 191 osób. Kuracjusze z bólami brzucha, osłabieniem i biegunką zgłaszali się od 2 do 5 sierpnia. Służby ustalają źródło zakażenia. Rząd odwleka podjęcie decyzji w sprawie ewentualnej obniżki cen paliw na stacjach benzynowych. Rzecznik rządu przekonuje, że analizy w tej sprawie wciąż trwają, a odpowiedzialne za ewentualne działania ministerstwa zwracają uwagę na ostatnie spadki cen. No, możliwości przywrócenia rozwiązania obniżającego ceny paliw na 2 ostatnie tygodnie wakacji mówił pod koniec lipca premier Donald Tusk. Tatrzański Park Narodowy przypomina, że dzisiejsze częściowe zaćmienie słońca nie zmienia zasad udostępniania szlaków. Wędrówki są możliwe tylko od świtu do zmierzchu. Osoby chcące podziwiać zjawisko, które rozpocznie się po 19, powinny wybrać miejsce poza granicami parku, na przykład jedno z widokowych wzgórz w Zakopanem lub okolicach. Prawie 50 pociągów PKP Intercity pojedzie z dodatkowymi wagonami w długi weekend, a to z powodu spodziewanej dużej frekwencji. W podwójnej trakcji pojadą także pociągi Pendolino, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
6: Są to głównie trasy Warszawa-Wybrzeże, południe kraju Wybrzeże i w odwrotnych relacjach, czyli Wybrzeże, Zakopane, Kraków, Krynica.
4: Do pociągów dołączone zostanie ponad 180 wagonów. Łomża doceniła mieszkańców, którzy uratowali życie czterolatki. W niedzielę czterej mężczyźni złapali w koc dziewczynkę, która wypadła z balkonu bloku. Teraz otrzymali listy gratulacyjne i upominki od samorządowców. Nie znali się wcześniej, a mimo to wykazali się wzorową współpracą i uratowali życie dziecka, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
7: My jako samorząd miasta dziękujemy im za ten heroiczny czyn.
4: Władze miasta zabiegają też o to, żeby bohaterscy mieszkańcy Łomży zostali odznaczeni medalami przez prezydenta Karola Nawrockiego.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Pia Skrzyszowska została wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów przez płotki. Polka w Birmingham przegrała jedynie z Holenderką Nadine Wieser. Na metę obie zawodniczki wpadły praktycznie jednocześnie, a złoto i srebro przyznano na podstawie dokładnego oglądania zdjęcia z fotofiniszu. Jak się okazało, najszybsze płotkarki Europy dzieliła zaledwie 0,001 sekundy. To trzeci medal dla Skrzyszowskiej na trzecich kolejnych mistrzostwach Europy.
9: W sumie ja zostałam tylko na podium z tych trzech imprez ostatnich. To podium się dynamicznie zmienia, ja ciągle na nim jestem. Więc bardzo mi to cieszy, mam całą kolekcję. Oczywiście, celowałam w złoto, prawie było, ale cieszy mnie to, że mam kolejny medal.
8: Na piątkę spisali się za to Dominik Kopeć w biegu na 100 metrów oraz Paweł Fajdek w rzucie młotem, chociaż obaj liczyli, że uda się stanąć na podium. Może nie w medal, ale na pewno w lepszy wynik celowała za to Anna Wielgosz w biegu na 800 metrów. Nasza brązowa medalistka z Monachium odpadła już w kwalifikacjach.
10: Jestem rozczarowana i na pewno nie tylko ja, bo do samego końca, mimo wielu problemów, wielu przeciwności, to dowieźliśmy to wszystko treningiem, dopilnowaliśmy każdy szczegół.
8: A jej los podzieliła także Aleksandra Formela. W tabeli medalowej po dwóch dniach Polska jest na 8. miejscu z 2 srebrnymi medalami. Prowadzą gospodarze, Brytyjczycy. Polskie siatkarki pokonały Ukrainę 3-0 w swoim pierwszym meczu memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej, jaki odbywa się w Koszalinie. Turniej to jeden z ostatnich sprawdzianów przed Mistrzostwami Europy, jakie odbędą się na przełomie sierpnia i września. W kolejnym spotkaniu już dziś drużyna Stefano Lavariniego zmierzy się z Francją. UEFA zmienia podejście do systemu VAR. Wykorzystanie powtórek wideo w europejskiej piłce ma się stać szybsze i bardziej spójne. Ma trwać nie dłużej niż od 60 do 90 sekund. Takie zmiany zaproponował szef sędziów Roberto Rossetti. UEFA zamierza wdrożyć swoje nowe plany jeszcze w tym sezonie.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 6:07 i zobaczymy, jakie ciekawostki dzisiaj czekają różne znaki zodiaku. Ale na to jeszcze przyjdzie pora za kilka minut. 6:07.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
0: Reklama.
5: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl.
2: Horoskop Radia Centrum.
3: Baranie, dzień sprzyja ciekawym wydarzeniom towarzyskim. Zapomnij o starych nieporozumieniach i kłótniach. Szczęście do ludzi zacznie ci jeszcze bardziej sprzyjać. W miłości masz duże powodzenie. Będziesz zwracać na siebie uwagę. Unikaj tylko osób, które manipulują innymi, bo twoja szczerość może zostać wykorzystana. Byku, zaczniesz dzień od sukcesów, nastawisz się optymistycznie, zastanów się, czego ci jeszcze brakuje do szczęścia i zwróć się właśnie w tym kierunku. Po południu warto wybrać się na szybkie zakupy albo spotkać się z przyjaciółmi. Także w miłości masz powodzenie, a bliska osoba będzie zachwycona twoimi propozycjami.
2: Bliźnięta.
3: Zacznij dzień od przyjemności. Zamiast się spieszyć, nic ci nie ucieknie, niczego nie przegapisz, a jeśli się chwilę zastanowisz, to wpadniesz na jeszcze ciekawsze pomysły. Może nie starczy ci dziś energii na porządki, wielkie gotowanie czy zakupy, bo zajmiesz się czymś ciekawszym. Popołudnie sprzyja raczej odpoczynkowi niż wysiłkowi. Rak. Dzień sprzyja spokojnej pracy i nadrabianiu zaległości. Nie narzekaj, bo różne ważne osoby będą ci przychylne. Po pracy też nie będziesz się nudzić. Znajdzie się wiele tematów, które należy natychmiast przedyskutować z innymi. A wieczorem odpocznij i znajdź chwilę dla siebie. Lwie, nów i zaćmienie słońca w swoim znaku obudzą twoją ciekawość, ale unikaj ryzyka. Z tęsknotą pomyślisz o podróżach, o przygodach. Rozejrzysz się za nowymi celami i znajomościami. A w pracy sukcesy, ale trudno ci się będzie skoncentrować na rachunkach. Unikaj ambitnego szefa, bo może dołożyć ci pracy. Popołudnie sprzyja randkom, zabawie i zajmowaniu się hobby. Panno, czeka cię korzystny dzień, ale nie przejmuj się drobiazgami, które mogą nie układać się w pełni po twojej myśli. Ktoś może nie zrozumieć, jakie masz intencje, a dzień sprzyja podejmowaniu mądrych i odpowiedzialnych decyzji, ale słuchaj też swojego rozsądku, a nie podpowiedzi zazdrosnych osób. Wago, będziesz towarzyski, pewny siebie i otwarty na nowe pomysły. Wenus w koniunkcji dodaje ci dziś sił i poprawia humor, zapewni ci większe powodzenie w sprawach zawodowych, a także ułatwi naukę czy podróże. Nie przegap też interesującej propozycji szkolenia albo wyjazdu. Dzień sprzyja zawieraniu nowych znajomości i omawianiu pomysłów, które zapewnią ci popularność. Skorpionie, dzisiaj będziesz pełen energii, będziesz chciał żartować, flirtować, ale nie wszyscy będą w tak dobrym humorze. Zajmij się swoimi sprawami, zamiast się tym przejmować. Jeśli ktoś marudzi czy złości się na ciebie bez powodu, to postaraj się tym aż tak bardzo nie zamartwiać. Popołudniowa drzemka i podwójne porcje deseru jeszcze bardziej poprawią ci nastrój. Pozwól sobie na nie bez wyrzutów sumienia. Strzelec, poczujesz przypływ sił i chętnie podejmiesz się nowych zadań. Bądź czujny, bo dzisiaj ważne informacje będą do ciebie łatwo napływać. Na zebraniach uda ci się podjąć ważne ustalenia i omówić różne punkty widzenia, ale nie zdradzaj wszystkich swoich tajemnic. W relacjach z domownikami za to bądź wyrozumiały. Jeśli ktoś narzeka, nie złość się na niego. Dobre słowo może dzisiaj zdziałać cuda. Koziorożec, pomyśl o pieniądzach i swojej karierze. Nie daj się nikomu zawrócić ze słusznie obranej drogi. Dzień sprzyja decyzjom, które dotyczą majątku czy wizytą w bankach i urzędach. Ale dzisiaj lepiej się z tym aż tak bardzo nie spieszyć. Kiedy wszystko już przemyślisz i zaplanujesz, będziesz miał jeszcze lepsze efekty. Zakupy też będą udane, ale wieczorem koniecznie znajdź czas na odpoczynek. Wodniku, dzisiaj możesz być zabiegany, zapracowany. Dziś nowi zaćmienie w opozycji do twojego znaku, więc licz na siebie, bo inni ludzie mogą nie mieć dla ciebie zbyt wiele czasu. Uporaj się z najważniejszymi obowiązkami, bo popołudnie raczej będzie sprzyjało zabawie. To odpowiedni dzień, żeby zająć się twórczym hobby. Pomyśl też o rozwoju, bo możesz odkryć nowe zainteresowanie i mieć więcej satysfakcji z tego, co robisz. Ryby, czeka cię sympatyczny dzień, bo wreszcie zrobi się trochę spokojniej. Rano zajmij się obowiązkami, pomyśl o kursach i szkoleniach, których w przyszłości pomogą ci w zdobyciu większych zarobków. Dzisiaj masz większe szczęście w sprawach finansowych. Skup się właśnie na tej dziedzinie życia, a w miłości spokojnie, lepiej nie przesadzaj z wymaganiami.
2: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl
3: 20 minut po 7.00.

Reklama. Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość.

0: Grabowskiego. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.
2: Powiem tak, i nawet nie będzie problemu, co by tutaj wybrać, bo akurat daty mamy takie, że można pójść na oba te koncerty. Będzie mowa o tym, co w weekend, Dawid Nawrocki.
3: Warunek jest jeden, trzeba lubić orkiestry Dęte, bo to o nie chodzi. No nie każdy lubi, ale zakładamy, że wśród naszych słuchaczy jest sporo osób, które będą zainteresowane tym.
2: My już jesteśmy przyzwyczajeni do orkiestry Dęte.
3: Tak, my do wielu rzeczy jesteśmy przyzwyczajeni, do których nasi słuchacze być może nie, ale przejdźmy do meritum. 21. Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski trwa. Dwa najbliższe koncerty w ten weekend. Pierwszy przy Baszcie Dorotce w sobotę, drugi na Głównym Rynku w niedzielę w Kaliszu, a więcej szczegółów już za kilka chwil.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 7.30 przed nami wiadomości i Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Dwa wyjątkowe koncerty w ten weekend w Kaliszu, ponadto kolejny sprawca nielegalnego porzucenia śmieci ukarany, a na koniec smutna wiadomość. Nie żyje Włodzimierz Kuśnierczak, legenda ostrowskiej koszykówki.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trwa 21. letni festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski. Organizatorzy serdecznie zapraszają całe rodziny mieszkańców Kalisza oraz gości odwiedzających miasto do wspólnego uczestnictwa w tym wyjątkowym muzycznym wydarzeniu, które od lat stanowi ważny element letniej oferty kulturalnej miasta. W ten weekend w Kaliszu odbędą się aż dwa koncerty, o czym opowiedział Radio Centrum Karol Marszał, organizator.
3: W sobotę pod Basztą Dorotką zaprezentują się orkiestra OSP Tykadłów oraz orkiestra parafii Królików, a w niedzielę 16 sierpnia na rynku w Kaliszu zagrają orkiestra OSP Iwanowice i OSP Koło. Orkiestry dęte to nie tylko marsze, to nie tylko oprawa uroczystości. Zapewne pojawią się podczas tych koncertów zarówno muzyka filmowa, pop, rock, przeboje polskie i światowe, muzyka latynowska, a także nawet aranżacje klasyki.
2: 15 sierpnia koncert odbędzie się o 17 koło Baszty Dorotki, natomiast 16 sierpnia o 16 na głównym rynku w Kaliszu. Wstęp jest bezpłatny.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Strażnicy miejscy z rowerowego patrolu znów skutecznie zareagowali na zgłoszenie mieszkańców. Tym razem chodziło o nielegalne porzucenie odpadów przy ulicy Kameralnej w Kaliszu.
4: Funkcjonariusze szybko dotarli na miejsce i ustalili sprawcę. Mężczyznę ukarano mandatem, a teren natychmiast uprzątnięto. W tym przypadku rowery okazały się kluczem do sukcesu. Strażnicy mogli dotrzeć w trudno dostępne miejsce i szybko zareagować na sygnał od mieszkańców. Jak przekazali Radiu Centrum Municypalni, sami Kaliszanie chwalą rowerowe patrole. Podkreślają, że funkcjonariusze są dzięki nim bliżej mieszkańców, mogą sprawniej reagować, a przy okazji służba jest bardziej ekologiczna. Straż Miejska przypomina, że nielegalne wyrzucanie odpadów jest wykroczeniem. Funkcjonariusze apelują, by wszelkie przypadki zaśmiecania zgłaszać odpowiednim służbom. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Nie żyje Włodzimierz Kuśnierczak, były koszykarz, a później trener, wychowawca wielu pokoleń zawodników i zawodniczek z Ostrowa i regionu. Jako trener pracował nie tylko w Ostrowie, ale także w Kaliszu. Zmarł w wieku 84 lat.
5: Włodzimierz Kuśnierczak był legendą koszykówki, w której pracował od 1963 roku. Prowadził w tym czasie zarówno drużyny seniorskie, jak i młodzieżowe. W 2018 roku, kiedy świętował 55-lecie nieprzerwanej pracy trenerskiej, mówił Radiu Centrum, że właśnie praca z młodzieżą sprawiała mu największą radość i satysfakcję. Jako trener świętował sukcesy z zespołami młodzieżowymi, m.in. z drużyną Stali Ostrów z Tomaszem Cielebąkiem w składzie, z którą zdobył Mistrzostwo Polski Szkół. W ostatnich latach pomagał ostrowskiej koszykówce, na ile starczało mu sił. Za oddanie dla basketu został w 2018 roku nagrodzony Wawrzynem Sportu starosty ostrowskiego. W przeszłości Włodzimierz Kuśnierczak był nauczycielem wychowania fizycznego w szkole podstawowej nr 1, a także czynnie grał w koszykówkę w jednej drużynie, m.in. z Andrzejem Kowalczykiem. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Pora wczesna, jeżeli właśnie ruszacie do pracy, czy na przykład w trasę, to dajcie sobie trochę czasu więcej, bez nerwów, bez pośpiechu, z odrobiną dobrej muzyki na start. Muzyka już za chwilę, a my na razie ruszamy do Kalisza, na ulicę Częstochowską, tuż przy Kwiatowej. Mam oznakowaną dziurę po usterce wodociągowej, zwolnijcie. Na Górnośląskiej w rejonie Serbinowskiej pachołki, prace przy przystankach, autobusy zatrzymują się na pasie ruchu, uważajcie również na Złotej. Na długim odcinku jest jednokierunkowa, nie wiedziemy od strony ronda, trwa przebudowa w kierunku kierunku Długosza. Opatówek, czyli krajówka numer 12. Duży remont między Opatówkiem a Zdonami, nierówności, zwężenia, ruch wahadłowy, no i korki. I można rozważyć objazd przez Szał albo Nędzę Rzew. Ten remont potrwa do końca roku. Ostrów Wielkopolski, remonty na Wrocławskiej, Nale Duchowskiego, tu miejscowe zwężenia. Na krajówce numer 36 w kierunku Krotoszyna między Zacharzewem a Łąkocinami obowiązuje wahadło. Wahadło także w Gostyczynie na trasie 450. Pleszew, zmiana organizacji ruchu wciąż na Zielonej, Lipowej i Osiedlowej. Remontowana jest też Kazimierza Wielkiego. Utrudnienia potrwają do końca października. A w Krotoszynie praca drogowa na ulicy Raszkowskiej przy Światłach oraz na Wiśniowej. No i co? Ruszamy spokojnie w drogę. Już za chwilę muzyka. Szerokiej drogi. Bezpiecznego dnia Wam życzymy.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Idzie nowe. Nad 4 września nowych kierowców kategorii B obejmie okres próbny, podczas którego muszą zachować całkowitą trzeźwość na poziomie 0 promili alkoholu. Okres próbny potrwa 2 lata dla pełnoletnich kierowców oraz 3 lata dla osób, które uzyskały uprawnienia między 17 a 18 rokiem życia, maksymalnie do 20 lat. Popełnienie 2 wykroczeń z katalogu zagrożeń wydłuży okres próbny o kolejne 2 lata, natomiast 3 wykroczenie lub przestępstwo skutkuje cofnięciem uprawnień, a zmiany są efektem ustawy z 17 października 2025 roku, której część przepisów obowiązuje już od 3 marca tego roku. To wtedy umożliwiono zdobywanie prawa jazdy kategorii B przez 17-latków pod warunkiem jazdy pod okiem doświadczonego kierowcy. Dodatkowo osoby mające 16 lat i 9 miesięcy już mogą rozpocząć kurs na prawo jazdy.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 24 minuty 8.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
2: Brzoskwiniowa Polana.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
0: Reklama.

0: Ucieszą się na pewno wszyscy wielbiciele kotów, chociaż to są takie specjalne koty, których raczej nie będziecie hodować w domu.
1: No nie, no i też wymaga to pewnej podróży dość długiej, no bo trzeba jechać aż nad morze do Gdańska.
0: No, ale warto.
1: No warto, no w Kaliszu czy okolicy raczej kotów pustynnych nie uświadczymy, a 6 nowych młodych kociaków przyszło na świat właśnie w gdańskim zoo, więc jest specjalna okazja, żeby zobaczyć maluchy.
0: Jest cel.
1: Jest cel, no a przy okazji można Gdańsk zobaczyć, wiele innych atrakcji ma,
0: tak. W związku z tym posłuchajcie najpierw wiadomości o godzinie 8, szczegóły tej informacji.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
5: Już w ten piątek, 14 sierpnia, góralskie święto w Emilianowie. Specjalnie dla was wystąpią baciary.
6: Przynoszę tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż.
5: Weselny klimat przyniosą was zespoły Premium oraz Alternatywy 4 z muzyką na żywo, a całe to wydarzenie poprowadzi DJ Long. Piątek, 14 sierpnia, baciary, Alternatywy 4, Premium, DJ Long. Musicie być razem z nami. Majówka Emilianów.
7: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
8: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
9: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
3: Reklama.
2: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: No ładny nam się szykuje dzień. Gdyby tak było przez cały dzień, jak teraz o poranku tutaj na ulicy Częstochowskiej, czyli piękne, bezchmurne niebo, no nie miałabym żadnych zastrzeżeń. No i może tak będzie, chociaż synoptycy twierdzą, że dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna do 24 stopni, a więc no dla wszystkich, dla tych, którzy nie przypadają za upałem, dla tych, którzy lubią, żeby było ciepło, wszyscy będą zadowoleni. Wiatr słaby z kierunków północnych, a biometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
3: Właśnie minęła 8. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Coraz większy antyukraiński hejt w internecie. Łódź centrum serwisowym dla amerykańskich Apaczy. Gdańskie zoo ma nowych, młodych lokatorów. To koty pustynne. Marcin Krzemiński. Rośnie antyukraińska fala w polskim internecie. W lipcu niemal co drugi wpis dotyczący Ukraińców miał wrogi lub negatywny wydźwięk. Wynika z danych Res Futura i Press Club Polska. Treści dostępne w internecie coraz częściej powielają antyukraińskie narracje zgodne z rosyjskim interesem, a znaczną część tworzą polscy użytkownicy. Szymon Kępka.
5: Wrogie treści to przede wszystkim krótkie, emocjonalne materiały publikowane na TikToku czy YouTubie. Obrona Ukraińców wygląda inaczej. Częściej przybiera formę pisemnych postów i komentarzy, którym trudniej przebić się przez algorytm. W lipcu najwięcej było o przemocy Ukraińców wobec Polaków i odwrotnie. Jest też wątek dotyczący wojny w Ukrainie. Michał Fedorowicz, Res Futura.
6: Nie rozmawiamy o wojnie na Ukrainie. Rozmawiamy tylko i wyłącznie o mniejszości i problemach relacji politycznych polsko-ukraińskich.
5: Mechanizm napędzania emocjonalnych treści przypomina mechanizm, który odegrał rolę przy Brexicie.
6: I to, co obserwowaliśmy w Brexicie, czyli jeżeli w jakikolwiek sposób źle ci się wiedzie w życiu, zwolnili cię z pracy, to winą tego, i na tym polega jakby skuteczność działań komunikacji antyukraińskiej, jest zramowanie, to znaczy za to winny jest Ukrainiec.
5: Jest też obserwacja, że komentarze i wpisy, które bronią Ukraińców w Polsce, niemal automatycznie oznaczają hejt i negatywne reakcje.
4: Resort Spraw Wewnętrznych chce przedłużyć o kolejne 90 dni strefę buforową przy granicy z Białorusią. Obecnie przepisy wygasają z końcem sierpnia. Zakaz przebywania na prawie 80-kilometrowym odcinku granicy miałby obowiązywać do końca listopada. Resort uzasadnia decyzję utrzymującym się zagrożeniem mimo wyraźnego spadku liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy. W PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni odbędzie się przed południem uroczysta ceremonia chrztu i nadania imienia ORP Wicher, pierwszej z trzech fregat nowej generacji budowanych w ramach programu Miecznik. W uroczystości wezmą udział prezydent, premier oraz przedstawiciele Marynarki Wojennej RP. Łódź ma być centrum serwisowym dla amerykańskich śmigłowców Apache. Umowy w tej sprawie podpisały wczoraj Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 i firma Boeing. Chodzi o 96 maszyn, które za 10 miliardów dolarów Polska kupiła od USA. Umowę zaczął negocjować jeszcze rząd PiS. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk mówił, że to zmiana generacyjna i nawiązał do amerykańskich kinowych hitów z lat 80.
7: Ja jestem zresztą przekonany, że gdyby dzisiaj Rambo mógł latać śmigłowcem, a nie z nim walczyć, to latałby oczywiście Apachem.
4: Pierwsze kupione maszyny mają trafić do Polski za 2 lata, a wszystkie do 2032 roku. W gdańskim zoo na świat przyszło 6 pustynnych kotów. Gdański ogród jest jedynym w Polsce posiadającym ten gatunek w swojej kolekcji.
8: Są to przesłodkie kociaki, zamieszkują północną Afrykę, południowo-zachodnią i środkową Azję.
4: Mówi Katarzyna Szyrmer z gdańskiego zoo, w którym można już oglądać młode kotki.
2: Kursy walut.
3: Sprawdzamy o poranku średnie ceny w kantorach. Euro po 4,30 zł, dolar amerykański po 3,72 zł, frank szwajcarski 4,59 zł i funt brytyjski 5,03 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 8, teraz z nami Urszula Rysa na szkle.

0: Radio Centro. Radio na wakacje. I gra muzyka.
1: Yeah! Enrique Iglesias.

0: Reklama. Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka, naprzeciw numeru 245.
3: Zapraszamy na dożynki gminy Siaroszewice. Pełne tradycji, dobrej zabawy i niezapomnianych koncertów. 15 sierpnia spotykamy się na stadionie w Siaroszewicach. Wystąpią Daj to Głośniej oraz Dziani i Cygańskie Gwiazdy. Do tego pyszne jedzenie, atrakcje dla całych rodzin i świetna zabawa. Nie może Was zabraknąć. 15 sierpnia, stadion w Siaroszewicach. Zaprasza wójt gminy Siaroszewice, Anatol Piaskowski.
4: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Radio Rano.

0: 18 minut po 8, a dzisiaj słońce ma małą niespodziankę. Księżyc postanowił na chwilę wejść mu w kadr, a my będziemy mieli widowisko. Po raz pierwszy od 1999 roku w Europie możemy obserwować się tak wyjątkowe zaćmienie. W Polsce będzie ono częściowe, no najlepiej zobaczą je mieszkańcy zachodniej i północnej części kraju. Będzie to spektakl raczej krótki. Najdłużej faza całkowita będzie widoczna na Islandii, to będą 2 minuty i 13 sekund, a w Poznaniu początek około 19.15, maksimum około 20.10, a słońce zejdzie o 20.24. Czyli wieczorem warto spojrzeć w niebo, ale oczywiście nie gołym okiem. Potrzebne są specjalne, certyfikowane okulary do obserwacji słońca. No zwykłe okulary przeciwsłoneczne tym razem nie wystarczą, ale jeżeli nie macie okularów, to spokojnie, bo będzie można skorzystać z transmisji internetowych na różnych platformach społecznościowych, zarówno z Polski, jak i z rejonów całkowitego zaćmienia. Kolejne takie całkowite zaćmienie słońca widoczne będzie m.in. w południowej części Hiszpanii, a także w Afryce Północnej, Arabii Saudyjskiej i Jemenie i będzie można obserwować je 2 sierpnia 2027 roku. Wtedy jego najdłuższa część potrwa nieco dłużej, bo aż 6 minut i 23 sekundy.
1: Radio na wakacje. Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Prezydent miasta Kalisza Krystian Kinastowski zaprasza na miejsko-powiatowe dożynki w Kaliszu. Barwny korowód z udziałem orkiestr dętych. Msza dożynkowa w sanktuarium świętego Józefa. Ceremonia dożynkowa, koncerty, poczęstunek. Wspólna zabawa w parku miejskim. Niedziela, 16 sierpnia. Szczegóły na stronie www.kalisz.pl.
3: Zapraszam do zobaczenia w parku miejskim.
1: Reklama.
0: Zaćmienie słońca będzie można oglądać oczywiście również w Kaliszu i to w bardzo ciekawy sposób.
4: Tak, tylko częściowe, no bo niestety nie wszystko w Polsce
0: nie
4: możemy mieć w pełni.
0: Nie
4: no, tak, musimy się zadowolić tym, co mamy. Najważniejsze. Dzisiaj będzie to można zacząć oglądać od 19.20. 20.55 to zmierzch nawigacyjny. Po 22.00 to już będzie wschód Saturna, więc no warto będzie dzisiaj patrzeć w niebo. A więcej szczegółów już za kilka chwil.
0: 8.30 wiadomości.
5: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Kolejne wiadomości z naszej najbliższej okolicy, 8:30 i Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Coraz więcej wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. Policja apeluje o rozsądek. Już dziś zaćmienie i noc spadających gwiazd, a w sporcie ostrowscy żużlowcy, którzy będą chcieli poprawić humory swoich kibiców.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W ostatnim czasie na terenie południowej Wielkopolski doszło do kilku groźnych sytuacji z udziałem użytkowników hulajnóg. Coraz częściej poszkodowanymi są nieletni. Co istotne, obowiązek jeżdżenia w kasku dotyczy tylko dzieci, które nie ukończyły 16 lat, ale jak podkreśla policja, to nie zwalnia użytkowników hulajnóg z zachowania zdrowego rozsądku.
3: To, że czegoś nie musimy, nie oznacza, że nie warto tego zrobić dla własnego bezpieczeństwa. Kask może stanowić dodatkową ochronę podczas upadku czy zderzenia, a jazda z odpowiednią prędkością i zachowanie ostrożności mogą zdecydować o tym, czy bezpiecznie dotrzemy do celu. W jednej chwili zwykła przejażdżka może zmienić się w walkę o zdrowie i życie.
2: Podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum aspirant sztabowa Magdalena Handziuk, oficer prasowa ostrzeszowskiej policji. Coraz więcej miast rozważa wprowadzenie ograniczeń dla hulajnóg elektrycznych. Stowarzyszenie Kask jest Cool w ubiegłym tygodniu zwróciło się do prezydenta Kalisza z propozycją całkowitego zakazu wjazdu dla hulajnóg elektrycznych na ścieżki pieszo-rowerowe na odcinkach od Lasu Winiarskiego do Aquaparku oraz od ulicy Sportowej do ulicy Piłsudskiego.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Już dzisiaj warto spojrzeć w niebo. Wieczorem zobaczymy głębokie zaćmienie zachodzącego słońca, a tuż po zmroku rozpocznie się noc spadających gwiazd. Najlepiej te zjawiska będzie widać poza miastem, ale warto wtedy zajrzeć też na kaliskie pola marsowe, gdzie miłośnicy astronomii spotkają się, by wspólnie patrzeć w niebo. Członkowie koła astronomicznego Malapert chętnie odpowiedzą też na wszystkie pytania. Zaćmienie zacznie się około 19:20. O 20:55 zmierzch nawigacyjny, czyli pełna możliwość obserwacji spadających gwiazd, a dwie minuty po 22:00 będzie można zobaczyć wschód Saturna. Ten mecz już niewiele zmieni, ale warto go wygrać dla kibiców. Mowa o jutrzejszym, ostatnim spotkaniu rundy zasadniczej Metalka z drugiej Ekstraligi, w którym żużlowcy Munfin Magnusa Ostrów zmierzą się z HAS Skrzydlewska Orłem Łódź. W pierwszej rundzie ostrowianie w debiucie pod wodzą nowego trenera Tomasza Gapińskiego zwyciężyli na łódzkiej motoarenie. Teraz to jednak bliscy fazy play-off żużlowcy Orła są raczej faworytami meczu w Ostrowie, choć jak powiedział Radio Centrum junior Paweł Sitek, wiara w utrzymanie wciąż jest w zespole.
4: Każdy z nas chce wygrywać i zawsze chcemy się z jak najlepszej strony pokazać, ale no niestety tak jak w tym sezonie coś nie idzie i coś nie gra, więc mam nadzieję, że się odbudujemy, cała drużyna i gdzieś złapiemy w końcu ten rytm dobrej jazdy i będzie wszystko dobrze.
5: Cała drużyna to chyba klucz, bo tak naprawdę albo jak ty jedziesz i Kuba Krawczyk, to inni zawodzą, jak seniorzy jadą, to wam nie wychodzą mecze.
4: Myślę, że jak gdzieś cała drużyna będzie równo jechać, albo chociaż nawet jedna osoba gdzieś zawali mecz, no to żeby inni w to miejsce wskoczyli.
5: Cały czas wierzycie w utrzymanie?
4: No myślę, że tak, no trzeba w to wierzyć. Nie ma straconych pozycji, ani nie ma straconych miejsc, więc na pewno będziemy się bardzo starać cały czas, żeby się utrzymać i będziemy wszystko robić, co w naszej mocy, żeby to utrzymanie wywalczyć.
2: Wygrana ostrowskiej drużyny przy jednoczesnej porażce zespołu z Krosna przesunie Munfin Magnusa z powrotem na 7 miejsce. Nie zmieni to jednak faktu, że zespół trenera Tomasza Gapińskiego powalczy w fazie play-down o utrzymanie w Metalkas drugiej Ekstralidze. Początek meczu na Stadionie Miejskim w Ostrowie w czwartek o 18:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Sierpniowy poranek, wakacje w pełni, więc ruszamy na drogi Kalisza i regionu, a zanim dodacie gazu, krótki przegląd tego, gdzie dzisiaj trzeba uważać w Kaliszu na ulicy Częstochowskiej przy Kwiatowej, czyli po sąsiedzku. Oznakowana dziura po awarii wodociągowej i zajmuje spory kawał miejsca, więc uważajcie. Na Grunoszowskiej przy Serbinowskiej pachołki i prace przy przystankach. Autobusy cały czas zatrzymują się na pasie ruchu. Na ulicy Złotej ruch jednokierunkowy na długim odcinku i nie wjedziemy tam od strony ronda. Trwa przebudowa w kierunku ulicy Długosz. Kalisza. Krajówka numer 12 między Kaliszem a Opatówkiem. Tu cały czas trwają prace, droga jest zwężona, miejscami kierowcy jadą wahadłowo, a w rejonie robót trzeba liczyć się z nierównościami, wykopami, pracującym sprzętem. Utrudnienia szczególnie dają się we znaki o tej porze, no i oczywiście po południu. Ostrów Wielkopolski, remonty na Wrocławskiej, Nale Duchowskiego, na krajówce numer 36 w stronę Krotoszyna mamy wahadło i tymczasową sygnalizację, a wahadło także w Gostyczynie, trasa 450. Pleszew, tu zmiana organizacji ruchu wciąż obowiązuje na Zielonej, Lipowej i Osiedlowej, pracy również na Kazimierza Wielkiego, a w Krotoszynie utrudnienia na Raszkowskiej, przy Światłach i na Wiśniowej. No cóż, szerokości, spokojnych dróg, przyjemnego dnia.
7: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Teraz krótki przegląd ekwipunku samochodowego. Kodeks drogowy jasno określa, co każdy kierowca musi w samochodzie mieć. Lista jest krótka, ale absolutnie obowiązkowa. Za brak któregoś z elementów podczas kontroli drogowej można oczywiście otrzymać mandat. Obowiązkowe wyposażenie to trójkąt ostrzegawczy i gaśnica. W przeciwieństwie do niektórych krajów europejskich, w Polsce nie trzeba wozić apteczki, kamizelki odblaskowej czy zapasowego kompletu żarówek. Wymogi są więc stosunkowo łagodne, no ale trwają prace nad dodaniem do tej krótkiej listy apteczki. Ma trafić do obowiązkowego wyposażenia samochodu od drugiego kwartału przyszłego roku.
7: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 22 minuty 9:00.

0: Reklama.
1: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
2: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Kalendarz muzyczny.
1: A my zaglądamy do roku 1949 w Glasgow, w Szkocji. Urodził się wtedy Mark Knopfler, wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, producent nagrań i lider grupy Dire Straits. Ma na swoim koncie także nagrania solowe. I my właśnie po taki kawałek sięgamy. What it is.

Rok 1969, wtedy urodziła się Tanita Tikaram, brytyjska wokalistka, gitarzystka, kompozytorka i autorka tekstów, która podbiła Europę singlem Twisted My Sobriety. W 1988 roku Good Tradition to kawałek, którego posłuchamy już za chwilę, został wydany we wrześniu 1988 roku. No i ten utwór właśnie przeniósł artystkę na szczyty list przebojów, pochodził z jej wielkiego debiutanckiego albumu Ancient Heart, który rozbił bank na całym świecie. No i ten kawałek już teraz. Good Tradition.

0: No inne wakacje stanowczo będą się kojarzyły z różnego rodzaju problemami. Polacy utknęli na Sycylii, wstrzymano loty w związku z aktywnością wulkaniczną Etny.
1: Ale jakie wspomnienia będą mieli?
0: To na pewno,
1: to takie wiesz, poleciałeś na wakacje na Sycylii, a tu proszę, wulkan cię zatrzymał na miejscu.
0: I można zawsze zatelefonować do szefa, że nie przyjedziesz do pracy, bo...
1: A nie każdy szef taką wymówkę by przyjął.
0: Ach, no, może
1: znam
0: być
1: takich,
0: różnie.
1: Którzy by nie przyjęli takiej wymówki, więc no miejmy nadzieję, że te osoby mają bardziej wyrozumiałych szefów, a też, że szybko wrócą do kraju, no, czy Etna pozwoli. Różnie bywa.
0: Dokładnie. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o godzinie 9.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
5: Już w ten piątek, 14 sierpnia, góralskie święto w Emilianowie. Specjalnie dla Was wystąpią Baciary.
6: Przynoszę Tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż.
5: Weselny klimat przyniosą Was zespoły Premium oraz Alternatywy 4 z muzyką na żywo, a całe to wydarzenie poprowadzi DJ Long. Piątek, 14 sierpnia, Baciary, Alternatywy 4, Premium, DJ Long. Musicie być razem z nami. Majówka Emilianów.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Reklama.
2: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: 14 stopni w tej chwili na termometrach w Kaliszu, temperatura odczuwalna 18, piękne, słoneczne, bezchmurne niebo. Rośnie ciśnienie 1029 hektopaskali w tej chwili na barometrach, więc dzisiaj powinniśmy się naprawdę świetnie czuć i zresztą biometr dzisiaj korzystny. Dzisiaj pozostajemy w zasięgu rozległego wyżu z centrami nad Danią i Polską. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarne morskie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
4: Właśnie minęła
3: 9.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Polscy turyści utknęli na Sycylii, loty paraliżuje Etna. Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę, kolejni zabici i ranni. Dziś zaćmienie słońca, jak je oglądać, by nie zepsuć wzroku, o tym już za chwilę. Marcin Krzamiński. Około 200 turystów utknęło na Sycylii, podobnie jak tysiące innych, których loty odwołane lub są opóźnione z powodu wulkanicznego pyłu, który wyrzuca Etna. Jeszcze do godziny 11 zawieszone są wszystkie odloty i przyloty na lotnisku w Katanii. Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór zapewnia, że służby konsularne monitorują sytuację, ale to na przewoźnikach ciąży odpowiedzialność za swoich pasażerów.
6: To nie jest sytuacja, w której my przekonamy jakieś linie lotnicze do lądowania albo do startowania. Mówimy po prostu o fizycznej niemożliwości związanej z sytuacją naturalną.
5: Wulkan Etna jest aktywny od kilku dni. Lokalne władze i linie lotnicze starają się przewieźć pasażerów na inne lotniska, gdzie ruch nie został wstrzymany. Co najmniej dwa tornada i gwałtowne burze przeszły wczoraj przez aglomerację Chicago, niszczące domy, powalające drzewa i linie energetyczne. Uszkodzona została szkoła, odwołano około 250 lotów. W pobliskiej Indianie jedna osoba zginęła w wyniku eksplozji w domu. Służby podejrzewają, że miała ona związek z burzą. Co najmniej 3 osoby zginęły, a ponad 20 zostało rannych na skutek ataków Rosji na Ukrainę w ciągu ostatniej doby w obwodach chersońskim, zaporowskim i odeskim. W Zaporożu Rosjanie zaatakowali centrum handlowe, zostało ono zniszczone, jednak tam według wstępnych danych nikt nie ucierpiał. Przed nami niezwykły wieczór na niebie. Krótko po godzinie 19 księżyc zasłoni tarczę słońca. W Polsce zobaczymy zaćmienie częściowe, ale uwaga, bo patrzenie na słońce bezpośrednio lub przez lornetkę grozi trwałym uszkodzeniem wzroku. Dlatego to ostatni moment, żeby wyposażyć się w specjalne okulary, mówi profesor Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
7: One są tanie i dostępne z tak zwaną folią Müllerową. Ona nie przepuszcza 90-kilka% światła.
5: Jeśli nie mamy okularów, można posłużyć się odpowiednio mocnym filtrem spawalniczym lub rzutować obraz słońca na kartkę papieru, na przykład przez teleskop. To nie koniec atrakcji na niebie. Czeka nas też noc spadających gwiazd. W Warszawie, by lepiej obserwować to zjawisko, wyłączone będzie oświetlenie mostów i Stadionu Narodowego. Rod Stewart odwołał koncerty zaplanowane w ramach pożegnalnej trasy One Last Time, w tym występy w Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Lekarze zalecili 81-letniemu muzykowi 4-tygodniową przerwę w występach po zabiegu kardiologicznym. Artysta przeprosił już fanów, zapewnił, że nie może doczekać się powrotu na scenę i wspólnej zabawy.
8: Jay Kulesza, czas na informacje sportowe. Zapraszam. Pia Skrzyszowska ma już komplet medali z Mistrzostw Europy w biegu na 100 metrów przez płotki. 4 lata temu miała złoto, 2 lata temu brąz. Teraz w Birmingham wywalczyła srebro. Chociaż po zaciętej rywalizacji, bo o kruszcu zadecydowała 0,001 sekundy. O tyle lepsza okazała się Holenderka Nadine Wieser.
9: Ja mam duży respekt do moich przeciwniczek, do płotków, więc wiedziałam, że jestem pewna siebie, wiedziałam, że jestem przygotowana, ale trzeba to zrobić.
8: Pojedynki Polki i Holenderki Holenderki powoli przechodzą do lekkoatletycznego kanonu, bo na halowych mistrzostwach świata dzieliło je 0,005 sekundy. Wtedy też na podstawie fotofiniszu decydowano o medalach. Niemniejsze emocje wczoraj przeżywał Dominik Kopeć, ostatecznie piąty w finale biegu na 100 metrów. Polak początkowo odpadł już w półfinale, ale po wycofaniu się jednego z rywali wystartował w finale tej konkurencji jako pierwszy polski sprinter od 20 lat.
10: Bardzo, bardzo się cieszę. Wiadomo, że w finale nie biega się na czas, tylko o miejsce. Fajnie, że udało mi się wywalczyć tak wysoko lokatę.
8: Piąte miejsce w finale rzutu młotem wywalczył Paweł Fajdek. Dziś za to do koła rzutni młotem wejdą Anita Włodarczyk oraz Aleksandra Śmiech. Mocno liczymy też na Jakuba Szymańskiego w biegu na 110 przez Płotki, bo jest jednym z kandydatów do medali. Polska sztafeta mieszana 4x100 stylem zmiennym w składzie Ksawery Masiuk, Jan Kołusowski, Zuzanna Famulok oraz Barbara Leśniewska zajęła 8 miejsce w pływackich mistrzostwach Europy w Paryżu. Zwyciężyli Francuzi przed Holendrami i sportowcami neutralnymi. Pekin za to będzie organizatorem tegorocznych mistrzostw świata na krótkim basenie, ogłosiła to Międzynarodowa Federacja Pływacka. 6-dniowa impreza zacznie się 1 grudnia na olimpijskim obiekcie Water Cube, który może pomieścić 17 tysięcy kibiców. Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie jest blisko awansu do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Azerski klub pokonał u siebie Pogromców Lecha Poznań. Duński Aarhus 4-0, w dwóch meczu wygrał aż 5-2. Jego ostatnim rywalem w drodze do Ligi Mistrzów będzie HPL Beerszewa z Izraela.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 7 minut po 9.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie Twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
7: Nissan Polody. Kalisz, złota 60. www.polody.pl.
0: Reklama.

0: wiadomość z ostatniej chwili.
1: 9.17. Uwaga kierowcy w Kaliszu. Na osiedlu Wzgórza Kalisza doszło do poważnego zdarzenia. Dźwig budowlany przewrócił się na zaparkowane samochody. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Kierowcy, jeśli możecie, omijajcie rejon zdarzenia i zachowajcie szczególną ostrożność. Chodzi o Wzgórza Kalisza.
0: Radio Centrum. Pierwsze w Centrum Wydarzeń.

0: Uważajcie, kierowcy w Kaliszu. Na osiedlu Wzgórza Kaliszu doszło do poważnego zdarzenia. Dźwig budowlany przewrócił się na zaparkowane samochody. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Na razie nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, a jeżeli możecie, omijajcie ten rejon i zachowajcie szczególną ostrożność. Chodzi o Wzgórza Kalisza.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
2: Reklama.
3: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
4: Brzoskwiniowa Polana.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
5: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr, drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
0: Skoro wakacje, to wiadomo, że lubimy się bawić, a niektórzy lubią się bawić chowanego.
8: No nie wiem, czy to była zabawa, czy jakaś inna forma wypoczynku tego pana. No przecież wiadomo, że łatwo się wypoczywa pod kanapą, w kanapie.
0: No ale ten pan wolał wy.
8: Tak, no oczywiście przypadkowo poszukiwała go policja i to nie miało nic wspólnego z tym, że miał do odbycia karę więzienia. Nie dlatego ukrywał się w kanapie. Ten pan po prostu tak lubi spędzać wolny czas.
0: A szczegóły i tak naprawdę o co chodziło w wiadomościach o 9.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Audycji lokalne.
1: Skaliscy seniorzy mogą korzystać z opasek ratujących życie w weekend. W południowej Wielkopolsce wracają wyższe temperatury, a na koniec 47-latek, który przed policją ukrywał się w kanapie.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: Od 2022 roku seniorzy w całej Polsce po spełnieniu odpowiednich wymagań mogą ubiegać się o otrzymanie bezpłatnych opasek bezpieczeństwa, które posiadają m.in. przycisk SOS, detektor upadku czy czujniki tętna i saturacji. Realizowane jest to w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów, a w Kaliszu program ten koordynowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
3: Od kilku lat funkcjonuje to wsparcie. Mamy 115 opasek. W tym roku mamy wymienione wszystkie opaski na nowe urządzenia. Jest zawsze kilka w zapasie, bo te osoby też się zmieniają. Są osoby, które chcą skorzystać z tej opaski, ale po jakimś czasie dochodzą do wniosku, że no w zasadzie ona tylko leży w szufladzie i nie korzystają z niej.
1: Powiedziała Radio Centrum Iwona Niedźwiedź, dyrektorka MOPS-u w Kaliszu. Adresatami programu są osoby powyżej 60 roku życia, mające problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Jedni będą się cieszyć, inni wręcz przeciwnie. Jedno jest pewne, w weekend raczej nikt nie będzie marznął. W sobotę i niedzielę do Polski wróci nieco upału. Podwyższone temperatury będą nam towarzyszyć tylko dwa dni. Na ten moment dokładne prognozy dla Kalisza się nieco różnią. W sobotę termometry mają wskazywać około 32 stopni Celsjusza. Na razie niedzielne szacunki są nieco rozbieżne, podczas gdy większość prognoz przewiduje około 30 stopni, a nawet przelotne opady deszczu są i takie, które wskazują, że słupki rtęci mogą dobić aż do 35 czy 36 stopni Celsjusza. Kto będzie miał rację, przekonamy się za parę dni.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Nietypowa kryjówka 47-latka poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna ma do odbycia blisko 2 lata więzienia za kradzieże i kradzież z włamaniem, a wpadł w ręce stróżów prawa z Ostrowa Wielkopolskiego.
4: Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim ustalili miejsce, w którym mógł przebywać poszukiwany. Kiedy pojawili się pod wskazanym adresem, mężczyzna próbował uniknąć zatrzymania. Najpierw nie otwierał drzwi i udawał, że nie ma go w mieszkaniu, a później wybrał dość nietypową kryjówkę w miejscu przebywania. Schował się w kanapie. Policjanci dokładnie sprawdzili pomieszczenia i ich czujność się opłaciła. 47-latek został odnaleziony i zatrzymany.
1: Powiedziała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej policji. Mężczyzna trafił do zakładu karnego.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Za 26 minut 10.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek! Wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest! Przecież tu jest teraz tak pięknie!
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji: Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
5: Armatura24.pl.
0: Reklama.
6: Radio na wakacje.

0: teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: Grupa Bonfire i kawałek Hot Rock z płyty z 1986 roku. Don't Touch the Light.

0: Właśnie nie wiem, czy to nie pytanie do wróżki. Będzie taniej, czy nie będzie taniej? Chodzi oczywiście o kwestię
1: Zostawiłem
0: paliwa.
1: Swoją magiczną kulę w innym miejscu, więc niestety nie wywróżę ci tego. Mogę polegać tylko na innych informacjach. No, czy, kiedy? Te pytania na razie są bez odpowiedzi. Rząd przekonuje, że analizy trwają. No a jak będzie? No to lato powoli dobiega końca. No to chyba te analizy powinny być szybsze.
0: Skończy się to nasze jeżdżenie wreszcie. No dobrze, więcej na temat cen paliw i tych wstrzymanych decyzjach o godzinie 10 w najbliższych wiadomościach.
2: Reklama.
3: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Już w ten piątek, 14 sierpnia, góralskie święto w Emilianowie. Specjalnie dla was wystąpią baciary.
4: Przynoszę tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż.
2: Weselny klimat przyniosą was zespoły Premium oraz Alternatywy 4 z muzyką na żywo, a całe to wydarzenie poprowadzi DJ Long. Piątek, 14 sierpnia, baciary, Alternatywy 4, Premium, DJ Long. Musicie być razem z nami. Majówka Emilianów.
5: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
6: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: Pozostajemy w zasięgu słonecznego wyżu Ralf, który uformował się na skraju wyżu azorskiego. Z północnego zachodu napływa do nas chłodne powietrze polarne morskie. W związku z tym dzisiaj bez żadnych upałów będzie przyjemnie. 24 stopnie maksymalnie w regionie. Do tego zachmurzenie małe i umiarkowane, mnóstwo słońca, wiatr słaby z kierunków północnych, biometr korzystny, ciśnienie rośnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
3: Właśnie minęła 10. Radio
4: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Rząd odwleka decyzję w sprawie obniżki cen paliw. Powiemy czemu. Potem pomoc dla Kolumbii po trzęsieniu ziemi od Unii Europejskiej i prezydent USA, który przyznaje, że opuszczając Turcję, zmienił samoloty. Marcin Krzemiński. Rząd odwleka podjęcie decyzji w sprawie ewentualnej obniżki cen paliw na stacjach benzynowych. Jak przekonuje rzecznik rządu Adam Szłapka, analizy w tej sprawie wciąż trwają, a odpowiedzialny za ewentualne działania ministerstwa zwracają uwagę na ostatnie spadki cen.
6: W ostatnim tygodniu ceny ropy spadły. I to spadły w taki sposób, że jest to widoczne na stacjach. W związku z tym cały czas trwają analizy Ministerstwa Energii, Ministerstwa Finansów. I te decyzje będą w najbliższym czasie podejmowane. Takich decyzji jeszcze nie ma.
5: O tym, że rząd może przywrócić rozwiązania obniżające ceny paliw na 2 ostatnie tygodnie wakacji, mówił pod koniec lipca premier Donald Tusk. Sanepid potwierdził salmonellę u 15 kurasjuszy ośrodka rehabilitacyjnego w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Badania wykazały też rotawirusy. Od weekendu nowych chorych już nie przybywa. Objawy zatrucia wystąpiły u 53 ze 191 osób. Służby ustalają źródło zakażenia. Wsparcie w wysokości 2 milionów euro dla społeczności dotkniętych trzęsieniem ziemi w Kolumbii przekaże Unia Europejska. Ogłosiła to przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W wyniku poniedziałkowego kataklizmu zginęło co najmniej 250 osób. Trwają poszukiwania zaginionych pod gruzami. Wiele rdzennych społeczności nadal pozbawionych jest dostaw energii elektrycznej i podstawowych usług. Donald Trump przyznał, że ze względów bezpieczeństwa zmienił samoloty opuszczające Turcję po lipcowym szczycie NATO w Ankarze. Chodziło o zagrożenie ze strony Iranu, z którym od ponad 5 miesięcy Amerykanie toczą wojnę. Tomasz Orchowski.
7: Trump miał wejść na pokład Air Force One, a potem potajemnie go opuścić ciężarówką z cateringiem. Został przetransportowany do wojskowego samolotu. Dostosowałem się do tego, czego chciało Secret Service i wojsko. Chcieli, żebym poleciał innym samolotem. Robię to, co mówią. Chyba istniało jakieś zagrożenie. Nie dopytywałem. Otrzymuję mnóstwo gruźb. Tłumaczył Trump, który w przeszłości mówił, że Irańczycy próbowali zabić go 2 razy, ale ja dopadłem go wcześniej, podkreślał po zabiciu najwyższego przywódcy Alego Chameneiego. BBC komentuje wizerunek Trumpa ukrywającego się w ciężarówce z jedzeniem przed rzekomym zagrożeniem ze strony Iranu. Nie jest najlepszy dla prezydenta, który wielokrotnie podkreślał swoją siłę.
5: NASA wykorzysta dzisiejsze zaćmienie Słońca do badań naszej dziennej gwiazdy. Za cieniem Księżyca podąży samolot badawczy WB-57 wyposażony w specjalistyczne kamery. Naukowcy będą obserwować koronę Słońca i badać m.in. mechanizmy jej nagrzewania oraz wiatr słoneczny. Zaćmienie częściowe będzie widoczne także w Polsce. Rozpocznie się w zależności od miejsca pomiędzy 19.10 a 19.20.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 10.
8: Hiya, Bobby.
9: Hi, Ken.
8: You wanna go for a ride?
9: Sure, Ken.
8: Jump in.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na dożynki gminy Siaroszewice. Pełne tradycji, dobrej zabawy i niezapomnianych koncertów. 15 sierpnia spotykamy się na stadionie w Siaroszewicach. Wystąpią Daj to Głośniej oraz Dziani i Cygańskie Gwiazdy. Do tego pyszne jedzenie, atrakcje dla całych rodzin i świetna zabawa. Nie może Was zabraknąć. 15 sierpnia, stadion w Siaroszewicach. Zaprasza wójt gminy Siaroszewice, Anatol Piaskowski.
2: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
3: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
6: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: Czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego?
1: No, decydowali się dosyć długo, ale stało się. Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez powiedzieli sobie tak. Tym razem bez wielkiego stadionu, fleszy i tłumu fanów. Para postawiła na kameralną uroczystość w gronie najbliższych w luksusowym kurorcie w Kaszkai pod Lizboną na terenie prywatnej posiadłości piłkarza. No i trzeba przyznać, poziom tajemnicy był godny hollywoodzkiego filmu. Do ostatniej chwili właściwie nikt nie wiedział, gdzie odbędzie się ceremonia. Co ciekawe, wcześniej tłumy czekały na Ronaldo na Maderze. Były nawet plotki o ślubie pod katedrą Funchal. Te wszystkie zmyłki zakończyło wymowne zdjęcie obrączek w mediach społecznościowych. Ronaldo i Georgina są razem od 2015 roku. Mają dwie córki, a teraz oficjalnie zostali małżeństwem. Ronaldo ma też troje innych dzieci, ale tożsamość ich matek nie jest znana. Cristiano Ronaldo, pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki, wyróżnienia dla najlepszego piłkarza roku przyznawanego przez francuski magazyn France Football. Pomimo 41 lat w dalszym ciągu gra dla piłkarskiej reprezentacji Portugalii, a także dla saudyjskiego klubu Al Nassr.
2: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Mam ją z kim.
1: Reklama.
2: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
3: Prezydent miasta Kalisza Krystian Kinastowski zaprasza na miejsko-powiatowe dożynki w Kaliszu. Barwny korowód z udziałem orkiestr dętych. Msza dożynkowa w sanktuarium świętego Józefa. Ceremonia dożynkowa, koncerty, poczęstunek. Wspólna zabawa w parku miejskim. Niedziela, 16 sierpnia. Szczegóły na stronie www.kalisz.pl.
4: Zapraszam do zobaczenia w parku miejskim.
5: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
1: Reklama.

0: No i to jest ten moment, kiedy nas dopadają uczucia ambiwalentne, bo z jednej strony no szkoda, że ten sierpień już się kończy, a z drugiej nadchodzą dożynki.
1: No tak.
0: Będzie można pohulać i pohasać. W najbliższą niedzielę.
1: Oczywiście. Co tam lubisz? Będziesz miała okazję w Kaliszu, no bo nie będzie daleko dla ciebie, główny rynek, dożynki miejsko-powiatowe, po raz pierwszy w mieście, dokładnie na głównym rynku, no wiele atrakcji, a szczegóły już za kilka
0: chwil. Czyli nie my na dożynki, ale dożynki do nas przyjeżdżają w tym roku.
1: Specjalnie dla ciebie.
0: Specjalnie dla mnie i dla wszystkich słuchaczy wiadomości o 10:30.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: A przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Dźwig budowlany przewrócił się na samochody, ponadto dożynki w Kaliszu, a na koniec ukończony remont w gminie Dobrzyca.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Przewrócony dźwig i kilka uszkodzonych samochodów. Dzisiaj w Kaliszu doszło do wypadku na budowie osiedla wzgórza Kalisza.
3: Tuż przed godziną 9 Kaliska Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o tym, że na budowie budynku wielorodzinnego w Kaliszu przy ulicy Owsianej doszło do przewrócenia około 20-metrowego żurawia budowlanego. W wyniku tego zdarzenia doszło do uszkodzenia kilku pojazdów, jednak nikomu nic się nie stało.
2: Powiedział Radio Centrum młodszy kapitan Jakub Pietrzak, rzecznik Straży Pożarnej w Kaliszu. Trwa ustalanie okoliczności tego wypadku.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: W tę niedzielę w Kaliszu królować będą smaki regionu i muzyka, a to za sprawą dożynek miejsko-powiatowych, które po raz pierwszy odbędą się w mieście, a dokładniej na głównym.

0: ręku.
1: Po 25 latach, które minęły niedawno od włączenia trzech sołectw do Kalisza, myślę, że warto byłoby pokazać, że osoby, które na co dzień zajmują się rolnictwem, produkcją rolną, hodowlą, tak, są również obecni wśród nas. Myślę, że mamy czym się pochwalić.
0: Powiedział Radiu Centrum Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. Przykładem osób, które mieszkają na terenie Kalisza, a prowadzą rodzinną gospodarkę, są starostowie dożynek Magdalena Kornacka z osiedla Dobro i Maciej Wiatr z sołectwa Sulisławice.
2: Raz z mężem prowadzę gospodarstwo rolne około 100 hektarowe. Główną naszą uprawą jest szczypiorek, który później jeszcze suszymy. Od małego jestem wychowana w ciężkiej pracy. Moi rodzice zaszczepili we mnie taką odpowiedzialność i cierpliwość w życiu.
3: Wraz z rodzicami prowadzę gospodarstwo o powierzchni 25 hektarów. Zajmujemy się również hodowlą trzody chlewnej. Na gospodarstwie uprawiamy zboża oraz warzywa, które są sprzedawane na naszym lokalnym rynku. Na dzień dzisiejszy mamy 2 stoiska na targowisku Dobrzec.
0: Powiedzieli Radio Centrum starostowie. Początek dożynek w niedzielę o 14:00. Towarzyszyć im będzie Festiwal Smaku i Tradycji, a także inauguracja festiwalu Roztrąbiony Kalisz oraz kolejny koncert w ramach 21. letniego festiwalu Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej.
4: www.rc.fm.
0: Największa drogowa inwestycja w powiecie pleszewskim z Galewa do Dobrzycy zakończona. Za 12,5 miliona złotych powstało nie tylko niespełna 6 km drogi, ale także ścieżka rowerowa i chodniki poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców.
5: Prace na drodze były prowadzone etapami przez 2 lata. Najpierw przebudowano odcinek od Dobrzycy przez Trzebin do pierwszych zabudowań Galewa. W kolejnym etapie trasę przez cały Galew aż do granicy z powiatem krotoszyńskim. Przebudowana jezdnia ma 6 metrów szerokości. Obok biegnie droga rowerowa o długości prawie 5 kilometrów, a przez miejscowość ułożono chodnik. W ramach inwestycji wykonano także zjazdy na posesję, pobocza, odwodnienie, utwardzono perony przystankowe, odmulono rowy, wyprofilowano skarpy i dno, wyremontowano przepusty oraz uzupełniono oznakowanie. Dla poprawy bezpieczeństwa wykonano nowe przejścia dla pieszych z oświetleniem, a w Galewie zamontowano 2 radary prędkości. Przy drodze posadzono drzewa. Na wiosnę 27 roku zaplanowano przegląd nasadzeń i wymianę sadzonek, które się nie przyjęły, informuje Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie. Nowa droga kosztowała 12,5 miliona złotych, z czego 7,5 miliona pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 3 miliony 200 z budżetu powiatu pleszewskiego, a 1 800 tysięcy dołożyła gmina Dobrzyca. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: 25 minut zostało do 11:00.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy, tak by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

0: Środa, 12 sierpnia, sprawdzimy, kto dzisiaj świętuje. Dziś mamy tak, Międzynarodowy Dzień Młodzieży. Tak patrzę po towarzystwie, czy ktoś będzie potakiwał, że jest młodzieżą.
1: Oczywiście.
0: Potakują.
2: Przecież to sama młodzież pracuje. Tylko inspekcja pracy nikt nie sprawdza.
0: Teraz mamy tak, Dzień Słonia, no to wiadomo, że nie. Dzień Pracoholika.
1: Też nie, my tu z pasji, my tu dla
0: żywki. To ja nie powiem, kto tu kiwa głową, a kto nie. W takim razie, dobrze, ale teraz, jeżeli chodzi już o takie bardzo ważne rzeczy, to słuchajcie, dzisiaj też warto pomyśleć od razu z góry marzenie.
1: O, marzenie.
0: Proszę pomyśleć o marzenie. Po omarzeniu. Bo dzisiaj jest noc padających gwiazd.
1: Okej. Okay. To jeszcze do nocy mam trochę czasu.
0: Tak, jest jeszcze. To sobie przygotować się można. Przygotować się można jak najbardziej. Jest jeszcze parę fajnych godzin i my dzisiaj będziemy o tych rzeczach związanych z astronomią i astrologią też opowiadać jeszcze troszkę. Noc spadających gwiazd, Perseidy będzie można dzisiaj obserwować również w Kaliszu, ale będziemy o tym mówić już za chwilę w wiadomościach.
2: Tak, chociaż bardziej się skupimy tym razem jednak na innych regionach.
0: Na innych.
2: Ale do Kalisza, okolic oczywiście wrócimy. Zawsze wracamy, zawsze jesteśmy na miejscu, pierwsi w centrum wydarzeń.
0: I będzie też o polskiej energetyce w kontekście właśnie tego zaćmienia słońca, bo okazuje się, że różne rzeczy mogą się zdarzyć, a o tym więcej w wiadomościach o godzinie 11. Już za chwilę Grażyna Marciniak na naszej antenie, Marzanna Frysiak. Do usłyszenia, pa, pa.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. Już w ten piątek, 14 sierpnia, Góralskie Święto w Emilianowie. Specjalnie dla was wystąpią Baciary.
1: Przynoszę tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż.
0: Weselny klimat przyniosą was zespoły Premium oraz Alternatywy 4 z muzyką na żywo, a całe to wydarzenie poprowadzi DJ Long. Piątek, 14 sierpnia, Baciary, Alternatywy 4, Premium, DJ Long. Musicie być razem z nami. Majówka Emilianów.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
4: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
6: Pogoda na dziś.
7: A dzisiaj piękne słońce, które będzie nam towarzyszyło przez większą część dnia. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Na razie jeszcze tych chmur nieco mniej. Temperatura maksymalna dzisiaj od 21 do 24 stopni w regionie południowej Wielkopolski, a wiatr wieje słabo z kierunków północnych. Wiatr korzystny.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
8: Właśnie minęła
7: 11.
8: Radio Centrum.
9: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
10: Zaćmienie słońca i jego wpływ na energię. O tym za chwilę. Tymczasowy areszt po śmiertelnym wypadku na Lubelszczyźnie. Sprawdzimy też, jak naszym lekkoatletom idzie na Mistrzostwach Europy. Marcin Krzemiński. Polska energetyka gotowa na zaćmienie słońca. Zjawisko nie wpłynie na bezpieczeństwo dostaw prądu w naszym kraju, bo rozpocznie się wieczorem, kiedy fotowoltaika nie dostarcza już tak dużo mocy. Co innego w całym europejskim systemie, który w wielu krajach opiera się na OZE, mówi Maciej Wapiński z polskich sieci elektroenergetycznych.
11: W całej Europie może na krótko z systemu zniknąć prawie 10 gigawatów. No to jest moc, która jest jak najbardziej zauważalna, natomiast zaćmienie słońca jest takim zjawiskiem, o którym wiemy, możemy się do niego przygotować.
10: Operatorzy w Europie są w gotowości i deklarują zapewnienie stabilnego funkcjonowania systemu w czasie zaćmienia. Przypomnę, że po zaćmieniu w Polsce czeka nas noc spadających gwiazd. Perseidy będzie można obserwować m.in. przed Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Dwie osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych w wyniku ataku dronów na obiekty cywilne i przemysłowe w kraju krasnodarskim w europejskiej części Rosji, poinformowały lokalne władze. Resort obrony w Moskwie przekazał, że minionej nocy strącono ponad 500 ukraińskich bezzałogowców. Władze Ukrainy nie skomentowały dotychczas ostatnich nalotów na Rosję. Jest areszt dla 26-latka z gminy Mircze na Lubelszczyźnie, który w piątek miał spowodować śmiertelny wypadek. 46-latka wieczorem szła poboczem i prowadziła rower, zginęła na miejscu. Mężczyzna nie udzielił jej pomocy i uciekł z miejsca zdarzenia. Po trzech dniach sam zgłosił się na policję w Chrubieszowie i przyznał się do spowodowania wypadku. Grozi mu do 20 lat więzienia. Na 3 miesiące do aresztu trafił też 37-letni obywatel Ukrainy podejrzany o zaatakowanie w Lubsku w Lubuskiem nożem 46-letniego Polaka. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Znał pokrzywdzonego, motyw jego działania jest ustalany. Pokrzywdzony, który trafił do szpitala, według lekarzy miał sporo szczęścia, bo skończyło się na średnim uszczerbku na zdrowiu. Po dwóch dniach rywalizacji w Mistrzostwach Europy w Birmingham polscy lekkoatleci mają na koncie 2 srebrne medale. Szansa na poprawę tego dorobku jeszcze dziś wieczorem. Błażej Kulesza.
6: O eliminacjach najlepiej zapomnieć, bo do finału ledwo z 11 rezultatem na 12 startujących zawodniczek awansowała nasza najbardziej utytułowana obecnie lekkoatletka.
12: Najgorsze moje eliminacje w mojej karierze sportowej.
6: Mówi Anita Włodarczyk.
12: Od razu sobie pomyślałam, że w Paryżu w eliminacjach weszłam z ostatnim wynikiem, a 2 dni później było całkiem inaczej, więc teraz trzeba patrzeć z optymizmem na finał.
6: Oprócz Włodarczyk w finale wystąpi też Aleksandra Śmiech. W walce o wysokie lokaty powinni się liczyć nasi płotkarze. Na czele z Jakubem Szymańskim, chociaż on lepiej spisuje się w hali. W finale biegu na jedno okrążenie wystartuje Maksymilian Szwed. O podium jednak nie myśli.
13: Na pewno będę usatysfakcjonowany, jak uda mi się powiedz poniżej 45 sekund.
6: Polacy jak na razie mają 2 srebrne medale i zajmują 8 miejsce w klasyfikacji medalowej mistrzostw.
10: Prowadzą gospodarze, czyli Brytyjczycy.
9: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Trzymamy kciuki oczywiście że za naszych zawodników, ale z lekkiej atletyki bierzemy tylko to pierwsze słowo, przynajmniej tę pierwszą część. Lekko, niech będzie lekko, łatwo i przyjemnie. 4,5 minuty po 11, prawie środek tygodnia, zależy jak patrzeć. Środa, a właściwie to już jest dalej niż środek, bo przecież mamy skrócony tydzień. Pamiętajcie, świętujemy ile się da. Aha, Grażyna Marciniak, dzień dobry, cześć. I muzyka.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
2: Brzoskwiniowa Polana.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Reklama.
5: Radio na wakacje.

0: Reklama.
1: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
2: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
3: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Nissan Polody. Kalisz Złota 60. www.polody.pl.
0: Reklama.
6: Radio Centrum.
7: Radio na wakacje.

0: Lato i trwa letni festiwal Orkiestry Dętych Południowej Wielkopolski. Do tego tematu jeszcze wrócimy w wiadomościach o 11.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 11.30 minie na szeroką wodę, tylko na nasze tereny południowej Wielkopolski teraz się wybieramy i o tym, co tu się dzieje, opowie Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Dwa wyjątkowe koncerty w ten weekend w Kaliszu, ponadto kolejny sprawca nielegalnego porzucenia śmieci ukarany, a na koniec smutna wiadomość. Nie żyje Włodzimierz Kuśnierczak, legenda ostrowskiej koszykówki.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trwa 21. letni festiwal orkiestr dętych południowej Wielkopolski. Organizatorzy serdecznie zapraszają całe rodziny, mieszkańców Kalisza oraz gości odwiedzających miasto do wspólnego uczestnictwa w tym wyjątkowym muzycznym wydarzeniu, które od lat stanowi ważny element letniej oferty kulturalnej miasta. W ten weekend w Kaliszu odbędą się aż dwa koncerty, o czym opowiedział Radio Centrum Karol Marszał, organizator.
3: W sobotę pod Baszną Dorotką zaprezentują się orkiestra OSP Tykadłów oraz orkiestra Parafii Królików, a w niedzielę 16 sierpnia na rynku w Kaliszu zagrają orkiestra OSP Iwanowice i OSP Koło. Orkiestry dęte to nie tylko marsze, to nie tylko oprawa uroczystości. Zapewne pojawią się podczas tych koncertów zarówno muzyka filmowa, pop, rock, przeboje polskie i światowe, muzyka latynoska, a także nawet aranżacje klasyki.
2: 15 sierpnia koncert odbędzie się o 17 koło Baszty Dorotki, natomiast 16 sierpnia o 16 na głównym rynku w Kaliszu, a wstęp jest bezpłatny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Strażnicy miejscy z rowerowego patrolu znów skutecznie zareagowali na zgłoszenie mieszkańców. Tym razem chodziło o nielegalne porzucenie odpadów przy ulicy Kameralnej w Kaliszu.
4: Funkcjonariusze szybko dotarli na miejsce i ustalili sprawcę. Mężczyznę ukarano mandatem.

0: Zatem a teren natychmiast uprzątnięto. W tym przypadku rowery okazały się kluczem do sukcesu. Strażnicy mogli dotrzeć w trudno dostępne miejsce i szybko zareagować na sygnał od mieszkańców. Jak przekazali Radiu Centrum Municypalni, sami Kaliszanie chwalą rowerowe patrole. Podkreślają, że funkcjonariusze są dzięki nim bliżej mieszkańców, mogą sprawniej reagować, a przy okazji służba jest bardziej ekologiczna. Straż Miejska przypomina, że nielegalne wyrzucanie odpadów jest wykroczeniem. Funkcjonariusze apelują, by wszelkie przypadki zaśmiecania zgłaszać odpowiednim służbom. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
1: www.rc.fm.
2: Nie żyje Włodzimierz Kuśnierczak, były koszykarz, a później trener, wychowawca wielu pokoleń zawodników i zawodniczek z Ostrowa i regionu. Jako trener pracował nie tylko w Ostrowie, ale także w Kaliszu. Zmarł w wieku 84 lat.
3: Włodzimierz Kuśnierczak był legendą koszykówki, w której pracował od 1963 roku. Prowadził w tym czasie zarówno drużyny seniorskie, jak i młodzieżowe. W 2018 roku, kiedy świętował 55-lecie nieprzerwanej pracy trenerskiej, mówił Radiu Centrum, że właśnie praca z młodzieżą sprawiała mu największą radość i satysfakcję. Jako trener świętował sukcesy z zespołami młodzieżowymi, m.in. z drużyną Stali Ostrów z Tomaszem Cielebąkiem w składzie, z którą zdobył Mistrzostwo Polski Szkół. W ostatnich latach pomagał ostrowskiej koszykówce, na ile starczało mu sił. Za oddanie dla basketu został w 2018 roku nagrodzony Wawrzynem Sportu Starosty Ostrowskiego. W przeszłości Włodzimierz Kuśnierczak był nauczycielem wychowania fizycznego w szkole podstawowej nr 1, a także czynnie grał w koszykówkę w jednej drużynie, m.in. z Andrzejem Kowalczykiem. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 26 minut do 12.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
4: Radio na wakacje.

tu muzyka, jaką lubisz, no i oczywiście lato w pełni, 14 minut do godziny 12, a sporo niespodzianek na niebie, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. Warto będzie dzisiaj wieczorem znaleźć chwilkę, bo będziemy mieć zaćmienie zachodzącego słońca, noc spadających gwiazd, ojejku, pola marsowe tutaj, gdzie miłośnicy astronomii spotykają się, by wspólnie patrzeć w niebo, też planują na dzisiaj obserwacje nieba, na pewno będą odpowiadać na wszystkie pytania, gdybyście mieli ochotę je zadać. Maksimum roju Perseidów między 2 a 3 w nocy, 22:02 wschód Saturna. Pięknie to brzmi, obserwacje przez teleskopy. No i oczywiście już wieczorem zmierzch nawigacyjny, ładnie się to nazywa, czyli spalające się w atmosferze Ziemi meteory. Spadające gwiazdy, do tego jeszcze 20:11 zachód Słońca. Pamiętajcie, taka faza maksymalna zaćmienia o 20:07 to niewiele ponad 84% tarczy Słońca będzie przesłonięte przez Księżyc. Będzie można wtedy na pewno z odpowiednim oprzyrządowaniem obserwować niebo. A to wszystko dziś wieczorem. Tonight, Joko.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: 12 sierpnia, tak, za chwilę połowa. Rodzice uczniów już ruszyli do sklepów, żeby kompletować powoli szkolną wyprawkę, a już dziś też zaćmienie słońca, przez co je oglądać. Wrócimy jeszcze do tego tematu w wiadomościach za 5 minut w południe.
2: Reklama.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
4: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: Dzisiaj wydawało mi się, że jest naprawdę więcej stopni niż pokazuje termometr, a tutaj 21-24. W takim przedziale możemy się zatrzymać dzisiaj. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Biomet jest korzystny. Bez opadów pozostajemy w zasięgu słonecznego wyżu Ralf, który się uformował na skraju Wyżu Azorskiego i z północnego zachodu napływa do nas chłodne powietrze polarne morskie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
4: Właśnie minęła
3: 12.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Już dziś zaćmienie słońca, przez co je oglądać? Lotnisko na sycylijskiej Katanii wciąż zamknięte, Etna nie odpuszcza. Rodzice uczniów ruszyli do sklepów, czas skompletować szkolną wyprawkę. Miriam Lipińska. Przed nami dziś dwa spektakularne zjawiska na niebie. Zaćmienie słońca, w Polsce widzialne częściowo, i noc Perseidów, inaczej noc spadających gwiazd. Słońce będzie zasłonięte tuż przed zachodem, więc do obserwacji zjawiska warto wybrać jak najwyżej położone miejsce i odpowiednio zabezpieczyć wzrok. Nie powinniśmy oglądać zaćmienia przez okulary przeciwsłoneczne, płyty kompaktowe czy klisze fotograficzne. Maski spawalnicze też odpadają.
7: Dobrym wyjściem są folie Badera.
8: I coś takiego można dostać w Polsce?
7: Można dostać, trochę już późno, ale przez internet.
6: Mówi Agnieszka Włodarczyk z Planetarium EC1 w Łodzi. W grę wchodzą też okulary dostępne w specjalistycznych sklepach. W Polsce, w zależności od części kraju, zaćmienie rozpocznie się mniej więcej między 19.10 a 19.20. Księżyc zasłoni słońce maksymalnie w 88%. Trzeci dzień lotniczego paraliżu w Katanii na Sycylii. Na włoskiej wyspie utknęły tysiąca turystów, w tym blisko 200 Polaków, którzy nie mogą wydostać się stamtąd z powodu aktywności Etny. Wulkan wciąż wyrzuca do atmosfery gęste obłoki pyłu. Dlatego spółka zarządzająca lotniskiem w Katanii przedłużyła wstrzymanie przylotów i odlotów w tym porcie do dziś do 18. Część lotów przeniesiono na inne lotniska na wyspie. Złota alga znów atakuje, ale na razie nie stwierdzono śnięcia ryb. Najnowsze badania potwierdzają, że toksycznych glonów jest coraz więcej w kanale Gliwickim, gdzie jak co roku latem pojawia się złota alga. Aktualnie ograniczany jest przepływ wody w kanale, by powstrzymać rozprzestrzenianie się algi i ochronić Odrę, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
9: Wstrzymane zostały śluzowania na śluzach Łabędy oraz Dzierżno, więc mówimy tutaj o 6 i 5 sekcji kanału Gliwickiego.
6: Odra na razie nie jest zagrożona.
9: W tej chwili nic na to nie wskazuje. Obserwujemy również wyniki badań, które są prowadzone, które dostajemy do służbowego wykorzystania.
6: Wody Polskie prowadzą w kanale Gliwickim i na Odrze ciągły monitoring. Cały czas pobierane są też próbki wody. Na razie nie ma decyzji o zastosowaniu nadtlenku wodoru, który w ubiegłych latach skutecznie ograniczał rozwój złotej algi. Połowa sierpnia to dla niektórych pełnia lata, ale dla rodziców czas na kompletowanie szkolnej wyprawki. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory plastyczne, buty na zmianę. Lista z roku na rok jest coraz dłuższa, mówią reporterowi Marcinowi Starcowi dzieci i rodzice, których spotkał w sklepach w centrum Rzeszowa.
10: To jest akurat fajne, to jest chyba najlepsze przed tym pójściem do szkoły.
11: Oprócz tego wszystko już gotowe, czy jeszcze trzeba coś dokupić?
12: Jeszcze nam zostały niektóre rzeczy, typu podręczniki na przykład dla starszej córki, co jest w czwartej liceum, więc też jeszcze nas będą wydatki czekać. To pewnie jakieś jeszcze 700 zł.
6: Do tego dochodzą książki. W podstawówkach dzieci dostają je za darmo, ale starsi muszą kupić sami.
5: Kursy walut.
3: Skoro już o pieniądzach, to zaglądamy, jak wygląda sytuacja bieżącego kursu euro. 4,30 zł, dolar amerykański 3,73 zł, frank szwajcarski 4,59 zł i funt brytyjski 5,03 zł.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 12, już południe mija. Daria Zawiałów, Taco Hemingway.

Miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama.
1: Zapraszamy na dożynki gminy Siaroszewice. Pełne tradycji, dobrej zabawy i niezapomnianych koncertów. 15 sierpnia spotykamy się na stadionie w Siaroszewicach. Wystąpią Daj to głośniej oraz Dziani i Cygańskie Gwiazdy. Do tego pyszne jedzenie, atrakcje dla całych rodzin i świetna zabawa. Nie może was zabraknąć. 15 sierpnia, stadion w Siaroszewicach. Zaprasza wójt gminy Siaroszewice, Anatol Piaskowski.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

0: Intensywne dźwięki, intensywna temperatura tego lata. Fala upałów przyniosła najwyższe temperatury w historii pomiarów w Polsce. Pamiętamy ten rekord. Uznawano odnotowane w Słubicach 40,5 stopnia, a okazuje się, że najnowsze dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że tego samego dnia, to było 28 czerwca, w Kołudzie Wielkiej w województwie kujawsko-pomorskim termometry pokazały jeszcze więcej, bo 46 stopnia Celsjusza. Zobaczymy, jak to będzie dalej. No, w każdym razie wynik ten oficjalny oznaczał pobicie o 30 stopnia, który utrzymywał się od ponad 100 lat tego rekordu. Poprzednią najwyższą temperaturę odnotowano w 1921 roku na Opolszczyźnie. No a nowy absolutny rekord ciepła w Polsce to ta wyższa wartość niż wszystkie inne do tej pory pomiary w historii polskiej meteorologii, 46 stopnia koło w Kołudzie Wielkiej w województwie kujawsko-pomorskim. No ale przed nami jeszcze 41 dni astronomicznego lata, więc...
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Coraz więcej miast rozważa wprowadzenie ograniczeń dla hulajnóg elektrycznych. W Kaliszu też taka propozycja się pojawia, a u nas rzeczywiście ostatnio w regionie południowej Wielkopolski doszło do kilku groźnych sytuacji z udziałem użytkowników hulajnóg. Szczegóły w wiadomościach o 12.30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama. Już w ten piątek, 14 sierpnia, góralskie święto w Emilianowie. Specjalnie dla Was wystąpią baciary.
3: Przynoszę Tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż.
2: Weselny klimat przyniosą Was zespoły Premium oraz Alternatywy 4 z muzyką na żywo, a całe to wydarzenie poprowadzi DJ Long. Piątek, 14 sierpnia, baciary, Alternatywy 4, Premium, DJ Long. Musicie być razem z nami. Majówka Emilianów.
1: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu, lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
4: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.

0: 12.30. O tym, co w regionie, opowie Dawid Nawrocki. Czas na informacje.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Coraz więcej wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. Policja apeluje o rozsądek. Już dziś zaćmienie i noc spadających gwiazd, a w sporcie ostrowscy żużlowcy, którzy będą chcieli poprawić humory swoich kibiców.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W ostatnim czasie na terenie południowej Wielkopolski doszło do kilku groźnych sytuacji z udziałem użytkowników hulajnóg. Coraz częściej poszkodowanymi są nieletni. Co istotne, obowiązek jeżdżenia w kasku dotyczy tylko dzieci, które nie ukończyły 16 lat, ale jak podkreśla policja, to nie zwalnia użytkowników hulajnóg z zachowania zdrowego rozsądku.
4: To, że czegoś nie musimy, nie oznacza, że nie warto tego zrobić dla własnego bezpieczeństwa. Kask może stanowić dodatkową ochronę podczas upadku czy zderzenia, a jazda z odpowiednią prędkością i zachowanie ostrożności mogą zdecydować o tym, czy bezpiecznie dotrzemy do celu. W jednej chwili zwykła przejażdżka może zmienić się w walkę o zdrowie i życie.
2: Podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum aspirant sztabowa Magdalena Handziuk, oficer prasowa ostrzeszowskiej policji. Coraz więcej miast rozważa wprowadzenie ograniczeń dla hulajnóg elektrycznych. Stowarzyszenie Cast GS Cool w ubiegłym tygodniu zwróciło się do prezydenta Kalisza z propozycją całkowitego zakazu wjazdu dla hulajnóg elektrycznych na ścieżki pieszo-rowerowe na odcinkach od Lasu Winiarskiego do Aquaparku oraz od ulicy Sportowej do ulicy Piłsudskiego.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Już dzisiaj warto spojrzeć w niebo. Wieczorem zobaczymy głębokie zaćmienie zachodzącego słońca, a tuż po zmroku rozpocznie się noc spadających gwiazd. Najlepiej te zjawiska będzie widać poza miastem, ale warto wtedy zajrzeć też na Kaliskie Pola Marsowe, gdzie miłośnicy astronomii spotkają się, by wspólnie patrzeć w niebo. Członkowie Koła Astronomicznego Malapert chętnie odpowiedzą też na wszystkie pytania. Zaćmienie zacznie się około 19.20, o 20.55 zmierzch nawigacyjny, czyli pełna możliwość obserwacji spadających gwiazd, a dwie

0: minuty po 22 będzie można zobaczyć wschód Saturna. Ten mecz już niewiele zmieni, ale warto go wygrać dla kibiców. Mowa o jutrzejszym, ostatnim spotkaniu rundy zasadniczej Metalka z drugiej Ekstraligi, w którym żużlowcy Munfin Magnusa Ostrów zmierzą się z HAS Skrzydlewska Orłem Łódź. W pierwszej rundzie Ostrowianie w debiucie pod wodzą nowego trenera Tomasza Gapińskiego zwyciężyli na łódzkiej motoarenie. Teraz to jednak bliscy fazy play-off żużlowcy Orła są raczej faworytami meczu w Ostrowie, choć jak powiedział Radio Centrum junior Paweł Sitek, wiara w utrzymanie wciąż jest w zespole.
1: Każdy z nas chce wygrywać i zawsze chcemy się z jak najlepszej strony pokazać, ale niestety, tak jak w tym sezonie, coś nie idzie i coś nie gra, więc mam nadzieję, że się odbudujemy, cała drużyna i gdzieś złapiemy w końcu ten rytm dobrej jazdy i będzie wszystko dobrze.
2: Cała drużyna to chyba klucz, bo tak naprawdę albo jak ty jedziesz i Kuba Krawczyk, to inni zawodzą, jak seniorzy jadą, to wam nie wychodzą mecze.
1: Myślę, że jak gdzieś cała drużyna będzie równo jechać, albo chociaż nawet jedna osoba gdzieś zawali mecz, to żeby inni w to miejsce wskoczyli.
2: Cały czas wierzycie chyba w utrzymanie?
1: No myślę, że tak, trzeba w to wierzyć. Nie ma straconych pozycji, ani nie ma straconych miejsc, więc na pewno będziemy się bardzo starać cały czas, żeby się utrzymać i będziemy wszystko robić, co w naszej mocy, żeby to utrzymanie wywalczyć.
0: Wygrana ostrowskiej drużyny przy jednoczesnej porażce zespołu z Krosna przesunie Munfin Magnusa z powrotem na 7 miejsce. Nie zmieni to jednak faktu, że zespół trenera Tomasza Gapińskiego powalczy w fazie play-down o utrzymanie w Metalcast drugiej Ekstralidze. Początek meczu na Stadionie Miejskim w Ostrowie w czwartek o 18:00.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 25 minut do 13:00.

0: Reklama.
1: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
2: Największe gwiazdy polskiego żużla, wielkie emocje i walka o mistrzowski tytuł. Już 15 sierpnia Ostrów Wielkopolski będzie gospodarzem finału indywidualnych mistrzostw Polski.
3: To dla nas ogromne wyróżnienie i sportowe święto, które pokazuje siłę naszego miasta. Do zobaczenia na Stadionie Miejskim.
2: Na wydarzenie zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
6: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
6: Armatura24.pl.
7: Prezydent miasta Kalisza Krystian Kinastowski zaprasza na miejsko-powiatowe dożynki w Kaliszu. Barwny korowód z udziałem orkiestr dętych. Msza dożynkowa w sanktuarium świętego Józefa. Ceremonia dożynkowa, koncerty, poczęstunek. Wspólna zabawa w parku miejskim. Niedziela, 16 sierpnia. Szczegóły na stronie www.kalisz.pl.
8: Zapraszam do zobaczenia w parku miejskim.
0: Reklama.

0: Teraz konkurs.
1: 9 minut do godziny 13 jest okazja, żeby się bawić. Jest lato, no i oczywiście jest szansa, żeby także tańczyć. A jeżeli tańczyć, to przy muzyce. Podwójny bilet na majówkę do Emilianowa 14 sierpnia już teraz. Kto ma ochotę? 88 400 106 4, to jest numer telefonu do nas. Podwójny bilet na majówkę do Emilianowa czeka. 14 sierpnia jest impreza. No i jeżeli macie ochotę, to proszę bardzo, numer telefonu 88 400 106 4. Czekamy.
0: Radio Centrum. Radio na wakacje.

0: Blond i Good Boys. Już wracamy do naszego Emilianowa. Słuchasz, wygrywasz
1: i masz. Już teraz konkurs.
0: A tu majówka. Majówka może być w sierpniu, dlaczego nie? Najważniejsze, żeby się dobrze bawić. Podwójny bilet na majówkę do Emilianowa 14 sierpnia czeka na kogoś. 88 400 106 i 4 numer telefonu do nas. I dodzwoniła się. Halo?
2: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Sylwia, to ty?
2: Tak, Sylwia.
0: To ty, Sylwio. Sylwio, ty tak lubisz tańczyć, czy masz jakiś czas taki teraz wolny w okolicach weekendu, że chętnie byś się wybrała na taką imprezę plenerową, bo to tak w plenerze.
2: No, myślę, że tak. Majówka nawet 5 razy do roku.
0: O, no to znaczy, że dobra kondycja, no i przy okazji lubisz muzykę. Ta będzie taka pod nogę naprawdę, bo między innymi na scenie pojawi się zespół, który gra bardzo energicznie. I pytanie, czy to będzie A, Zeko Power, B, Demono, czy C, Baciary?
2: O, Baciary oczywiście.
0: Super. Radio Centrum. To wszystko między innymi podczas majówki w Emilianowie 14 sierpnia. Sylwia, już masz podwójny bilet. Wiesz, z kim się wybierzesz tym razem?
2: Tak, no z mężem.
0: A, czyli pewnie tak ciągle z tym mężem na te majówki biegacie.
2: Tak,
0: no dobrze, no to super. Trzymajcie się ciepło. Będzie czas, żeby wyskoczyć na chwilę i zobaczyć zaćmienie słońca? Czy po prostu taniec was tak jakoś zachęci do tego, żeby już zapomnieć o tym, co wokół?
2: Nie, oczywiście oglądamy.
0: No dobra, no to jedno z drugim można połączyć. Wszystkiego, co najpiękniejsze dla was i szansa dla ciebie na pozdrowienia, jeśli masz ochotę, takie letnie, antenowe, proszę bardzo.
2: Tak, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Centrum. Pozdrawiam oczywiście mojego męża, niech się szykuje już na piątek.
0: Oczywiście.
2: Oprócz tego córeczkę i przyjaciółkę Laurę.
0: No to trzymajcie się ciepło i buziaki dla was. Bawcie się dobrze jeszcze tego lata.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: 21 stopni teraz z 24, które maksymalnie dzisiaj w ciągu dnia, i spore zachmurzenie w ciągu dnia będzie się zmieniało. Jeszcze dzisiaj wiatr z kierunków północnych, biomet jest korzystny, a z północnego zachodu napływa do nas chłodne powietrze polarne morskie, dzisiaj bez opadów.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
4: Właśnie minęła
3: 13.
4: Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Zmarł 7-letni chłopiec, który tonął w łódzkim akwaparku. Wiadomo, gdzie może być były wiceminister Marcin Romanowski. Podhale, celem Polaków w ten weekend, szykują się tłumy i korki na drogach dojazdowych. Miriam Lipińska. Zmarł 7-latek, który pod koniec lipca topił się w akwaparku Fala w Łodzi. Przez 2 tygodnie o życie dziecka walczyli lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.
7: Po 2 tygodniach walki o jego życie lekarze niestety stwierdzili śmierć mózgu pacjenta.
6: Mówi Adam Czerwiński z łódzkiego szpitala. Rodzice chłopca zdecydowali o pośmiertnym oddaniu jego organów, by ratować życie innych ludzi. Tymczasem śledztwo w sprawie wypadku w akwaparku prowadzi prokuratura. Zdaniem śledczych, w momencie tragedii co najmniej 2 ratowników było w miejscach, z których można było dostrzec tonącego chłopca. Na razie nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów. Są nowe informacje o tym, gdzie jest obecnie ukrywający się przed polskim wymiarem sprawiedliwości były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Jak przekazała rzeczniczka Warszawskiego Sądu Okręgowego, do sądu trafił wniosek podpisany przez polityka o wydanie mu listu żelaznego. Pismo nadano z Tyraspola, czyli stolicy prorosyjskiego Naddniestrza, zbuntowanego regionu Mołdawii. Romanowski jest obok Zbigniewa Ziobry jednym z głównych bohaterów afery w Funduszu Sprawiedliwości. By uniknąć aresztowania, ukrywa się za granicą. Jeszcze jedna informacja z prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie bezpłatnego korzystania z apartamentów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Postępowanie dotyczyło przekroczenia uprawnień m.in. przez ówczesnego dyrektora placówki, a obecnie prezydenta, Karola Nawrockiego. Minister cyfryzacji interweniuje u Ilona Maska w sprawie zmian dla polskich klientów Starlink Roam. To usługa satelitarnego internetu firmy SpaceX. Zmiany, które wejdą w życie od poniedziałku, wprowadzają podziały na regionalne strefy geograficzne. Korzystanie z internetu w tych krajach będzie kosztowało tyle samo, co we własnym kraju. Do wspólnego regionu europejskiego SpaceX zaliczyło ponad 30 państw, m.in. Czechy, Słowację, Niemcy czy Rumunię, ale nie Polskę, więc posiadacze kont zarejestrowanych w naszym kraju, jadąc na przykład do Czech, zapłacą więcej. Dlatego minister Krzysztof Gawkowski zwrócił się do SpaceX o pilne przywrócenie równych zasad dla polskich klientów firmy. Jak stwierdził, polscy obywatele nie mogą być traktowani gorzej tylko dlatego, że globalna korporacja tak zdecydowała. Podhale szykuje się na weekendowy najazd turystów. Frekwencja ma być naprawdę wysoka, ale największym problemem może być nie znalezienie noclegu, a dotarcie na miejsce. 15 sierpnia to od lat kulminacja wakacyjnego sezonu pod Tatrami. Jak mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, pod względem liczby turystów ten weekend potrafi przebić nawet Sylwestra.
8: Faktycznie uruchomienie w okresie letnim obiektów, które nie są w stanie przyjmować gości zimą, mniej ogrzewanych, mniej docieplonych, ale także sezonowych domków, powoduje, że faktycznie w tym okresie mamy absolutnie najwięcej gości na Podhalu.
6: Największy ścisk będzie jednak na drogach. Mimo że Zakopianka po przebudowie działa sprawniej, ostatnie kilometry przed Zakopanem wciąż są wąskim gardłem. Tłumy będą rekordowe, ale ceny, co pocieszające, nie idą w ich ślady.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 5 minut po 13:00. No to wracamy do muzyki.

0: Beata i takie wyznanie, 12 minut po godzinie 13, 12 sierpnia w kalendarzu, 14 już niedługo.
1: Już teraz konkurs.
0: A 14 można bawić się w Emilianowie. Podwójny bilet na majówkę do Emilianowa już teraz. 88 400 104, numer telefonu do nas. Widzę, że tutaj już rozgrzało się do czerwoności linia. Halo, kto z nami? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Ania.
0: Cześć, Aniu. Skąd dzwonisz?
2: Z Koźminka.
0: A to blisko Emilianowa chyba, co? Rzut beretem.
2: Tak, na nogach można.
0: Można. A jak potem nogi będą zmęczone po tańcu, to jakoś, no, jak sobie pośpiewasz trochę, jak śpiewają baciary, to rzeczywiście dasz radę dotrzeć. Wybierasz się często na jakieś potańcówki, czy tak sobie po prostu od czasu do czasu?
2: Rok w rok do Emilianowa na pewno.
0: No, to widzisz, jak się ładnie udało. Baciary teraz będą między innymi na estradzie i pytanie, czy to zespół A z Podhala, B z Pomorza, czy C z Wielkopolski?
2: No, z Podhala.
0: Tak, pewnie. Radio Centrum. Słuchasz, wygrywasz i masz. I do tradycji góralskiej na pewno nawiążą i w stroju, i w muzyce, i w tej energii, którą przywożą ze sobą. Podwójny bilet na majówkę do Emilianowa jest twój 14 sierpnia w najbliższy piątek, więc już sobie możesz spacerkiem się wybierać. Po drodze będziesz oglądać piękne słońce. Jeśli masz ochotę, proszę bardzo, antena twoja na pozdrowienia.
2: Pozdrawiam panią prowadzącą, wszystkich słuchaczy i znajomych.
0: Dzięki wielkie, buziaczki, baw się dobrze. Niech to będzie taki piękny weekend na początek właśnie z muzyką, z góralszczyzną.
1: Radio Centrum. Słuchasz, wygrywasz
3: i masz. Reklama.
4: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Reklama.
1: Radio na wakacje.

0: Reklama.
1: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 8097. DMG Mori Pleszew zaprasza.
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Już w ten piątek, 14 sierpnia, góralskie święto w Emilianowie. Specjalnie dla was wystąpią Baciary.
4: Przynoszę tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż.
3: Weselny klimat przyniosą was zespoły Premium oraz Alternatywy 4 z muzyką na żywo, a całe to wydarzenie poprowadzi DJ Long. Piątek, 14 sierpnia, Baciary, Alternatywy 4, Premium, DJ Long. Musicie być razem z nami. Majówka Emilianów.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: O 13.30 kolejne informacje z regionu południowej Wielkopolski i będzie m.in. o tym, że w weekend będzie gorąco, wracają wyższe temperatury, szczegóły już za kilka minut.

0: Jest 13.30, sprawdzamy co w regionie, o tym opowie Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kaliscy seniorzy mogą korzystać z opasek ratujących życie. W weekend w południowej Wielkopolsce wracają wyższe temperatury, a na koniec uchwała krajobrazowa w Kaliszu w praktyce.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Od 2022 roku seniorzy w całej Polsce po spełnieniu odpowiednich wymagań mogą ubiegać się o otrzymanie bezpłatnych opasek bezpieczeństwa, które posiadają m.in. przycisk SOS, detektor upadku czy czujniki tętna i saturacji. Realizowane jest to w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów, a w Kaliszu program ten koordynowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
3: Od kilku lat funkcjonuje to wsparcie. Mamy 115 opasek. W tym roku mamy wymienione wszystkie opaski na nowe urządzenia. Jest zawsze kilka w zapasie. Bo te osoby też się zmieniają. Są osoby, które chcą skorzystać z tej opaski, ale po jakimś czasie dochodzą do wniosku, że no w zasadzie ona tylko leży w szufladzie i nie korzystają z niej.
2: Powiedziała Radio Centrum Iwona Niedźwiedź, dyrektorka MOPS-u w Kaliszu. Adresatami programu są osoby powyżej 60 roku życia, mające problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Jedni będą się cieszyć, inni wręcz przeciwnie. Jest pewne, w weekend raczej nie będzie nikt marznął. W sobotę i niedzielę do Polski wróci nieco upału. Podwyższone temperatury będą nam towarzyszyć tylko dwa dni. Na ten moment dokładne prognozy dla Kalisza się nieco różnią. W sobotę termometry mają wskazywać około 32 stopni Celsjusza. Na razie niedzielne szacunki są nieco rozbieżne, podczas gdy większość prognoz przewiduje około 30 stopni, a nawet przelotne opady deszczu są i takie, które wskazują, że słupki i rtęci mogą dobić aż do 35 czy 36 stopni Celsjusza. Kto będzie miał rację, przekonamy się za parę dni.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Uchwała krajobrazowa to w skrócie lokalny akt prawa miejscowego, który pozwala miastom i gminom uporządkować przestrzeń publiczną i chronić go choćby przed reklamowym chaosem wizualnym.
4: Taka uchwała ma też gwarantować na podstawowym poziomie estetykę wspólnej przestrzeni publicznej. Kaliska uchwała krajobrazowa z 2022 roku ma 120 stron. Wyprzedzająca ją broszura informacyjna dla mieszkańców ma 44 strony z setkami rysunków, instrukcji i opisów, co i jak może być eksponowane. Efekty możecie oglądać codziennie na głównych ulicach wjazdowych do miasta, a nawet w ścisłym centrum niedaleko kaliskiego ratusza. Fotowycieczka po tych zakątkach plus film bardzo krótkometrażowy na naszej stronie internetowej w artykule Krajobraz. Piotr Jankowski, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 27 minut do godziny 14.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu, lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: kwadrans do 14.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum. Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
0: Firma Petfood Grzesiak, spółka z o.o. z siedzibą w Gołuchowie zatrudni osobę do działu jakości. Więcej informacji pod numerem telefonu 62 761 71 56. 761 71 56.
1: Ogłoszenia płatne. Now I'm
0: 88 400 106 4. Kto szuka pracy? Czekamy na rekomendacje pod tym numerem telefonu. Możecie dzwonić już teraz. 88 400 106 4.

0: Skrót ogłoszeń znajdujecie zawsze na facebookowym profilu Radio Centrum. Tak jest i tym razem, a jeśli chodzi o kolejną giełdę pracy, jutro o stałej porze.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum. Reklama.
2: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
3: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
1: Reklama.
4: Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: Zachmurzenie kłębiaste będzie wzrastać z małego do umiarkowanego. Dzisiaj sporo słońca, a temperatura maksymalna do 24 stopni, teraz 22. Wiatr słaby z kierunków północnych, biometr jest korzystny, a z północnego zachodu napływa do nas chłodne powietrze polarne morskie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: ORP Wicher ochrzczony i zwodowany w gdyńskiej stoczni. Komentarze po informacjach o tym, gdzie jest Marcin Romanowski i pilotaż krótszej trasy do Morskiego Oka dla konnych przewozów. Miriam Lipińska, pierwszy z trzech okrętów z programu Miecznik ochrzczony i zwodowany. W Stoczni Wojennej w Gdyni odbyły się uroczystości z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych. ORP Wicher jest zapowiedzią naszej siły na Bałtyku, mówili zgodnie premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki.
7: Stoimy dzisiaj przy pierwszej z trzech wielozadaniowych fregat, która jest w istocie uniwersalną platformą bojową. Ma ogromne możliwości w odniesieniu do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, najnowocześniejsze technologie radiolokacyjne.
8: Wicher, burza, huragan to są czytelne, budujące nadzieję i poczucie bezpieczeństwa znaki naszej siły i spokoju na Morzu Bałtyckim.
6: Wszystkie trzy okręty z programu Miecznik powinny być gotowe do końca 2031 roku. Komentarze po nowych doniesieniach o miejscu pobytu Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, ukrywającego się za granicą przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Jak podał sąd okręgowy, Romanowski wysłał wniosek o wydanie mu listu żelaznego z prorosyjskiego Naddniestrza. Wcześniej ukrywał się na Węgrzech, gdzie dostał azyl polityczny. Tak komentuje to wiceszef MON Cezary Tomczyk.
9: Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu kontrolowany przez Rosję. No ja szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ten komentarz napisał się właśnie sam.
6: Działania Romanowskiego rozumie Rafał Bochenek z PiSu.
10: Ja nie mam żadnej informacji na temat tego, gdzie przebywa pan Marcin Romanowski, natomiast z całą pewnością pan Marcin Romanowski nie ma co liczyć na uczciwy, bezstronny proces tutaj w Polsce, z uwagi na to, co się dzisiaj dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Dlatego nie dziwię mu się, że jest poza granicami naszego kraju.
6: Marcin Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Warszawski Sąd Okręgowy wydał za nim europejski nakaz aresztowania. Trasa do Morskiego Oka dla przewozów konnych będzie krótsza. Pilotaż rusza 1 września, czyli już po wakacyjnym szczycie. Wozy z Palenicy Białczańskiej będą kończyć kurs przy wodogrzmotach Mickiewicza, pokonując 3 km zamiast 7 km. Dalej, po bardziej stromej części trasy, turyści pojadą już busami elektrycznymi.
11: Dzisiaj kursują 4 busy. Będzie ich więcej, bo docelowo to porozumienie wiązało się ze skróceniem trasy pracy koni.
6: Mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Dziś Światowy Dzień Pracoholizmu. Praca ponad siły niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne, mówi Katarzyna Podkowska-Kurpas, psychiatra z Centrum Zdrowia Psychicznego w Chorzowie.
12: Jest bardzo dużo osób, które doświadczają kryzysów psychicznych w związku z pracoholizmem, bo on powoduje dużo konsekwencji negatywnych dla naszego zdrowia i fizycznego, i psychicznego, więc mówimy jak najbardziej o wypaleniu zawodowym, o różnych chorobach układu sercowo-naczyniowego, udarach na przykład w młodym wieku czy zawałach.
6: Pracoholizm wiąże się z lękiem, obsesyjną potrzebą kontroli i niską efektywnością, bo nieustannie myśląc o pracy, nie jesteśmy w stanie odpoczywać.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: O, proszę mi tu przerwę w pracy zrobić, zwłaszcza dla tych, którzy kończą za godzinę. 4 minuty po 14.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 m2, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
2: Brzoskwiniowa Polana.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Było na na, będzie je, je, a dlaczego nie? Dzisiaj jest środa, 12 sierpnia, więc śpiewamy dla tych, którzy świętują najlepiej 100 lat, dla tych, którzy mają urodziny, a poza tym jakaś popołudniowa kawa z dzisiejszymi solenizantami, jak znalazł Eusebiusz, Joanna, Julian, Julianna, Klara, Lech, Letycja, Łukasz, Makary i Wiktoria. Bardzo was pozdrawiamy serdecznie.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Reklama.
1: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
2: Już w ten piątek, 14 sierpnia, góralskie święto w Emilianowie. Specjalnie dla was wystąpią baciary.
3: Przynoszę tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż.
2: Weselny klimat przyniosą was zespoły Premium oraz Alternatywy 4 z muzyką na żywo, a całe to wydarzenie poprowadzi DJ Long. Piątek, 14 sierpnia, baciary, Alternatywy 4, Premium, DJ Long. Musicie być razem z nami. Majówka Emilianów.
4: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Radio na wakacje. I gra muzyka.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Doszło do wypadku na budowie osiedla Wzgórza Kalisza. Przewrócony dźwig, kilka uszkodzonych samochodów. Taka historia w Kaliszu. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Szczegóły w wiadomościach o 14.30.

0: Jest 14.30. O tym, co w regionie, opowie Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Dźwig budowlany przewrócił się na samochody, ponadto do Rzynki w Kaliszu, a na koniec ukończony remont w gminie Dobrzyca.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Przewrócony dźwig i kilka uszkodzonych samochodów. Dzisiaj w Kaliszu doszło do wypadku na budowie osiedla w Wzgórze Kalisza.
3: Tuż przed godziną 9 Kaliska Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o tym, że na budowie budynku wielorodzinnego w Kaliszu przy ulicy Owsianej doszło do przewrócenia około 20-metrowego żurawia budowlanego. W wyniku tego zdarzenia doszło do uszkodzenia kilku pojazdów, jednak nikomu nic się nie stało.
2: Powiedział Radio Centrum młodszy kapitan Jakub Pietrzak, rzecznik Straży Pożarnej w Kaliszu. Trwa ustalanie okoliczności tego wypadku.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: W tę niedzielę w Kaliszu królować będą smaki regionu i muzyka, a to za sprawą dożynek miejsko-powiatowych, które po raz pierwszy odbędą się w mieście, a dokładniej na głównym rynku.
4: Po 25 latach, które minęły niedawno od włączenia trzech sołectw do Kalisza, myślę, że warto byłoby pokazać, że osoby, które na co dzień zajmują się rolnictwem, produkcją rolną, hodowlą, tak, są również obecni wśród nas. Myślę, że mamy czym się pochwalić.
2: Powiedział Radio Centrum Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. Przykładem osób, które mieszkają na terenie Kalisza, a prowadzą rodzinną gospodarkę, są starostowie dożynek Magdalena Kornacka z osiedla Dobro i Maciej Wiatr z sołectwa Sulisławice.
5: Wraz z mężem prowadzę gospodarstwo rolne około 100 hektarowe. Główną naszą oprawą jest szczypiorek, który później jeszcze suszymy. Od małego jestem wychowana w ciężkiej pracy. Moi rodzice zaszczepili we mnie taką odpowiedzialność i cierpliwość w życiu.
6: Wraz z rodzicami prowadzę gospodarstwo o powierzchni 25 hektarów. Zajmujemy się również hodowlą trzody chlewnej. Na gospodarstwie uprawiamy zboża oraz warzywa, które są sprzedawane na naszym lokalnym rynku. Na dzień dzisiejszy mamy dwa stoiska na targowisku Dobrzec.
2: Powiedzieli Radio Centrum starostowie. Początek wydarzenia w niedzielę o 14 do Rzynkom towarzyszyć będzie Festiwal Smaku i Tradycji, a także inauguracja Festiwalu Roztrąbiony Kalisz oraz kolejny koncert w ramach 21. Letniego Festiwalu Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski. Szczegóły na www.rc.fm.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Największa drogowa inwestycja w powiecie pleszewskim z Galewa do Dobrzycy zakończona. Za 12,5 miliona złotych powstało nie tylko niespełna 6 km drogi, ale także ścieżka rowerowa i chodniki poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców.
7: Prace na drodze były prowadzone etapami przez 2 lata. Najpierw przebudowano odcinek od Dobrzycy przez Trzebin do pierwszych zabudowań Galewa. W kolejnym etapie trasę przez cały Galew aż do granicy z powiatem krotoszyńskim. Przebudowana jezdnia ma 6 metrów szerokości. Obok biegnie droga rowerowa o długości prawie 5 kilometrów, a przez miejscowość ułożono chodnik. W ramach inwestycji wykonano także zjazdy na posesję, pobocza, odwodnienie, utwardzono perony przystankowe, odmulono rowy, wyprofilowano skarpy i dno, wyremontowano przepusty oraz uzupełniono oznakowanie. Dla poprawy bezpieczeństwa wykonano nowe przejścia dla pieszych z oświetleniem, a w Galewie zamontowano 2 radary prędkości. Przy drodze posadzono drzewa. Na wiosnę 27 roku zaplanowano przegląd nasadzeń i wymianę sadzonek, które się nie przyjęły, informuje Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie. Nowa droga kosztowała 12,5 miliona złotych,

0: czego 7,5 miliona pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 3 miliony 200 z budżetu powiatu pleszewskiego, a 1 800 tysięcy dołożyła gmina Dobrzyca. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 25 minut do 15.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
6: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

To się zapowiada naprawdę intensywna noc, zaćmienie słońca częściowe, potem ta noc Perseidów, no i do tego wszystkiego jeszcze o pierwszej w nocy świątek na korcie, czyli Iga zagra w półfinale w Toronto, będzie walczyła o finał z Eliną Świtoliną, naprawdę będzie to bardzo intensywny czas. A na razie jeszcze 9 minut do godziny 15, więc takie wczesne popołudnie, czy zależy od tego właśnie, co robicie, o której wstajecie i w ogóle jak wygląda u was dzień pracy i dzień odpoczynku. Sandra już teraz tutaj, niezależnie od tego jaki czas, zawsze muzyka na 106,4 ładnie to wszystko w harmonii zgrywa.

0: hold on me.
1: Reklama.
2: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu, lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
3: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
4: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
5: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
1: Reklama.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
8: Pogoda na dziś.
9: Pozostajemy w zasięgu słonecznego wyżu Ralf. Uformował się na skraju wyżu azorskiego, a z północnego zachodu napływa do nas chłodne powietrze polarne morskie. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, kłębiaste. 24 stopnie to jest wszystko, co zobaczymy na słupku rtęci. Wiatr dzisiaj z kierunków północnych, a biometr pozostaje korzystny.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
10: Właśnie minęła 15.
11: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
12: Prokuratura zmienia kierunek śledztwa w sprawie wypadku w akwaparku. Naczelna Izba Lekarska krytykuje rządowe plany zmian w ochronie zdrowia. Podpowiemy też, skąd najlepiej obserwować wieczorne zaćmienie słońca. Miriam Lipińska. Prokuratorskie śledztwo po wypadku 7-latka w łódzkim akwaparku Fala będzie prowadzone pod innym kątem. Ma dotyczyć nieumyślnego spowodowania śmierci, a nie jedynie sprowadzenia niebezpieczeństwa, zagrożenia dla życia i zdrowia. To po tym, jak po 2 tygodniach walki o życie dziecko zmarło w szpitalu, mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej.
13: Zaplanowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok dziecka, przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu oraz powołanie biegłego z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników na terenie basenu.
12: Zdaniem śledczych, w momencie tragedii w akwaparku co najmniej 2 ratowników było w miejscach, z których można było dostrzec tonące dziecko. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Państwowa Inspekcja Pracy ruszyła z kontrolami umów cywilnoprawnych w firmach i są już tego pierwsze efekty. Obowiązujące od miesiąca przepisy dają inspektorom możliwość zamiany umów zlecenia o dzieło i B2B w etaty. Tam, gdzie inspektor uzna, że powinna być zawarta umowa o pracę. Przez pierwszy miesiąc działania nowych przepisów do PIP wpłynęło blisko 600 wniosków o kontrolę od pracowników, mówi wiceminister pracy Sebastian Gajewski.
14: Mamy informacje o pierwszych wynikach. Zostało wydanych ponad 70 poleceń przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę.
12: Przepisy dają jednak możliwość odwołania się od decyzji inspekcji do sądu i to sąd w takiej sytuacji podejmie ostateczną decyzję. Naczelna Izba Lekarska sprzeciwia się zmianom zapowiadanym przez Ministerstwo Zdrowia, czyli limitom zarobków i czasu pracy medyków. Zdaniem prezesa NIL-u Łukasza Jankowskiego, przez wymóg pracy w placówkach na co najmniej pół etatu, w szpitalach będzie brakowało lekarzy specjalistów.
0: Groźny jest zapis, który zmusi lekarza do pracy w wymiarze minimum pół etatu w danym miejscu pracy, bo sprawi, że lekarze przestaną wykonywać zabiegi poza miejscem pracy podstawowym.
12: Lekarze krytykują też limity płacowe. Na razie w życie weszła ustawa pozwalająca rządowym agencjom na wgląd w wynagrodzenia medyków. Dziś wieczorem i w nocy warto spojrzeć w niebo. Tuż przed zachodem słońce się zaćmi. W Polsce to zjawisko będzie częściowe. Żeby je zobaczyć, trzeba wybrać dobre miejsce, mówi Agnieszka Włodarczyk z planetarium EC1 w Łodzi.
15: Warunki do obserwacji najlepsze będą mieli ci, którzy mają taką możliwość, żeby z góry, z wysokich pięter obserwować to zjawisko, bo słońce będzie po prostu bardzo nisko nad horyzontem.
12: W Polsce, w zależności od części kraju, zaćmienie rozpocznie się między 19.10 a 19.20. Z kolei w nocy czeka nas tak zwana noc spadających gwiazd. Dobre wieści przed zbliżającym się weekendem. Na żadnym z nadmorskich kąpielisk na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim nie ma zakazu wchodzenia do wody. Białe flagi wróciły także na plażę zachodnią w Kołobrzegu, gdzie przez kilka ostatnich dni obowiązywał zakaz kąpieli z powodu przekroczenia norm mikrobiologicznych wody.
11: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: 3 minuty po godzinie 15. To już teraz wracamy do muzyki. Będą 4 pory roku, a to tylko muzycznie. Na razie jakoś tak nic się tutaj szalonego nie zapowiada w prognozach pogody. No, chyba tylko te zjawiska, które wieczorem dzisiaj na niebie.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
2: Brzoskwiniowa Polana.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
5: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.
8: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Jest lato, brakuje krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu z pilnym apelem o pomoc do krwiodawców. Potrzebna jest krew grupy 0 RH- AR- oraz BRH-. Te informacje również na facebookowym profilu Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
4: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
5: Już w ten piątek, 14 sierpnia, góralskie święto w Emilianowie. Specjalnie dla was wystąpią baciary.
6: Przynoszę tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż.
5: Weselny klimat przyniosą was zespoły premium oraz Alternatywy 4 z muzyką na żywo, a całe to wydarzenie poprowadzi DJ Long. Piątek, 14 sierpnia, baciary, Alternatywy 4, premium, DJ Long. Musicie być razem z nami. Majówka Emilianów.
7: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na ciebie silent disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
2: Reklama.

0: zmieniających miasto do wspólnego uczestnictwa w tym wyjątkowym muzycznym wydarzeniu, które od lat stanowi ważny element letniej oferty kulturalnej miasta. W ten weekend w Kaliszu odbędą się aż dwa koncerty, o czym opowiedział Radiocentrum Karol Marszał, organizator.
1: W sobotę pod Basztą Dorotką zaprezentują się orkiestra OSP Tykadów oraz orkiestra Parafii Królików, a w niedzielę 16 sierpnia na rynku w Kaliszu zagrają orkiestra OSP Iwanowice i OSP Koło. Orkiestry Dęte to nie tylko marsze, to nie tylko oprawa uroczystości. Zapewne pojawią się podczas tych koncertów zarówno muzyka filmowa, pop, rock, przeboje polskie i światowe, muzyka latynoska, a także nawet aranżacje klasyki.
0: 15 sierpnia koncert odbędzie się o 17 koło Baszty Dorotki, natomiast 16 sierpnia o 16 na głównym rynku w Kaliszu. Wstęp jest bezpłatny.
2: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
0: Strażnicy miejscy z rowerowego patrolu znów skutecznie zareagowali na zgłoszenie mieszkańców. Tym razem chodziło o nielegalne porzucenie odpadów przy ulicy Kameralnej w Kaliszu.
3: Funkcjonariusze szybko dotarli na miejsce i ustalili sprawcę. Mężczyznę ukarano mandatem, a teren natychmiast uprzątnięto. W tym przypadku rowery okazały się kluczem do sukcesu. Strażnicy mogli dotrzeć w trudno dostępne miejsce i szybko zareagować na sygnał od mieszkańców. Jak przekazali Radiu Centrum Municypalni, sami Kaliszanie chwalą rowerowe patrole. Podkreślają, że funkcjonariusze są dzięki nim bliżej mieszkańców, mogą sprawniej reagować, a przy okazji służba jest bardziej ekologiczna. Straż Miejska przypomina, że nielegalne wyrzucanie odpadów jest wykroczeniem. Funkcjonariusze apelują, by wszelkie przypadki zaśmiecania zgłaszać odpowiednim służbom. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Nie żyje Włodzimierz Kuśnierczak, były koszykarz, a później trener, wychowawca wielu pokoleń zawodników i zawodniczek z Ostrowa i regionu. Jako trener pracował nie tylko w Ostrowie, ale także w Kaliszu. Zmarł w wieku 84 lat.
4: Włodzimierz Kuśnierczak był legendą koszykówki, w której pracował od 1963 roku. Prowadził w tym czasie zarówno drużyny seniorskie, jak i młodzieżowe. W 2018 roku, kiedy świętował 55-lecie nieprzerwanej pracy trenerskiej, mówił Radiu Centrum, że właśnie praca z młodzieżą sprawiała mu największą radość i satysfakcję. Jako trener świętował sukcesy z zespołami młodzieżowymi, m.in. z drużyną Stali Ostrów, z Tomaszem Cielebąkiem w składzie, z którą zdobył Mistrzostwo Polski Szkół. W ostatnich latach pomagał ostrowskiej koszykówce, na ile starczało mu sił. Za oddanie dla basketu został w 2018 roku nagrodzony Wawrzynem Sportu Starosty Ostrowskiego. W przeszłości Włodzimierz Kuśnierczak był nauczycielem wychowania fizycznego w szkole podstawowej numer 1, a także czynnie grał w koszykówkę w jednej drużynie, m.in. z Andrzejem Kowalczykiem. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
7: Bieżące utrudnienia związane z remontami to Górnośląskie w Kaliszu oznaczone pachołkami miejsce. Trwa wymiana kostki brukowej na przystankach po obu stronach w pobliżu ulicy Serbinowskiej. Autobusy zatrzymują się na pasie ruchu, na którym umieszczone jest tymczasowe oznakowanie, więc tu trzeba uważać. Złota jeszcze na długim odcinku jest jednokierunkowa. Na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza tutaj są utrudnienia i czasowa zmiana organizacji ruchu. Jeszcze do jutra w Kaliszu są realizowane zdjęcia do serialu pod roboczym tytułem Zwierzę. W związku z tym pamiętajcie o czasowych zmianach organizacji ruchu i parkowania. Chodzi o ulicę Więzienną od Winiarskiej do wjazdu na parking przy budynku ulica Łódzka 4, która jest wyłączona z ruchu kołowego. Dojazd do parkingu możliwy wyłącznie od strony łódzkiej. Jeszcze prace remontowe to odcinek krajowej drogi 12 Kalisz-Opatówek i tymczasem całodobowy ruch wahadłowy od łódzkiej od numeru 263 do skrzyżowania z ulicą Kościelną i ulicą Jana Pawła II w Zdunach. Poza tym brak oznakowania poziomego od Opatówka do Zdun, miejscami spore nierówności, nieutwardzone pobocza oznakowane pachołkami. No i trzeba uważać także na takie mniejsze i większe spadki. Objazdy przez strzał albo przez Tłokinie. Remont potrwa do końca roku. W Ostrowie Wielkopolskim remont wrocławskiej. Tutaj prace potrwają kilka miesięcy i prowadzone będą na odcinku od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich, przebudowa Leduchowskiego i drogi krajowej 36 to za Ostrowem w kierunku Krotoszyna.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
2: Zmiany w rejestracji auta będzie sposób na ominięcie urzędu, chociaż nie tych urzędowych formalności. Od 18 stycznia 2027 roku będzie możliwe w pełni elektroniczne złożenie wniosku o rejestrację pojazdu, a w odpowiednich warunkach nabywca auta czy motocykla w ogóle nie będzie musiał pojawić się przy urzędniczym okienku. Odbiór dokumentów i tablic rejestracyjnych też będzie możliwe w całodobowych urzędomatach. To z kolei wyeliminuje konieczność wizyt w godzinach pracy urzędów.
3: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
2: 24 minuty do 16.
4: Falling too fast to

0: Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211. Reklama.
1: Radio Centrum. Radio na wakacje. I gra muzyka.

0: 14 minut do godziny 16, a dożynki już w drugiej części sierpnia. To jest taki stały moment, kiedy te terminy są oblegane, jeśli chodzi o region. Jak wyglądają te terminy w tym roku w powiecie kaliskim, możecie zobaczyć na facebookowym profilu Radio Centrum. Tam także program uroczystości.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Nie ma to jak przed weekendem rozłożyć wszystkie maszyny i zacząć remont. A tak będzie teraz, jeśli chodzi o Zakopiankę. Ruszył remont fragmentu tej trasy i to nie za dobre wieści dla tych, którzy wybierają się na weekend pod Tatry. Szczegóły w wiadomościach o 16.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
4: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
1: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: Wcienił trochę oddech, ale w słońcu wydaje się, że jest upalniej niż faktycznie na słupkach rtęci, bo dzisiaj do 24 stopni, a z północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarne morskie. Wiatr dzisiaj z kierunków północnych, biometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
4: Właśnie minęła
3: 16.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Potężny wyciek danych medycznych Polaków. Jak się bronić? Ceny paliw nieco spadły. Czy to tylko chwilowa ulga? Ruszył remont fragmentu Zakopianki. To złe wieści dla jadących na weekend pod Tatry. Miriam Lipińska, minister cyfryzacji, potwierdza wyciek danych 19 milionów Polaków. Jak wyjaśnia Krzysztof Gawkowski, to efekt cyberataku na systemy firmy MyDoctor obsługującej przychodnie. Dane pacjentów mają dotyczyć przyjmowanych leków, recept czy wizyt lekarskich. Minister cyfryzacji zapowiada ściganie sprawców tego incydentu.
6: Każda osoba, która stoi za tym atakiem i uważa, że mogła z firmy prywatnej wyprowadzić dane 19 milionów obywateli i te dane obywateli sprzedać, szantażować bądź wyprowadzać poza granice Polski, musi się liczyć z tym, że bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna.
5: Minister apeluje do wszystkich obywateli, by jak najszybciej zastrzegli swój numer PESEL, na przykład w aplikacji mObywatel lub w urzędzie gminy. Ceny benzyny na stacjach spadły o 26 groszy, a oleju napędowego o 13 groszy w porównaniu do zeszłego tygodnia, ale szanse na kolejne obniżki są znikome. Bardziej prawdopodobne jest cenowe odbicie. Optymizm dotyczący możliwości porozumienia USA z Iranem i uspokojenia sytuacji w cieśninie Ormus był przedwczesny, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z ePetrol.pl, i dodaje, że stałą obniżkę mógłby przynieść pakiet CPN, choć w nowej odsłonie.
7: Na pewno nie tak jak w marcu przekraczającej złotówkę, a raczej o zmianie o powiedzmy 50-60 groszy. Myślę, że tak możemy bezpiecznie oszacować tą przecenę.
5: Rząd w sprawie pakietu CPN ma podjąć decyzję w tym tygodniu, a zmiany mają obowiązywać na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Droga pod Tatry, zwłaszcza w najbliższy weekend, będzie drogą przez mękę. Drogowcy ostrzegają przed korkami na wyjeździe z Krakowa w kierunku Zakopanego. Dziś rano rozpoczął się remont ulicy Zakopiańskiej. Drogowcy będą remontować chodnik i jezdnię, którą zawęzili do jednego pasa, mówi Krzysztof Wojdowski, rzecznik Zarządu Dróg.
8: Dotyczy to kilometrowego odcinka, natomiast no, jeżeli ktoś chce uniknąć wyjazdu w tym miejscu właśnie Zakopianką z Krakowa na południe, no to może wybrać trasę albo przez Skawinę, Sidzinę, albo z drugiej strony przez Stwoszowice czy też Świątniki, dalej kierując się na południe.
5: Remont ulicy Zakopiańskiej potrwa do października. W ten weekend na Podhalu spodziewane są prawdziwe tłumy turystów. Przejazd autostradą A2 między Koninem a Nowym Tomyślem będzie droższy. Od 11 września stawki pójdą w górę o złotówkę dla kierowców osobówek i motocyklistów za każdy z 3 50-kilometrowych odcinków. Kalendarz nieubłaganie przypomina, do szkoły coraz bliżej i zaczyna się wyścig po wyprawkę. Plecak, zeszyty, piórnik, kredki, buty na zmianę, strój na WF. Lista jest jeszcze długa, portfel chudnie szybciej, mówią rodzice, których reporter Marcin Starzec spotkał na zakupach w centrum Rzeszowa.
9: Co roku mam nowy. Raz mama kupuje, raz trzecia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na piórnik.
10: Mama, widzę, zadowolona z zakupów, ale dlaczego już dziś pani zdecydowała się na zakupy?
11: Nie czekam na ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć. No w tym roku na pewno będzie dużo więcej niż poprzedniego roku kosztowało.
5: W podstawówkach uczniowie dostają podręczniki za darmo. Starsi uczniowie muszą kupić je sami.
2: Kursy walut.
3: Zaglądamy teraz do kantorów. Średni bieżący kurs euro to 4,30 zł, dolar amerykański 3,72 zł, frank szwajcarski 4,59 zł i funt brytyjski 5,03 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: To takie ostatnie odliczanie przed... nie mów po końcu wakacji, przecież jeszcze jest tyle czasu. No ale jak ktoś już powoli chce kompletować to, co powinien skompletować, no to proszę bardzo, można się tym nacieszyć nieco wcześniej. I cieszą się nadal jeszcze tym, że w kalendarzu 12 sierpnia Europe na początek tej godziny z muzyką na 106.4.

0: Reklama.
1: Największe gwiazdy polskiego żużla. Wielkie emocje i walka o mistrzowski tytuł. Już 15 sierpnia Ostrów Wielkopolski będzie gospodarzem finału indywidualnych mistrzostw Polski.
2: To dla nas ogromne wyróżnienie i sportowe święto, które pokazuje siłę naszego miasta. Do zobaczenia na Stadionie Miejskim.
1: Na wydarzenie zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
3: tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Prezydent miasta Kalisza Krystian Kinastowski zaprasza na miejsko-powiatowe dożynki w Kaliszu. Barwny korowód z udziałem orkiestr dętych, msza dożynkowa w sanktuarium świętego Józefa, ceremonia dożynkowa, koncerty, poczęstunek. Wspólna zabawa w parku miejskim. Niedziela, 16 sierpnia. Szczegóły na stronie www.kalisz.pl.
5: Zapraszam do zobaczenia w parku miejskim.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.

0: Szymon Mendes i Kamila Cabello, już 18 minut po godzinie 16. Jeśli to was nastraja tak letnio, wakacyjnie i tak urlopowo, no to na pewno już ten tytuł Frankie Goes to Hollywood będzie się idealnie wpisywał w ten nastrój.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
2: Brzoskwiniowa Polana.
3: Zapraszamy na dożynki gminy Siaroszewice. Pełne tradycji, dobrej zabawy i niezapomnianych koncertów. 15 sierpnia spotykamy się na stadionie w Siaroszewicach. Wystąpią Daj to Głośniej oraz Dziani i Cygańskie Gwiazdy. Do tego pyszne jedzenie, atrakcje dla całych rodzin i świetna zabawa. Nie może was zabraknąć. 15 sierpnia, stadion w Siaroszewicach. Zaprasza wójt gminy Siaroszewice, Anatol Piaskowski.
4: Już w ten piątek, 14 sierpnia, góralskie święto w Emilianowie. Specjalnie dla was wystąpią baciary.
5: Przynoszę tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż.
4: Weselny klimat przyniosą was zespoły Premium oraz Alternatywy 4 z muzyką na żywo, a całe to wydarzenie poprowadzi DJ Long. Piątek, 14 sierpnia, baciary, Alternatywy 4, Premium, DJ Long. Musicie być razem z nami. Majówka Emilianów.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
7: 23 minuty po godzinie 16. O 16.30 kolejne polskie informacje z regionu południowej Wielkopolski i spojrzymy w niebo, a dzisiaj dużo się tu będzie działo wieczorem.
8: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami.

0: 16.30. Sprawdzamy, co w regionie południowej Wielkopolski. O tym opowie Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Coraz więcej

0: czas upadku czy zderzenia, a jazda z odpowiednią prędkością i zachowanie ostrożności mogą zdecydować o tym, czy bezpiecznie dotrzemy do celu. W jednej chwili zwykła przejażdżka może zmienić się w walkę o zdrowie i życie.
1: Podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum aspirant sztabowa Magdalena Handziuk, oficer prasowa ostrzeszowskiej policji. Coraz więcej miast rozważa wprowadzenie ograniczeń dla hulajnóg elektrycznych. Stowarzyszenie Cast Gies Cool w ubiegłym tygodniu zwróciło się do prezydenta Kalisza z propozycją całkowitego zakazu wjazdu dla hulajnóg elektrycznych na ścieżki pieszo-rowerowe na odcinkach od Lasu Winiarskiego do Aquaparku oraz od ulicy Sportowej do ulicy Piłsudskiego.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Już dzisiaj warto spojrzeć w niebo. Wieczorem zobaczymy głębokie zaćmienie zachodzącego słońca, a tuż po zmroku rozpocznie się noc spadających gwiazd. Najlepiej te zjawiska będzie widać poza miastem, ale warto wtedy zajrzeć też na Kaliskie Pola Marsowe, gdzie miłośnicy astronomii spotkają się, by wspólnie patrzeć w niebo. Członkowie Koła Astronomicznego Malapert chętnie odpowiedzą też na wszystkie pytania. Zaćmienie zacznie się około 19.20, o 20.55 zmierzch nawigacyjny, czyli pełna możliwość obserwacji spadających gwiazd, a dwie minuty po 22 będzie można zobaczyć wschód Saturna. Ten mecz już niewiele zmieni, ale warto go wygrać dla kibiców. Mowa o jutrzejszym, ostatnim spotkaniu rundy zasadniczej Metalka z drugiej Ekstraligi, w którym żużlowcy Munfin Magnusa Ostrów zmierzą się z HAS Skrzydlewska Orłem Łódź. W pierwszej rundzie ostrowianie w debiucie pod wodzą nowego trenera Tomasza Gapińskiego zwyciężyli na łódzkiej motoarenie. Teraz to jednak bliscy fazy play-off żużlowcy Orła są raczej faworytami meczu w Ostrowie, choć jak powiedział Radio Centrum junior Paweł Sitek, wiara w utrzymanie wciąż jest w zespole.
3: Każdy z nas chce wygrywać i zawsze chcemy się z jak najlepszej strony pokazać, ale no niestety tak jak w tym sezonie coś nie idzie i coś nie gra, więc mam nadzieję, że się odbudujemy, cała drużyna i gdzieś złapiemy w końcu ten rytm dobrej jazdy i będzie wszystko dobrze.
4: Cała drużyna to chyba klucz, bo tak naprawdę albo jak ty jedziesz i Kuba Krawczyk, to inni zawodzą, jak seniorzy jadą, to wam nie wychodzą mecze.
3: Myślę, że jak gdzieś cała drużyna będzie równo jechać, albo chociaż nawet jedna osoba gdzieś zawali mecz, no to żeby inni w to miejsce wskoczyli.
4: Cały czas wierzycie w utrzymanie?
3: No myślę, że tak, no trzeba w to wierzyć. Nie ma straconych pozycji, a nie ma straconych miejsc, więc na pewno będziemy się bardzo starać cały czas, żeby się utrzymać i będziemy wszystko robić, co w naszej mocy, żeby to utrzymanie wywalczyć.
1: Wygrana ostrowskiej drużyny przy jednoczesnej porażce zespołu z Krosna przesunie Munfin Magnusa z powrotem na 7 miejsce. Nie zmieni to jednak faktu, że zespół trenera Tomasza Gapińskiego powalczy w fazie play-down o utrzymanie w Metalcast drugiej Ekstralidze. Początek meczu na Stadionie Miejskim w Ostrowie w czwartek o 18.00.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
7: Minęła 16.35, o koncentrację za kółkiem warto walczyć, niezależnie od tego, jaka pogoda, bo wydaje się, że warunki do jazdy świetne, ale myśl może gdzieś tam uciekać. Jeżeli chodzi o to, co może wam jeszcze utrudnić jazdę, to na pewno remonty, a tak jest w Kaliszu na Złotej, na długim odcinku, która jest w części jednokierunkowa, od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza, tutaj są remonty i czasowa zmiana organizacji ruchu. Górnośląska, oznaczona pachołkami, to w pobliżu Serbinowskiej, gdzie trwa wymiana kostki brukowej na przystankach autobusowych. Po obu stronach drogi autobusy zatrzymują się na pasie ruchu, gdzie jest umieszczone tymczasowe oznakowanie. Jeszcze do jutra realizowane są zdjęcia do serialu pod roboczym tytułem Zwierzak. W związku z tym są czasowe zmiany organizacji w ruchu i parkowaniu. Chodzi o ulicę Więzienną od ulicy Winiarskiej. No i jeszcze remont drogi krajowej 12 Kalisz-Opatówek. Wahadłowy ruch całodobowy od Łódzkiej od numeru 263 do skrzyżowania z ulicą Kościelną i ulicą Jana Pawła II w Zdunach. W Ostrowie ulica Leduchowskiego na odcinku od skrzyżowania z Piłsudskiego do Strzeleckiej miejscowe zwężenia i ograniczenia prędkości. Przebudowa, remont wrocławskiej jeszcze przez kilka miesięcy. Prace od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich i jeszcze Pleszewie utrudnienia na Kazimierza Wielkiego. A pamiętajcie też, wracając jeszcze do Ostrowa Wielkopolskiego, jadąc w kierunku Krotoszyna, przebudowa drogi krajowej numer 36 na odcinku Zacharzew, Lamki, Łąko.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu

0: Renault Grupa Lease, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
2: Przejazd autostradą A2 między Koninem a Nowym Tomyślem będzie droższy, to od 11 września. Stawki pójdą w górę o złotówkę dla kierowców osobówek i motocyklistów za każdy z 3 50-kilometrowych odcinków.
3: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
2: 23 minuty do 17.

0: Reklama.
1: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Gdyby wam się zdarzyła jakaś mała usterka, gdyby się zdarzyło, że coś potrzeba wyremontować tak na szybko, no to jeżeli macie 60+, to jesteście w takiej komfortowej sytuacji, że można tę usterkę zgłaszać do Złotej Rączki, przynajmniej na terenie Kalisza. Numer telefonu 669 227 724 to jeszcze dzisiaj do 17:00.

0: Król, wielka gwiazda popu. O gwiazdach tym będziemy dzisiaj jeszcze bardzo dużo mówić, myśleć, bo dzisiaj będzie można sobie naprawdę nawet 100 marzeń w godzinę sprawić, że jakoś tak jak wam wpłyną do głowy, to może się okazać, że będzie i też pomysł na realizację. Niech się spełniają w taką niezwykłą noc, jeszcze wieczór właściwie i na razie późne popołudnie będzie z wami Maciej Gogołkiewicz. Zapraszam już teraz w jego imieniu, a w swoim dziękuję. Do usłyszenia. Grażyna Marciniak. Cześć.
1: Reklama. Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Reklama. Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: Końcówka środy upłynie pod znakiem bardzo dobrej pogody. Na termometrach 22 stopnie, niebo bezchmurne, co ma ogromne znaczenie, jeśli chcecie podziwiać dzisiaj zaćmienie słońca, a później oczywiście w nocy spadające gwiazdy.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
4: Właśnie minęła
3: 17.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Jeden z największych w historii wycieków danych Polaków. Szef MSZ wstawia się za polskimi użytkownikami. Chodzi o Starlinka, a potem o tym, jak bezstresowo dotrzeć w ten weekend pod Tatry. Miriam Lipińska. Potężny wyciek danych Polaków. Ministerstwo Cyfryzacji potwierdza, że w wyniku ataku na firmę obsługującą przychodnie wyciekły dane medyczne około 19 milionów osób o wizytach, receptach czy lekach. Już w ciągu najbliższych kilku dni na bezpiecznej stronie rządowej każdy będzie mógł sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. Jeśli tak, należy jak najszybciej zastrzec numer PESEL, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
7: Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w M-Obywatelu trwa 5 sekund. Jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
6: Polskie służby pracują już nad namierzeniem i ukaraniem sprawców cyberataku. Szef MSZ interweniuje w sprawie niekorzystnych zmian dla Polaków korzystających ze Starlink Roam, czyli mobilnej usługi satelitarnego internetu. Radosław Sikorski napisał w mediach społecznościowych: hej Elon Musk, wielki człowieku, przestań dyskryminować polskich użytkowników Starlinka, bo inaczej możemy przemyśleć kwestię płacenia ci 50 milionów dolarów rocznie za twoje usługi. A właśnie tyle nasz kraj płaci firmie Muska za utrzymanie Starlinków dla Ukrainy. Wcześniej do wycofania się ze zmian uderzających w polskich użytkowników wezwał Muska minister cyfryzacji. Zagranica, erupcja i aktywność wulkanu Etna na Sycylii odwołała już blisko 700 lotów z wyspy. Na Sycylii utknęły tysiące turystów, w tym około 200 z Polski, a tymczasem blokady odlotów i przylotów na lotnisku w Katanii przedłużono do jutrzejszego popołudnia. Wracamy do kraju. W Kotlinie Kłodzkiej księżyc przykryje dziś wieczorem blisko 90% tarczy słońca, ale w pozostałych miejscach w kraju zaćmienie też będzie dobrze widać. Ważne jest, aby nie obserwować go gołym okiem, mówi Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
8: Najlepiej nie używać żadnych okularów przeciwsłonecznych. One nie ochronią nas wystarczająco. Do tego są potrzebne specjalne takie okulary. One są tanie i dostępne z tak zwaną folią Müllerową. Ona nie przepuszcza 90 kilka procent światła, fajnie przez nie słońce widać.
6: Z kolei w nocy czeka nas maksimum meteorów z roju Perseidów. W szczytowym momencie będzie można zobaczyć ponad 100 spadających gwiazd w ciągu godziny. Podhale szykuje się na weekend z rekordową frekwencją. Obłożenie ma przekroczyć 100%. 15 sierpnia od lat jest kulminacją wakacyjnego sezonu pod Tatrami. Ale paradoksalnie większym problemem niż znalezienie noclegu może okazać się sam dojazd pod Tatry. Ostatnie kilometry Zakopianki przed Zakopanem wciąż są wąskim gardłem. Dlatego branża turystyczna radzi, żeby ruszyć bardzo wcześnie, a powrót przesunąć na późny wieczór, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
9: Bardzo często, co sugerujemy i gratulujemy tym, którzy podejmują tego typu wyzwania, warto zatrzymać się po drodze, choćby zobaczyć Wieliczkę, spędzając czas w podziemiach zamiast w samochodzie na zatłoczonej Zakopiance.
6: Tłumy będą rekordowe, ale ceny przynajmniej na razie są dość rozsądne.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

6 minut po godzinie 17, Maciek Gogołkiewicz, dzień dobry wieczór i od razu spieszę z najlepszymi życzeniami dla Was, świętujących dzisiaj urodziny albo imieniny. A dziś solenizantami są Lech, Joanna, Wiktoria, Łukasz i Julian. Dzisiaj także nietypowe święto, dzień pracocholików i naprawdę mam bardzo poważny dylemat. Czy pracocholik powinien dzisiaj pracować mniej, żeby uczcić swoje święto, czy wręcz przeciwnie, powinien pracować dwa razy dłużej. Wyobrażam sobie szefa. Słuchaj, dzisiaj masz swoje święto pracocholika, więc zostajesz 2 godziny dłużej. Jeśli ktoś z Was właśnie teraz pracuje i słucha radia, to mam dla Was dobrą wiadomość. To nie są nadgodziny. To jest czas z najlepszą muzyką w Radiu Centrum. Radio na wakacje.

0: Radio Centrum. Kierunek lato.
1: Reklama.
2: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
3: Zapraszamy na dożynki gminy Siaroszewice. Pełne tradycji, dobrej zabawy i niezapomnianych koncertów. 15 sierpnia spotykamy się na stadionie w Siaroszewicach. Wystąpią Daj to głośniej oraz Dziani i Cygańskie Gwiazdy. Do tego pyszne jedzenie, atrakcje dla całych rodzin i świetna zabawa. Nie może was zabraknąć. 15 sierpnia, stadion w Siaroszewicach. Zaprasza wójt gminy Siaroszewice, Anatol Piaskowski.
4: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Reklama.

Kwadrans po 17. Dzisiaj naprawdę warto zostać z nami do wieczora, bo na niebie szykuje się niezły spektakl. Za 2 godziny księżyc zacznie zasłaniać słońce. W Polsce zobaczymy tylko częściowe zaćmienie słońca. W południowej Wielkopolsce początek tego fascynującego zjawiska około 19.15 maksimum przypadnie na 27, czyli kilka minut przed zachodem słońca. Dlatego do obserwacji najlepiej nadadzą się miejsca z odsłoniętym zachodnim horyzontem. Ale pamiętajcie, na słońce nie wolno patrzeć bez odpowiednich zabezpieczeń. Do tego w nocy czekają na nas Perseidy, najlepsze okienko do podziwiania spadających meteorów dzisiaj między 22 a 4 nad ranem.

0: Kaliscy seniorzy mogą korzystać z opasek ratujących życie. O tym m.in. opowiemy w wiadomościach regionalnych o 17.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
4: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
5: Brzoskwiniowa Polana.
6: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
7: Nissan Polody. Kalisz, złota 60. www.polody.pl.
8: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
9: Już w ten piątek, 14 sierpnia, góralskie święto w Emilianowie. Specjalnie dla was wystąpią baciary.
10: Przynoszę tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż.
9: Weselny klimat przyniosą was zespoły premium oraz Alternatywy 4 z muzyką na żywo, a całe to wydarzenie poprowadzi DJ Long. Piątek, 14 sierpnia, baciary, Alternatywy 4, premium, DJ Long. Musicie być razem z nami. Majówka Emilianów.
2: Reklama.

0: Co z nami będzie, pytał Dawid Kwiatkowski, 17.30. Dawid Nawrocki opowie o tym, co było. Informacje regionalne.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kaliscy seniorzy mogą korzystać z opasek ratujących życie w weekend. W południowej Wielkopolsce wracają wyższe temperatury, a na koniec 47-latek, który przed policją ukrywał się w kanapie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Od 2022 roku seniorzy w całej Polsce po spełnieniu odpowiednich wymagań mogą ubiegać się o otrzymanie bezpłatnych opasek bezpieczeństwa, które posiadają m.in. przycisk SOS, detektor upadku czy czujniki tętna i saturacji. Realizowane jest to w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów, a w Kaliszu program ten koordynowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
3: Od kilku lat funkcjonuje to wsparcie. Mamy 115 opasek. W tym roku mamy wymienione wszystkie opaski na nowe urządzenia. Jest zawsze kilka w zapasie, bo te osoby też się zmieniają. Są osoby, które chcą skorzystać z tej opaski, ale po jakimś czasie dochodzą do wniosku, że w zasadzie ona tylko leży w szufladzie i nie korzystają z niej.
2: Powiedziała Radio Centrum Iwona Niedźwiedź, dyrektorka MOPS-u w Kaliszu. Adresatami programu są osoby powyżej 60 roku życia, mające problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
1: Słuchacie lokalnie.

0: za kradzieże i kradzież z włamaniem, a wpadł w ręce stróżów prawa z Ostrowa Wielkopolskiego.
1: Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim ustalili miejsce, w którym mógł przebywać poszukiwany. Kiedy pojawili się pod wskazanym adresem, mężczyzna próbował uniknąć zatrzymania. Najpierw nie otwierał drzwi i udawał, że nie ma go w mieszkaniu, a później wybrał dość nietypową kryjówkę w miejscu przebywania, schował się w kanapie. Policjanci dokładnie sprawdzili pomieszczenia, ich czujność się opłaciła. 47-latek został odnaleziony i zatrzymany.
0: Powiedziała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej policji. Mężczyzna trafił do zakładu karnego.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
4: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
5: Informacje dla kierowców.
6: Do końca dnia warunki atmosferyczne na drogach bardzo dobre, będzie Wam się bardzo przyjemnie podróżowało. Wskakujemy teraz do Waszych samochodów i kilka informacji z dróg naszego regionu. Nieco wolniejsze przejazdy w tej chwili przez Rondo Dobrzec, skrzyżowanie Wojska Polskiego i Poznańskiej, zwłaszcza na dojeździe od Harcerskiej, podobnie zresztą na skrzyżowaniach Wojska Polskiego z Majkowską i Stawiszyńską. W Ostrowie nieco wolniej na Raszkowskiej i Słowackiego, także na Parkowej. W Krotoszynie chwila postoju na skrzyżowaniu Mickiewicza i Sienkiewicza. W Kaliszu utrudnienia remontowe na Częstochowskiej, przy Kwiatowej, a także na Złotej. Przypomnę, nie ma wjazdu w Złotą od strony Ronda Żołnierzy Niezłomnych. W Ostrowie remont na Leduchowskiego od Piłsudskiego do Strzeleckiej. Na Krajowej 12 w Zdunach ograniczenia w związku z przebudową drogi. Utrudnienia remontowe także na 36 za Ostrowem na odcinku Zacharze Flamki.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
4: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
6: Na polskich drogach wyraźnie przybyło fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości, a także kamer na przejazdach kolejowych. Jednak wiele zarejestrowanych wykroczeń nie kończy się mandatami. Rząd szykuje rewolucję w systemie karania kierowców, bo właściciele pojazdów unikają odpowiedzialności na różne sposoby, na przykład nie odbierając korespondencji. Według planowanych w przepisach zmian, jeśli właściciel lub użytkownik pojazdu nie odpowie na wezwanie w ciągu 30 dni, zamiast mandatu karnego zostanie na niego nałożona opłata administracyjna, znacznie wyższa od zwykłego mandatu, lecz bez punktów karnych. Kwota tej opłaty będzie uzależniona od rodzaju naruszenia i tak na przykład za przekroczenie prędkości o 71 km na godzinę opłata wyniesie 7,5 tysiąca złotych. Za przejazd na czerwonym świetle przez przejazd kolejowy 6 tysięcy. No cóż, szykują się bardzo drogie pamiątki fotograficzne z podróży.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu, lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg, jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr, drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
7: Radio na wakacje.

Dzisiaj święto wszystkich młodych. 12 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Młodzieży, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. I teraz najważniejsze pytanie. Do jakiego wieku człowiek jest młody? 18, 25, 40 czy 60? A może tak długo, jak długo potrafi powiedzieć: nie jestem zmęczony, tylko potrzebuję kawy. ONZ ustanowiła ten dzień, żeby zwrócić uwagę na rolę młodych ludzi i problemy, z którymi się mierzą. A ja więc dzisiaj pozdrawiam wszystkich tych młodych metryką i tych młodych duchem. Bo ta grupa druga jest zdecydowanie większa, prawda? Droga młodzieży 50+, trzymajcie się ciepło, no i życzmy sobie szczęśliwego Nowego Jorku.

0: 8 minut pozostało do godziny 18. O 18 kolejne wydanie wiadomości z kraju i ze świata, w których między innymi wracamy do tematu wycieku danych 19 milionów Polaków. Jak ustalili dziennikarze, sprawcy, domniemani sprawcy tej kradzieży, domagali się okupu. Więcej szczegółów za 8 minut.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na jutro.
3: Przyznam szczerze, że taką prognozę pogody to mógłbym wam czytać przez 365 dni w roku. W czwartek w południowej Wielkopolsce 24-25 stopni i bezchmurne niebo. I to by było na tyle. Prawda, że idealnie?
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
4: Właśnie minęła
3: 18.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Sprawcy ogromnego wycieku danych domagali się okupu. NATO potwierdza solidarność po rosyjskich naruszeniach. Zaćmieniem i noc spadających gwiazd. Powiemy, co niezwykłego dziś na niebie. Paulina Nawrocka, zapraszam. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaleca, by osoby ze skradzionymi danymi jak najszybciej zastrzegły numer PESEL. Resort potwierdził, że wyciekły dane 19 milionów Polaków. Dotyczy to osób, które korzystały ze wsparcia medycznego. Domniemani sprawcy kontaktowali się z serwisem Zaufana Trzecia Strona i domagali się okupu, o czym opowiada dziennikarz tego portalu Adam Hertle.
6: Pokazali fragmenty wykradzionych danych. Były tam dane jednego z najważniejszych polskich polityków, ale także były moje dane. Było tam moje imię, nazwisko, PESEL, województwo, do którego oddziału NFZ należy i numer placówki, w której kiedyś się leczyłem, więc faktycznie potwierdzili, że dostęp do danych mają.
5: Dane wyciekły z firmy MyDoctor, która obsługuje system elektronicznej dokumentacji medycznej. Minister cyfryzacji zapowiedział poszukiwania sprawców. I jeszcze raz potwierdzona została solidarność sojuszu i gotowość do podjęcia nowych działań na wschodniej flance NATO i Morzu Bałtyckim, przekazał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po konsultacjach sojuszników NATO w sprawie rosyjskich naruszeń przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii. Dziś Rada Północnoatlantycka, najważniejszy organ NATO, potępiła Rosję za jej lekkomyślne działania. Wyraziła też solidarność z sojusznikami i potwierdziła swoje niezachwiane poparcie dla Ukrainy. Pełnomocnik inicjatywy referendalnej w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka przekazał do Krajowego Biura Wyborczego 22 tysiące podpisów. Wymagana minimalna liczba prawidłowo złożonych to o 6 tysięcy mniej. Ceny wszystkich rodzajów paliwa na stacjach spadły w porównaniu z poprzednim tygodniem, wynika ze środowego komentarza analityków ePetrol.pl. Według ich danych benzyna i diesel są najniższe na Podlasiu, autogaz na Warmii i Mazurach. Największy spadek o 29 groszy na litrze zanotowano w przypadku benzyny 95, która kosztuje teraz średnio 7 zł i 29 groszy. Diesel jest tańszy o 13 groszy i kosztuje średnio 8 zł i 9 groszy za litr. Na kilka godzin przed zaćmieniem słońca w Hiszpanii na drogach utworzyły się liczne korki, poinformowały hiszpańskie media. W Hiszpanii zaćmienie słońca będzie całkowite. W Polsce częściowe, będzie widoczne za godzinę, po godzinie 19. Najlepiej będzie widać to zjawisko z Kotliny Kłodzkiej, gdzie księżyc przekryje 90% tarczy słońca. Ale dziś na niebie nie tylko zaćmienie, po zmroku czeka nas tak zwana noc spadających gwiazd. Choć można obserwować je co roku od połowy lipca, to dziś przypada ich kulminacja. Bartosz Kądziołka rozmawiał o tym z Agnieszką Włodarczyk z Planetarium E1 w Łodzi.
7: A w tym przypadku jak najlepiej obserwować?
8: Najlepiej byłoby wyjechać z miasta, żeby mieć nad głowami ciemne niebo. Nie musimy mieć żadnych przyrządów do obserwacji. Można pomyśleć sobie o jakimś leżaczku czy kocyku, termosie z herbatką czy kawą i obserwować niebo i liczyć te spadające gwiazdy, których może być całkiem sporo, kilkadziesiąt w ciągu godziny nawet.
5: Perseidy będzie można oglądać jeszcze do końca sierpnia.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Rekord życiowy nie wystarczył. Filip Ostrowski odpadł w półfinale biegu na 800 metrów na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Polak pobiegł 1:44.08, miał siódmy czas półfinałów, ale to było za mało. Odpadła też w eliminacjach biegu na 200 metrów Wiktoria Gajosz i Weronika Muszyńska w eliminacjach rzutu dyskiem. Za to w tej konkurencji w finale zobaczymy Darię Zabawską. A dziś wieczorem w Birmingham Anita Włodarczyk i Aleksandra Śmiech wystartują w finale rzutu młotem. Maksymilian Szwed biegu na 400 metrów, a Jakub Szymański i Damian Czykier biegu na 110 metrów przez płotki. Iga Świątek zagra dziś o finał turnieju tenisowego w Toronto i rywalką o godzinie 1 w nocy polskiego czasu będzie Ukrainka Elina Świtolina. O czym więcej teraz Błażej Kulesza.
10: Świtolina i półfinał dla Świątek brzmią znajomo, bo z Ukrainką na tym etapie przegrała w tym roku w Rzymie i porażkę odniosła także w ćwierćfinale turnieju w Indian Wells. W Toronto gra jednak zupełnie inaczej i jak mówi, to efekty zmian, jakie wprowadził hiszpański trener Francisco Roy. Czas wielkiego szlema latem oraz kilka ważnych turniejów na mączce nie sprzyjają zmianom. Czasem nie miałam po prostu głowy, by robić to, czego on ode mnie konkretnie wymagał, a teraz po prostu weszło mi to w nawyk i stało się zupełnie naturalne. Mówiła dziennikarzom Świątek pytana o zmianę stylu gry, bo jak na razie w turnieju w Toronto Świątek straciła zaledwie jednego seta.
9: A mówił o tym Błażej Kulesza. Dwaj najbardziej doświadczeni piłkarze Jagiellonii, kapitan drużyny Taras Romańczuk, który rozegrał w zespole ponad 400 spotkań, i jej najlepszy strzelec w Ekstraklasie, Jesús Simas, przedłużyli swoje umowy z klubem. Obowiązywać mają do końca przyszłego sezonu z opcją rocznego przedłużenia.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 9 minut po 18. 12 sierpnia imieniny obchodzą Lech, Klara, Joanna, Wiktoria, Łukasz, Julian i Julianna. Jeżeli macie kogoś takiego obok siebie, wiadomość, telefon albo chociaż wszystkiego najlepszego, bo umówmy się, czasami człowiek czeka na życzenia cały dzień, a wystarczy jedno zdanie, żeby zrobić komuś naprawdę dobry wieczór. Więc, drodzy solenizanci, wszystkiego najlepszego.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Ricky Martin dla wszystkich fanów gorącego, dobrego tańca. A w tej godzinie jeszcze zaśpiewają dla Was Jem, Shakira, Nickelback, The Cure, Agnieszka Chylińska, Oceana i Richard Marx.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.
2: Reklama.
3: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Reklama.

0: Przewrócony dźwig i kilka uszkodzonych samochodów. Dzisiaj w Kaliszu doszło do wypadku na budowie osiedla Wzgórze Kalisza. O tym między innymi opowiemy w informacjach regionalnych o 18.30 za 10 minut.
1: Reklama.
2: Już w ten piątek, 14 sierpnia, góralskie święto w Emilianowie. Specjalnie dla Was wystąpią baciary.
3: Przynoszę Tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż.
2: Weselny klimat przyniosą Was zespoły Premium oraz Alternatywy 4 z muzyką na żywo, a całe to wydarzenie poprowadzi DJ Long. Piątek, 14 sierpnia, baciary, Alternatywy 4, Premium, DJ Long. Musicie być razem z nami. Majówka Emilianów.
1: Reklama.

Dzisiaj swoje święto mają słonie. 12 sierpnia obchodzimy Światowy Dzień Słonia i bardzo dobrze, bo słonie mają kilka naprawdę imponujących cech. Są niezwykle inteligentne, mają świetną pamięć i potrafią rozpoznawać członków swojej grupy nawet po wielu latach, czyli trochę tak jak my na rodzinnych imprezach. No, różnica jest taka, że słoń prawdopodobnie pamięta, kto 15 lat temu powiedział przy stole coś głupiego. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Słonia.

0: Piękna piosenka o miłości, zespół The Cure. 18.30, informacje z południowej Wielkopolski, Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Dźwig budowlany przewrócił się na samochody, ponadto dożynki w Kaliszu, a na koniec ukończony remont w gminie Dobrzyca.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Przewrócony dźwig i kilka uszkodzonych samochodów. Dzisiaj w Kaliszu doszło do wypadku na budowie osiedla wzgórza Kalisza.
3: Tuż przed godziną 9:00 Kaliska Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o tym, że na budowie budynku wielorodzinnego w Kaliszu przy ulicy Owsianej doszło do przewrócenia około 20-metrowego żurawia budowlanego. W wyniku tego zdarzenia doszło do uszkodzenia kilku pojazdów, jednak nikomu nic się nie stało.
2: Powiedział Radio Centrum młodszy kapitan Jakub Pietrzak, rzecznik Straży Pożarnej w Kaliszu. Trwa ustalanie okoliczności tego wypadku.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: W tę niedzielę w Kaliszu królować będą smaki regionu i muzyka, a to za sprawą dożynek miejsko-powiatowych, które po raz pierwszy odbędą się w mieście, a dokładniej na głównym rynku.
4: Po 25 latach, które minęły niedawno od włączenia trzech sołectw do Kalisza, myślę, że warto byłoby pokazać, że osoby, które na co dzień zajmują się rolnictwem, produkcją rolną, hodowlą, tak, są również obecni wśród nas. Myślę, że mamy czym się pochwalić.
2: Powiedział Radio Centrum Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza, przykładem osób, które mieszkają na terenie.

0: będzie Festiwal Smaku i Tradycji, a także inauguracja festiwalu Roztrąbiony Kalisz oraz kolejny koncert w ramach 21. Letniego Festiwalu Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
0: Największa drogowa inwestycja w powiecie pleszewskim z Galewa do Dobrzycy zakończona. Za 12,5 miliona złotych powstało nie tylko niespełna 6 km drogi, ale także ścieżka rowerowa i chodniki poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców.
2: Prace na drodze były prowadzone etapami przez 2 lata. Najpierw przebudowano odcinek od Dobrzycy przez Trzebin do pierwszych zabudowań Galewa. W kolejnym etapie trasę przez cały Galew aż do granicy z powiatem krotoszyńskim. Przebudowana jezdnia ma 6 metrów szerokości. Obok biegnie droga rowerowa o długości prawie 5 kilometrów, a przez miejscowość ułożono chodnik. W ramach inwestycji wykonano także zjazdy na posesję, pobocza, odwodnienie, utwardzono perony przystankowe, odmulono rowy, wyprofilowano skarpy i dno, wyremontowano przepusty oraz uzupełniono oznakowanie. Dla poprawy bezpieczeństwa wykonano nowe przejścia dla pieszych z oświetleniem, a w Galewie zamontowano 2 radary prędkości. Przy drodze posadzono drzewa. Na wiosnę 27 roku zaplanowano przegląd nasadzeń i wymianę sadzonek, które się nie przyjęły, informuje Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie. Nowa droga kosztowała 12,5 miliona złotych, z czego 7,5 miliona pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 3 miliony 200 z budżetu powiatu pleszewskiego, a 1 800 tysięcy dołożyła gmina Dobrzyca. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Tylko do czwartku można oceniać transport aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Stowarzyszenie AKO pyta mieszkańców o to, jak wyglądają wasze codzienne podróże. Czy autobusy i pociągi kursują wystarczająco często, czy wygodnie poruszacie się pieszo czy rowerem. Ankieta jest anonimowa i można ją wypełniać w internecie. Jak przekonuje Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, to nie jest ankieta, która trafi do szuflady. Więcej na ten temat na naszej stronie.
1: Więcej informacji na www.rc.fm.

0: historia piosenki Right Here Waiting sięga 1988 roku, kiedy partnerka Richarda Marksa przebywała za granicą. Muzyk nie mógł się z nią spotkać, co wywołało silne emocje i poczucie tęsknoty. Właśnie wtedy powstała ballada, która była początkowo prywatnym przekazem skierowanym do ukochanej. Utwór nie był tworzony z myślą o rynku muzycznym ani listach przebojów. Był efektem konkretnej sytuacji i sposobem na wyrażenie uczuć. Ten autentyczny przekaz sprawił, że piosenka od początku miała wyjątkowy charakter, który później docenili słuchacze na całym świecie.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Nie będzie zmian w rządzie w związku z nieprawidłowościami wokół środków dla powodzian na Dolnym Śląsku. Odpowiedzialny za odbudowę po powodzi obecny szef MSWiA nie straci stanowiska. O tym m.in. opowiemy w wiadomościach o 19 już za 10 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
1: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu, lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
3: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na jutro.
3: W czwartek w Kaliszu, Ostrowie, Krotoszynie, Pleszewie i Ostrzeszowie zachmurzenie, małe, właściwie bezchmurne niebo. Jutro na termometrach od 24 do 25 stopni zapowiada się idealny pogodowo czwartek.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
4: Właśnie minęła
3: 19.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Sprawcy ogromnego wycieku danych domagali się okupu. NATO potwierdza solidarność po rosyjskich naruszeniach. Zaćmieniem i noc spadających gwiazd. Powiemy, co niezwykłego dziś na niebie. Paulina Nawrocka, zapraszam. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaleca, by osoby ze skradzionymi danymi jak najszybciej zastrzegły numer PESEL. Resort potwierdził, że wyciekły dane 19 milionów Polaków. Dotyczy to osób, które korzystały ze wsparcia medycznego. Domniemani sprawcy kontaktowali się z serwisem Zaufana Trzecia Strona i domagali się okupu, o czym opowiada dziennikarz tego portalu Adam Hertle.
6: Pokazali fragmenty wykradzionych danych. Były tam dane jednego z najważniejszych polskich polityków, ale także były moje dane. Było tam moje imię, nazwisko, PESEL, województwo, do którego oddziału NFZ należy i numer placówki, w której kiedyś się leczyłem, więc faktycznie potwierdzili, że dostęp do danych mają.
5: Dane wyciekły z firmy MyDoctor, która obsługuje system elektronicznej dokumentacji medycznej. Minister cyfryzacji zapowiedział poszukiwania sprawców. I jeszcze raz potwierdzona została solidarność sojuszu i gotowość do podjęcia nowych działań na wschodniej flance NATO i Morzu Bałtyckim, przekazał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po konsultacjach sojuszników NATO w sprawie rosyjskich naruszeń przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii. Dziś Rada Północnoatlantycka, najważniejszy organ NATO, potępiła Rosję za jej lekkomyślne działania. Wyraziła też solidarność z sojusznikami i potwierdziła swoje niezachwiane poparcie dla Ukrainy. Pełnomocnik inicjatywy referendalnej w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka przekazał do Krajowego Biura Wyborczego 22 tysiące podpisów. Wymagana minimalna liczba prawidłowo złożonych to o 6 tysięcy mniej. Ceny wszystkich rodzajów paliwa na stacjach spadły w porównaniu z poprzednim tygodniem, wynika ze środowego komentarza analityków epetrol.pl. Według ich danych benzyna i diesel są najniższe na Podlasiu, autogaz na Warmii i Mazurach. Największy spadek o 29 groszy na litrze zanotowano w przypadku benzyny 95, która kosztuje teraz średnio 7 zł i 29 groszy. Diesel jest tańszy o 13 groszy i kosztuje średnio 8 zł i 9 groszy za litr. Na kilka godzin przed zaćmieniem słońca w Hiszpanii na drogach utworzyły się liczne korki, poinformowały hiszpańskie media. W Hiszpanii zaćmienie słońca będzie całkowite. W Polsce częściowe, będzie widoczne za godzinę, po godzinie 19. Najlepiej będzie widać to zjawisko z Kotliny Kłodzkiej, gdzie księżyc przykryje 90% tarczy słońca. Ale dziś na niebie nie tylko zaćmienie, po zmroku czeka nas tak zwana noc spadających gwiazd. Choć można obserwować je co roku od połowy lipca, to dziś przypada ich kulminacja. Bartosz Kądziołka rozmawiał o tym z Agnieszką Włodarczyk z planetarium E1 w Łodzi.
7: A w tym przypadku jak najlepiej obserwować?
8: Najlepiej byłoby wyjechać z miasta, żeby mieć nad głowami ciemne niebo. Nie musimy mieć żadnych przyrządów do obserwacji. Można pomyśleć sobie o jakimś leżaczku czy kocyku, termosie z herbatką czy kawą i obserwować niebo i liczyć te spadające gwiazdy, których może być całkiem sporo, kilkadziesiąt w ciągu godziny nawet.
5: Perseidy będzie można oglądać jeszcze do końca sierpnia.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek czy Elina Świtolina dziś o 1:00 w nocy polskiego czasu półfinał turnieju tenisowego w Toronto. Polka ma szansę po raz pierwszy w tym sezonie awansować do finału jakiegokolwiek turnieju. Świtolina ma za sobą choćby triumf w Rzymie, gdzie w półfinale pokonała właśnie Świątek. Czas na oficjalny start europejskich pucharów w piłce nożnej, czyli mecz o Super Puchar Europy. Dziś w Salzburgu jedna z drużyn wywalczy pierwsze trofeum UEFA w tym sezonie. Będzie to albo zwycięzca Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain, albo Aston Villa, która triumfowała w Lidze Europy. Co oznacza, że szanse na zdobycie tego prestiżowego trofeum ma obrońca reprezentacji Polski Matty Cash, który gra w angielskim zespole. Błażej Kulesza.
10: Będzie to raczej pojedynek rezerwowych, bo większość gwiazd grających na mundialu do swoich klubów wróciła całkiem niedawno. Pretensje miał o to m.in. trener paryżan Luis Enrique.
11: To surrealistyczna sytuacja, nie mam żadnych zawodników. Reprezentanci Francji, Hiszpanii i Maroka przyjechali w poniedziałek 10, Brazylijczycy i Portugalczycy 3, na 10 dni przed rozegraniem tego spotkania.
10: Podobnie sytuacja wygląda w klubie z Birmingham. Jednak dla trenera Unaia Emeriego będzie to nie tylko pojedynek drużyn, ale i szkoleniowców. Uważam, że Luis Enrique jest obecnie najlepszy, zatem konfrontacja z nim na poziomie drużyny, zawodnika i trenera to wyzwanie i zawsze test. Do tej pory 4 Polaków sięgało po Superpuchar Europy. Tym 5 może być dziś Matty Cash, o ile Aston Villa wygra.
9: A pierwszy gwizdek meczu w Salzburgu o godzinie 21:00. Włoski atakujący Yuri Romano, który wraz ze swoją reprezentacją w 2022 i 2025 roku walczył tytuł siatkarskiego mistrza świata, dołączył do projektu Warszawa, poinformował dziś stołeczny klub. 29-letni Włoch podpisał z polskim klubem 2-letni kontrakt.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 6 minut po godzinie 19, 12 sierpnia, jeszcze jest środa, 224 dzień roku, do końca roku, do Sylwestra zostało 141 dni. No i jeszcze jedna informacja, trochę mniej optymistyczna, do końca astronomicznego lata pozostało nam 41 dni. No to naprawdę nie jest dobra informacja.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra od 12 tygodni na naszej radiowej liście przebojów Top 30, w tej chwili w tym tygodniu na 6 pozycji. Jeżeli chcecie, żeby ta piosenka mimo wszystko powędrowała wyżej, głosujcie na naszej stronie internetowej RCFM, a kolejne notowanie listy przebojów Top 30 na naszej antenie w piątek o 20.
2: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.
3: Reklama. Już w ten piątek, 14 sierpnia, góralskie święto w Emilianowie. Specjalnie dla was wystąpią baciary.
4: Przynoszę tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż.
3: Weselny klimat przyniosą was zespoły Premium oraz Alternatywy 4 z muzyką na żywo, a całe to wydarzenie poprowadzi DJ Long. Piątek, 14 sierpnia, baciary, Alternatywy 4, Premium, DJ Long. Musicie być razem z nami. Majówka Emilianów.
5: Reklama.
6: I can't

0: 21 minut po godzinie 19 właśnie zaczyna się kosmiczny spektakl. Czekaliśmy na to prawie 26 lat. Dzisiaj z Polski widoczne będzie częściowe zaćmienie Słońca. Księżyc zasłoni tarczę Słońca w 84% i apogeum tego wydarzenia dla południowej Wielkopolski to około godziny 27. I oczywiście to nie jest najlepszy moment do tego, żeby robić zdjęcia telefonem bez żadnego zabezpieczenia. Do obserwacji, przypomnę, używamy odpowiednich filtrów lub certyfikowanych okularów do zaćmień. Ale dzisiaj naprawdę warto popatrzeć w niebo, bo następna okazja do zobaczenia podobnego spektaklu wcale nie musi się szybko pojawić. Najbliższe częściowe zaćmienie Słońca w sierpniu przyszłego roku. A jeżeli marzy Wam się, żeby 100% zaćmienie obejrzeć z terenu Polski, no to uprzejmie informuję, że najbliższa taka okazja będzie w 2135 roku. Nie wiem jak wy, ale ja idę sobie to zanotować w kalendarzu.
1: Radio Centrum. Radio na wakacje. I gra muzyka.
2: Reklama.
3: Uwaga dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Reklama.

0: 19.30, informacje regionalne, Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Dwa wyjątkowe koncerty w ten weekend w Kaliszu, ponadto kolejny sprawca nielegalnego porzucenia śmieci ukarany, a na koniec smutna wiadomość. Nie żyje Włodzimierz Kuśnierczak, legenda ostrowskiej koszykówki.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trwa 21. letni festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski. Organizatorzy serdecznie zapraszają całe rodziny mieszkańców Kalisza oraz gości odwiedzających miasto do wspólnego uczestnictwa w tym wyjątkowym muzycznym wydarzeniu, które od lat stanowi ważny element letniej oferty kulturalnej miasta. W ten weekend w Kaliszu odbędą się aż dwa koncerty, o czym opowiedział Radio Centrum Karol Marszał, organizator.
3: W sobotę pod Basztą Dorotką zaprezentują się orkiestra OSP Tykadłów oraz orkiestra Parafii Królików, a w niedzielę 16 sierpnia na rynku w Kaliszu zagrają orkiestra OSP Iwanowice i OSP Koło. Orkiestry dęte to nie tylko marsze, to nie tylko oprawa uroczystości. Zapewne pojawią się podczas tych koncertów zarówno muzyka filmowa, pop, rock, przeboje polskie i światowe, muzyka latynoska, a także nawet aranżacje klasyki.
2: 15 sierpnia koncert odbędzie się o 17 koło Baszty Dorotki, natomiast 16 sierpnia o 16 na głównym rynku w Kaliszu. Wstęp jest bezpłatny.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Strażnicy miejscy z rowerowego patrolu znów skutecznie zareagowali na zgłoszenie mieszkańców. Tym razem chodziło o nielegalne porzucenie odpadów przy ulicy Kameralnej w Kaliszu.
4: Funkcjonariusze szybko dotarli na miejsce i ustalili sprawcę. Mężczyznę ukarano mandatem, a teren natychmiast uprzątnięto. W tym przypadku rowery okazały się kluczem do sukcesu. Strażnicy mogli dotrzeć w trudno dostępne miejsce i szybko zareagować na sygnał od mieszkańców. Jak przekazali Radiu Centrum Municypalni, sami Kaliszanie chwalą rowerowe patrole. Podkreślają, że funkcjonariusze są dzięki nim bliżej mieszkańców, mogą sprawniej reagować, a przy okazji służba jest bardziej ekologiczna. Straż Miejska przypomina, że nielegalne wyrzucanie odpadów jest wykroczeniem. Funkcjonariusze apelują, by wszelkie przypadki zaśmiecania zgłaszać odpowiednim służbom. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Nie żyje Włodzimierz Kuśnierczak, były koszykarz, a później trener, wychowawca wielu pokoleń zawodników i zawodniczek z Ostrowa i regionu. Jako trener pracował nie tylko w Ostrowie, ale także w Kaliszu.

0: Nie między innymi z Andrzejem Kowalczykiem, Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Prezydent Kalisza Krystian Kinastowski w czwartek ogłosi przystąpienie do Stowarzyszenia Rozwój Plus, nieoficjalnie ustaliła Wirtualna Polska. Konferencja w tej sprawie ma odbyć się jutro po godzinie 13. To drugi już w tym tygodniu prezydent miasta, który przechodzi do inicjatywy Mateusza Morawieckiego. Informacje o czwartkowym ogłoszeniu potwierdziło Wirtualnej Polsce kilku rozmówców z partii. Wszyscy jednak mówią o tym nieoficjalnie. Więcej na ten temat jutro w informacjach regionalnych Radia Centrum po godzinie 13.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

18 minut pozostało do 20. No i jak? Patrzycie w niebo? Widać już jakąś różnicę? Bo właśnie trwa częściowe zaćmienie słońca. To chyba jeden z tych momentów, kiedy natura przypomina nam, że człowiek może budować rakiety, sztuczną inteligencję i samochody, które same parkują, ale nadal wystarczy księżyc ustawiony w odpowiednim miejscu i nagle wszyscy patrzymy w górę. I chyba to właśnie jest tak fascynujące. Kosmos ma dzisiaj swój prime time, a apogeum tego zjawiska w południowej Wielkopolsce będzie mniej więcej 7 minut po godzinie 20. Patrzymy w niebo.

0: 11 minut pozostało do godziny 20. O 20 w wiadomościach wracamy do tematu dnia. Dane medyczne, blisko 19 milionów Polaków wyciekły po cyberataku na firmę zajmującą się obsługą przychodni. Więcej ten ma na ten temat w wiadomościach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na jutro.
3: W południowej Wielkopolsce w czwartek przepiękna pogoda, prawie bezchmurne niebo, jutro na termometrach od 24 do 25 stopni, noc jeszcze chłodna, nad ranem termometry w południowej Wielkopolsce pokażą od 14 do 15 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
4: Właśnie minęła
3: 20.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: To największy wyciek danych w historii kraju. Lepiej zastrzec PESEL. Polacy obserwują zaćmienie słońca. A w Salzburgu dziś walka o superpuchar Europy. Paulina Nawrocka, zapraszam. Powiadomienia osób dotkniętych wyciekiem danych spoczywa na administratorach, którzy korzystali z usług spółki MyDoctor, przekazał Urząd Ochrony Danych Osobowych. Według urzędu administratorzy powinni to zrobić niezwłocznie. Dane medyczne blisko 19 milionów Polaków wyciekły po cyberataku na firmę zajmującą się obsługą przychodni. To dane kontaktowe, numery PESEL i historia wystawianych recept. Kradzież danych nie dotyczy tylko komercyjnych placówek medycznych, przekazał resort cyfryzacji. Z oprogramowania firmy korzystało 12 tysięcy podmiotów medycznych. Osoba, która znajdzie się na liście tych, którym w związku z cyberatakiem skradziono dane, w pierwszej kolejności powinna zastrzec numer PESEL, powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
6: Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w M-Obywatelu trwa 5 sekund. Jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
5: Cyberprzestępcy w zamian za dane wrażliwe domagają się okupu, ale polski rząd nie zamierza go płacić. Trwa zaćmienie słońca. Zjawisko jest niezwykle rzadkie, dlatego w wielu miastach organizowane jest wspólne oglądanie. W Warszawie kolejka chętnych do obserwacji zebrała się przed Centrum Nauki Kopernik.
7: Przez przypadek tak spontanicznie wyszło. Dowiedziałam się z internetu, znajomych skrzyknęliśmy też.
8: Zobaczyłam, że będą teleskopy i uznałam, że czemu nie, taka jedyna okazja.
9: Wszystkie okulary już zostały wyprzedane, więc trzeba było pójść do publicznego miejsca.
5: Po zaćmieniu słońca czeka nas noc spadających gwiazd. Niewykluczone, że zobaczymy też zorzę polarną. Czas na oficjalny start piłkarskich europejskich pucharów, czyli mecz o Super Puchar Europy. Dziś w austriackim Salzburgu jedna z drużyn wywalczy pierwsze trofeum UEFA w tym sezonie. Będzie to albo zwycięzca Ligi Mistrzów i obrońca Super Pucharu z ubiegłego roku Paris Saint-Germain, albo Aston Villa, która triumfowała w Lidze Europy. Tym samym szansę na zdobycie prestiżowego trofeum ma obrońca reprezentacji Polski, Mati Kasz, który gra w angielskim zespole. Więcej Błażej Kulesza.
10: Będzie to raczej pojedynek rezerwowy, bo większość gwiazd grających na mundialu do swoich klubów wróciła całkiem niedawno. Pretensje miał o to m.in. trener paryżan Luis Enrique.
11: To surrealistyczna sytuacja, nie mam żadnych zawodników. Reprezentanci Francji, Hiszpanii i Maroka przyjechali w poniedziałek 10, Brazylijczycy i Portugalczycy 3, na 10 dni przed rozegraniem tego spotkania. Podobnie sytuacja wygląda w klubie z Birmingham, jednak dla trenera Unaia Emeriego będzie to nie tylko pojedynek drużyn, ale i szkoleniowców. Uważam, że Luis Enrique jest obecnie najlepszy. Zatem konfrontacja z nim na poziomie drużyny, zawodnika i trenera to wyzwanie i zawsze test. Do tej pory 4 Polaków sięgało po Super Puchar Europy. Tym 5 może być dziś Mati Kasz, o ile Aston Villa wygra.
5: A pierwszy gwizdek w Salzburgu za godzinę.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po godzinie 20, 12 sierpnia, środa, imieniny Eusebiusza, Joanny, Juliana, Julianny, Klary, Lecha i Łukasza. Jesteśmy prawie w środku tygodnia, poniedziałek za nami, wtorek zaliczony, środa, no jeszcze chwilkę potrwa, czwartek już widać na horyzoncie, piątek jest naszym celem strategicznym, a weekend? No cóż, weekend jest już praktycznie członkiem rodziny. I teraz właściwie takie pytanie, czy dla was środa to już prawie weekend, czy jeszcze dopiero środa, bo są dwie swoje szkoły. Jedni mówią jeszcze 2 dni, a drudzy mówią jutro czwartek, a potem to już z górki.

Drunk Enough to była Cher, która gdzieś między wierszami śpiewała coś o Sleepless Night, czyli bezsennej nocy, i być może ta właśnie taka może być, bo powoli kończy się spektakl ze Słońcem i Księżycem w rolach głównych, ale wkrótce zacznie się drugi kosmiczny spektakl, Perseidy. To jeden z najbardziej znanych rojów meteorów. W tym roku warunki są wyjątkowo ciekawe, bo maksimum Perseidów przypada właśnie na dzisiejszą noc. Mniej więcej między 22 a 4 rano można spodziewać się nawet 100 spadających meteorów na godzinę. A najlepsze? No cóż, nie potrzebujecie żadnego teleskopu, nie potrzebujecie lornetki, potrzebujecie przede wszystkim ciemnego miejsca, kawałka nieba i cierpliwości, czyli idealny sposób i plan na dzisiejszy wieczór. Leżak, koc, coś do picia i po prostu patrzymy w górę i nie musicie przy tym robić zdjęć. Po prostu czasami warto się zatrzymać i popatrzeć na to kosmiczne widowisko. Gra muzyka. Kiedyś było bardzo popularne powiedzenie: Houston, mamy problem. Dzisiaj nie będzie problemów żadnych. Halo Houston i Jasiek Piwowarczyk. Nie czekaj.

0: będzie.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

0: Hold on tight. Elektrycy Electric Light Orchestra. 17 minut po godzinie 20. Zaglądam do długoterminowych prognoz pogody. No i na najbliższy weekend zapowiada się fantastyczna pogoda. Jutro 25 stopni, w piątek 28, w sobotę 33. Oczywiście cały czas słonecznie. Niedziela też bardzo ciepła, z temperaturą w południowej Wielkopolsce do 33 stopni. Idealne warunki do kąpieli. Czekają na Was kąpieliska Gołuchowo, Pogrzybów, Piaski w Ostrowie Wielkopolskim, a także kąpieliska w Brzezinach i Ostrzeszowie. W tych miejscach woda jest przebadana i zdatna do kąpieli. Ale uwaga, kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej po badaniach uznała, że woda na kąpielisku w Antoninie jest nieprzydatna do kąpieli. Kolejne badanie przydatności wody w tym miejscu dopiero w najbliższy wtorek.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

Wyobraźcie sobie komputer, który nie mieści się w kieszeni, nie ma ekranu dotykowego, nie robi zdjęć, nie wysyła wiadomości i właściwie potrafi bardzo niewiele w porównaniu z tym, co mamy dzisiaj. A jednak 12 sierpnia 1981 roku wydarzyło się coś naprawdę ważnego. IBM zaprezentował swój pierwszy komputer osobisty, IBM PC. I to był moment, który mocno przyspieszył komputerową rewolucję. Nagle komputer przestał być wyłącznie sprzętem dla wielkich firm, laboratoriów czy naukowców, a dzisiaj, no cóż, komputer mamy w telefonie, zegarku, samochodzie, telewizorze. Jeszcze potrafimy się zdenerwować, kiedy uruchamianie aplikacji trwa dłużej niż 3 sekundy. Gra muzyka.

Jeszcze nie tak dawno mogliśmy ją usłyszeć i zobaczyć na żywo, gdy występowała podczas koncertu w Nowych Skalmierzycach. A tymczasem teraz powspominamy 2008 rok. Ania Wyszkoni, wideo w piosence Soft, specjalnie dla Was.

0: Prezydent Kalisza Krystian Kinastowski jutro ogłosi przystąpienie do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Nieoficjalnie ustaliła Wirtualna Polska. Konferencja w tej sprawie ma odbyć się jutro po godzinie 13. To drugi w tym tygodniu prezydent miasta, który przechodzi do inicjatywy Mateusza Morawieckiego. O tym więcej również jutro w wiadomościach lokalnych Radia Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A już za 14 minut kolejne wiadomości z kraju i ze świata, w których między innymi o planach na powstanie w Polsce nowej drogi europejskiej Route 66, czyli międzynarodowej trasy łączącej Bałtyk z Adriatykiem. To pomysł jednego ze słowackich stowarzyszeń.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.

Groovy Kind of Love to był Phil Collins i jego przebój z 1988 roku. A skoro już tak zaczęliśmy zaglądać do muzycznej przeszłości, to teraz też coś całkiem sympatycznego. To z pewnością musi być anioł, który bawi się moim sercem. Z

0: Radio Centrum. Radio na wakacje.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
0: Pogoda na jutro.
3: Czwartek z przepiękną pogodą, 24 do 25 stopni będą pokazywały termometry w Kaliszu, Ostrowie, Krotoszynie, Pleszewie i Ostrzeszowie. Jutro praktycznie przez cały dzień bezchmurne niebo, więc idealna pogoda do letniego wypoczynku.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
0: Właśnie minęła
3: 21.
0: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Oczy milionów ludzi zwrócone były ku niebu przez zaćmienie słońca. Leki psychotropowe pod większą kontrolą Ministerstwa Zdrowia i pierwszy polski medal na Mistrzostwach Europy w pływaniu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Warto było czekać. Na polskim niebie pojawiło się częściowe zaćmienie słońca. Polacy zebrali się w wielu miejscach, by obserwować to niezwykłe zjawisko. Księżyc stopniowo nachodził na słońce i ostatecznie zakrył większość jego tarczy. Ludzie, którzy zebrali się na dachu Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, zgodnie przyznają, że warto było czekać w kolejce, żeby to zobaczyć. A jeśli chodzi o sam widok, skojarzeń nie brakowało.
5: Wygląda jak taka pomarańcza nadgryziona. Wydaje mi się, że to jest piękne i bardzo się cieszę z tego, że mam po prostu szansę to zobaczyć, mimo że to jak bardzo rzadko to się dzieje.
6: To tak wprawia w refleksję, że tak człowiek staje się taki malutki, że tak patrzy się na takie rzeczy, takie ogromne.
4: Zaćmienie razem z warszawiakami w Centrum Nauki Kopernik oglądał też premier Donald Tusk. Ministerstwo Zdrowia zaostrza nadzór nad lekami odurzającymi i psychotropowymi. Planuje stworzyć cyfrową ewidencję środków, które mają potencjalne zastosowanie w produkcji narkotyków. Zmiany mają zapewnić pełną przejrzystość wszystkich operacji magazynowych. Ceny ropy znowu poszły w górę. To skutek kolejnych ataków w cieśninie Ormus i przesmyku Bab al-Mandab. O szczegółach Tomasz Orchowski.
7: Waszyngton zaatakował statek pływający pod banderą Panamy, który próbował dostać się do irańskiego portu, łamiąc amerykańską blokadę w cieśninie Ormus. Jestem ostatnią osobą, która ufa Iranowi. Ciągle mnie okłamywali. Obecnie sprawujemy całkowitą kontrolę nad cieśniną Ormus. To nie oni ją kontrolują. My sprawujemy całkowitą kontrolę. Mówił Trump, tyle że wczoraj przez cieśninę Ormus przepłynęło tylko 8 statków przed wojną. Było to nawet 140 jednostek w ciągu jednego dnia, a to nie jedyny powód niepokoju rynków. Ruch Huti, jemeńscy sojusznicy Iranu, uderzył w drugim ważnym przesmyku, cieśninie Bab al-Mandab, która łączy Europę i Daleki Wschód.
4: W Polsce może powstać EU Route 66, czyli międzynarodowa trasa łącząca Bałtyk z Adriatykiem. To pomysł jednego ze słowackich stowarzyszeń. Trasa miałaby biec przez Polskę, Słowację, Węgry i Chorwację. Na Słowacji jest już gotowa, w pozostałych krajach trwają prace nad jej wyznaczeniem. Trasa ma biec po już istniejących drogach i promować największe atrakcje turystyczne w okolicy, mówi Krzysztof Białek z jednego z klubów motocyklowych, który kieruje przedsięwzięciem w Polsce.
8: To będą drogi wojewódzkie i powiatowe, omijając autostrady i drogi szybkiego ruchu. To nie o to chodzi. Chodzi o te mniejsze, fajne, widowiskowo trasy.
4: Trasa w Polsce miałaby biec od Jurgowa do Gdańska i być może powstać w przyszłym roku. Justyna Kozan zdobyła brązowy medal na 400 metrów stylem zmiennym w odbywających się w Paryżu Mistrzostwach Europy w pływaniu. To pierwszy medal biało-czerwonych pływaków w Paryżu. Wygrała Ellen Walsh z Irlandii. Druga była Brytyjka Amalie Smith.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po godzinie 21:00. Przed nami kolejna godzina naszego wieczornego, przemiłego spotkania. A o muzyczne wrażenia w tej godzinie zadbają m.in. Sting, Fleetwood Mac, będzie także Zako Power i Oleta Adams. A zaczynamy od czegoś bardzo, ale to bardzo słodkiego.

0: Jeżeli teraz podróżujecie spokojnymi ulicami Kalisza, to mamy dla was ważną informację. Na skrzyżowaniu ulicy Sukienniczej z Kazimierzowską doszło do kolizji dwóch pojazdów. Zachowajcie w tym miejscu szczególną ostrożność.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

Kwadrans po 21 z przyjemnością słucha się takiego starego Stinga. Skończył się już jakiś czas temu spektakl Słońca i Księżyca, przed nami teraz drugi, czyli Perseidę. Nie potrzebujecie teleskopu, nie potrzebujecie lornetki do tego, by z wielką przyjemnością oglądać spadające gwiazdy. Wystarczy kawałek ciemnego miejsca, spory kawałek nieba i cierpliwość. Idealny plan na wieczór, chociaż chwileczkę, może mała poprawka językowa. Perseidy to nie są tak naprawdę spadające gwiazdy. To meteory, zjawiska powstające, kiedy drobiny materii związanej z kometą wpadają w atmosferę Ziemi i rozgrzewają się. No ale bądźmy szczerzy, patrz, meteor, brzmi trochę mniej romantycznie niż patrz, spadająca gwiazda, pomyśl życzenie. Więc oficjalnie możemy mówić naukowo, ale nieoficjalnie, no cóż, życzenia i marzenia nadal obowiązują.

0: W niezwykłej scenerii ruin XVII-wiecznej kaplicy loretańskiej w Skrzebowej po raz 14 zabrzmi muzyka. W tę niedzielę 16 sierpnia o godzinie 20 odbędzie się koncert przy ruinach, podczas którego publiczność usłyszy program Niezapomniane przeboje w wykonaniu Katarzyny Zawady. Jest to wyjątkowy koncert, bo raz w roku odbywa się w zabytkowych ruinach kaplicy loretańskiej w Skrzebowej koło Raszkowa. To miejsce, które na co dzień jest nieco odosobnione, w zasadzie w szczerym polu, ale tu na tę okazję będzie specjalnie podświetlone i to będzie naprawdę wyjątkowy koncert. Katarzyna Zawada zaprezentuje program pełen znanych i lubianych przebojów. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.

0: Dwóch braci na czwartym piętrze, Two Brothers on the Fourth Floor. Tak nazywa się ten zespół i zaśpiewali piosenkę o marzeniach. Znam takiego jednego faceta, ma bardzo śmieszne paznokcie i też ma marzenie. Nazywa się Michał Szpak i bardzo chciałby jeszcze zostać na naszej radiowej liście przebojów Top 30 Radia Centrum. W ubiegłym tygodniu z 13 miejsca spadł na miejsce 25 ze swoją bardzo majową piosenką.
1: Top 30 i gra muzyka.
0: Wpadajcie na naszą stronę RCFM, poklikajcie trochę, no i może wtedy marzenie Michała Szpaka się spełni i zostanie z nami jeszcze na naszej Top 3.

0: Wiecie, co jest niesamowite w muzyce? Mózg potrafi rozpoznać piosenkę po dosłownie kilku pierwszych dźwiękach. Czasem wystarczą 2-3 takty i już wiemy, co za chwilę poleci. Co więcej, muzyka potrafi uruchomić wspomnienia szybciej niż niejeden zapach czy zdjęcie. Nagle słyszymy konkretny utwór i przenosimy się kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt lat wstecz. I pewnie każdy z nas ma taką piosenkę, której wystarczy kilka sekund, żeby natychmiast przypomnieć sobie konkretną osobę, miejsce albo sytuację. Ciekawe tylko, dlaczego niektóre kawałki pamiętamy przez całe życie, a hasło do Wi-Fi zapominamy po 30 sekundach.
1: Radio na wakacje.
0: I teraz jestem bardzo ciekaw, jakie wspomnienia u was uruchomi ta oto piosenka i czy rzeczywiście po pierwszych taktach będziecie wiedzieli, kto i o czym zaśpiewa.

0: Naczelna Izba Lekarska sprzeciwia się ograniczeniom płacowym i etatowym, jakie na lekarzy nakłada Ministerstwo Zdrowia. Zdaniem Izby dyrektorzy szpitali obawiają się odejścia lekarzy specjalistów. O tym m.in. w serwisie informacyjnym o 22 już za 7 minut. A jutro w naszych serwisach informacji lokalnych spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy prezydent Kalisza Krystian Kinastowski dołączy do Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Według nieoficjalnych informacji Wirtualnej Polski tak, jak czytamy w artykule, w czwartek prezydent Kalisza ogłosi przystąpienie do Stowarzyszenia Rozwój Plus. To drugi w tym tygodniu prezydent miasta, który przechodzi do inicjatywy Mateusza Morawieckiego.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na jutro.
3: Czwartek w południowej Wielkopolsce, właściwie bezchmurne niebo, miejscami pojedyncze obłoki, na termometrach jutro od 24 do 25 stopni. Ale zanim przyjdzie czwartek, to przed nami również bardzo pogodna noc, to coś idealnego dla obserwatorów nieba. Ale uważajcie, nad ranem dosyć chłodno, około 14-15 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
4: Właśnie minęła
3: 22.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Lekarze przeciwni reformie wynagrodzeń proponowanej przez resort. Lotnisko w Katani wciąż sparaliżowane przez wulkan, a na Podhalu szykuje się wyjątkowo tłoczny weekend. Paulina Nawrocka, zapraszam. Naczelna Izba Lekarska sprzeciwia się ograniczeniom płacowym i etatowym, jakie na lekarzy nakłada Ministerstwo Zdrowia. Zdaniem Izby dyrektorzy szpitali obawiają się odejścia lekarzy specjalistów głównie przez wymóg pracy w placówkach co najmniej na pół etatu. Lekarze krytykują też limity płacowe. Wielu lekarzy zatrudnionych na etatach zarabia minimalną dla pracowników podmiotów leczniczych, mówi kardiolog Andrzej Marcin Kot z Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie.
6: W moim szpitalu klinicznym w tej chwili większość lekarzy na etatach ma tak zwane minimalne wynagrodzenie gwarantowane ustawą o minimalnych wynagrodzeniach dla zawodów medycznych, czyli 12 900 zł brutto. Zarabiamy jako specjaliści 80-90 zł brutto za godzinę.
5: Na razie w życie weszła ustawa pozwalająca rządowym agencjom na wgląd w wynagrodzenia lekarzy. Maksymalna stawka godzinowa miałaby wejść w życie od początku nowego roku. To jeden z największych wycieków danych w historii kraju. W niepowołane ręce trafiły 2 terabajty danych. Wyciekły dane wrażliwe prawie 19 milionów Polaków, poinformował wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To dane z firmy, która gromadziła informacje medyczne o lekach i receptach. Rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL. Najszybciej można to zrobić za pośrednictwem mObywatela.
7: Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w mObywatelu trwa 5 sekund. Jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
5: Wicepremier zapewnia, że wszystkie służby zostały postawione w stan gotowości. Władze lotniska w Katani na Sycylii do jutra do godziny 16 przedłużyły blokadę odlotów i przelotów. Wszystko z powodu aktywności wulkanu Etna i emisji pyłu wulkanicznego. Dotychczas odwołano tam około 700 lotów. Dalsza blokada jednego z głównych portów lotniczych na Sycylii oznacza, że kryzys w transporcie w szczycie sezonu turystycznego pogłębia się. Przebywają tam tysiące turystów, którzy próbują opuścić wyspę po wakacjach. A na Podhalu szykuje się jeden z najbardziej oblężonych weekendów tych wakacji. Obłożenie przekroczy 100%, ale największym problemem może nie być znalezienie noclegu, a dotarcie na miejsce.
8: 15 sierpnia od lat jest kulminacją wakacyjnego sezonu pod Tatrami, jak mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Pod względem liczby turystów ten weekend potrafi przebić nawet Sylwestra.
9: Faktycznie uruchomienie w okresie letnim obiektów, które nie są w stanie przyjmować gości zimą, mniej ogrzewanych, mniej docieplonych, powoduje, że faktycznie w tym okresie mamy absolutnie najwięcej gości na Podhalu.
8: Największy ścisk będzie jednak na drogach, dlatego branża radzi, żeby ruszyć bardzo wcześnie, a powrót przesunąć na późny wieczór.
9: Bardzo często, co sugerujemy i gratulujemy tym, którzy podejmują tego typu wyzwania, warto zatrzymać się po drodze, choćby zobaczyć Wieliczkę, spędzając czas w podziemiach zamiast w samochodzie na zatłoczonej Zakopiance.
8: Tłumy będą rekordowe, ale ceny przynajmniej na razie nie idą za nimi w górę.
5: O czym informowała Katarzyna Młynarczyk.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

7 minut po 22. Wyobraźcie sobie, że wybieracie się w podróż, która może potrwać wiele tygodni. Nie macie GPS-u, telefonu, Google Maps, a o aplikacji pokazującej, gdzie jest najbliższa stacja benzynowa, możecie sobie tylko pomarzyć. No ale cóż, 12 sierpnia 1492 roku Krzysztof Kolumb zatrzymał się na Wyspach Kanaryjskich, żeby uzupełnić zapasy przed dalszą podróżą przed Atlantyk. Woda, żywność, sprzęt, wszystko trzeba było dokładnie zaplanować. A dzisiaj, no cóż, co my byśmy zabrali ze sobą? Telefon, ładowarkę, powerbank. Podejrzewam, że po 5 dniach większość z nas bardziej martwiłaby się o Wi-Fi niż o odkrywanie nowych lądów. W tej godzinie naszego spotkania śpiewać będą dla Was chłopcy z Placu Broni, David Guetta, Justyna Steczkowska, Mans Zelmerow i Wally Lopez.

0: To jedna z najciekawszych nocy w tym roku. Tej nocy możecie na niebie podziwiać Perseidy. Niebo jest bezchmurne, więc są idealne warunki do podziwiania tego podniebnego spektaklu. Dzisiaj maksimum Perseidów przypada na tę noc. Między 22 a 4 rano można spodziewać się nawet 100 spadających meteorów na godzinę. Poszukajcie więc jakiegoś miejsca, najlepiej poza miastem, miejsca, w którym nie widać świateł miasta, no i podziwiajcie to, co widać na niebie. To naprawdę zapowiada się wyjątkowo spektakularna noc.
1: Radio na wakacje.
0: 20 minut po godzinie 22, już za 10 minut na naszej antenie cykliczna audycja Kropla Wieczności.

0: Jest dokładnie w pół do jedenastej. Kropla wieczności.
1: Gdzie podziały się tłumy? Kiedy czyta się Ewangelię, jedno bardzo wyraźnie rzuca się w oczy. Gdziekolwiek Jezus poszedł, towarzyszyły mu wielkie tłumy. Trudno się temu dziwić. Był charyzmatycznym mówcą i czynił cuda, więc trudno, żeby było inaczej. Ale gdy go ukrzyżowano, był sam. Tylko grupka najbliższych przyjaciół czuwała w bezpiecznej odległości. A potem, po zmartwychwstaniu, niewielkie grono uczniów rozpoczęło ruch nazwany później Kościołem. Gdzie zatem podziały się tłumy, ci wszyscy gapie? I dzisiaj jest na całym świecie całe mnóstwo ludzi, którzy noszą miano chrześcijan, ale traktują tę religię jak swoistą gwarancję, polisę ubezpieczeniową. Jezus jednak mówi: nie każdy, kto mówi do mnie Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto czyni wolę mojego Ojca. Innymi słowy, prawdziwą więź zawsze poznaje się po owocach.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

Gdybyście potrzebowali dzisiaj dowodu na to, że ludzkie ciało potrafi być absolutnie nieprzewidywalne, to mam dla was coś takiego. Rekord świata w czkawce należy do Charlesa Osborna ze Stanów Zjednoczonych, który czkał bez przerwy przez 68 lat. Zaczęło się w 1922 roku, a skończyło w 1990. Więc jeśli uważacie, że wasz dzisiejszy dzień był męczący, albo coś poszło nie tak, to pomyślcie o panu Charlesie i po prostu odetchnijcie z ulgą. Gra muzyka. A teraz kawałek, przy którym nie da się czkać. Ale jak ktoś potrafi, to może sobie nieco pośpiewać. Będzie bardzo przytulnie, bardzo romantycznie. Toni Braxton, Unbreak My Heart. 20 minut pozostało do godziny 23:00.

0: Ministerstwo Cyfryzacji potwierdza wyciek danych 19 milionów Polaków. To nie tylko numery PESEL. Dane pacjentów mają dotyczyć także przyjmowanych leków, recept czy wizyt lekarskich. Więcej na ten temat w ostatnim wydaniu wiadomości o 23 za 12 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

Jeśli dzisiaj wieczorem będziecie jeszcze poza domem, to koniecznie spójrzcie w niebo. Nie na telefon, nie na wiadomości, nie na media społecznościowe, po prostu w niebo. To świetny moment na obserwowanie Perseidów. Jeśli więc zatem dzisiaj w nocy zobaczycie meteor, koniecznie pomyślcie życzenie, a jeśli jutro zobaczycie rano budzik, to proszę pamiętać, że on nie jest waszym wrogiem. On po prostu nie dostał informacji, że chcecie jeszcze dłużej pospać. Maciek Gogołkiewicz. Serdecznie dziękuję za dzisiejsze popołudnie i wieczór. Dobrej nocy. Do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: W czwartek będzie pogodnie przez cały dzień, bezchmurne niebo nad całą południową Wielkopolską. Jutro termometry pokażą maksymalnie 24-25 stopni Celsjusza. Najpierw jednak, zanim zacznie się dzień, czeka nas dość chłodna noc. Nad ranem termometry pokażą 13-14 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
4: Właśnie minęła
3: 23.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Potężny wyciek danych medycznych Polaków. Jak się bronić? Ceny paliw nieco spadły. Czy to tylko chwilowa ulga? Ruszył remont fragmentu Zakopianki. To złe wieści dla jadących na weekend pod Tatry. Miriam Lipińska, minister cyfryzacji, potwierdza wyciek danych 19 milionów Polaków. Jak wyjaśnia Krzysztof Gawkowski, to efekt cyberataku na systemy firmy MyDoctor obsługującej przychodnie. Dane pacjentów mają dotyczyć przyjmowanych leków, recept czy wizyt lekarskich. Minister cyfryzacji zapowiada ściganie sprawców tego incydentu.
6: Każda osoba, która stoi za tym atakiem i uważa, że mogła z firmy prywatnej wyprowadzić dane 19 milionów obywateli i te dane obywateli sprzedać szantażowi bądź wyprowadzać poza granice Polski, musi się liczyć z tym, że bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna.
5: Minister apeluje do wszystkich obywateli, by jak najszybciej zastrzegli swój numer PESEL, na przykład w aplikacji mObywatel lub w urzędzie gminy. Ceny benzyny na stacjach spadły o 26 groszy, a oleju napędowego o 13 groszy w porównaniu do zeszłego tygodnia, ale szanse na kolejne obniżki są znikome. Bardziej prawdopodobne jest cenowe odbicie. Optymizm dotyczący możliwości porozumienia USA z Iranem i uspokojenia sytuacji w cieśninie Ormus był przedwczesny, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl i dodaje, że stałą obniżkę mógłby przynieść pakiet CPN, choć w nowej odsłonie.
7: Na pewno nie tak jak w marcu przekraczającej złotówkę, a raczej o zmianie o powiedzmy 50-60 groszy. Myślę, że tak możemy bezpiecznie oszacować tą przecenę.
5: Rząd w sprawie pakietu CPN ma podjąć decyzję w tym tygodniu, a zmiany mają obowiązywać na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Droga pod Tatry, zwłaszcza w najbliższy weekend, będzie drogą przez mękę. Drogowcy ostrzegają przed korkami na wyjeździe z Krakowa w kierunku Zakopanego. Dziś rano rozpoczął się remont ulicy Zakopiańskiej. Drogowcy będą remontować chodnik i jezdnię, którą zawęzili do jednego pasa, mówi Krzysztof Wojdowski, rzecznik Zarządu Dróg.
8: Dotyczy to kilometrowego odcinka, natomiast no, jeżeli ktoś chce uniknąć wyjazdu w tym miejscu właśnie Zakopianką z Krakowa na południe, no to może wybrać trasę albo przez Skawinę, Sidzinę, albo z drugiej strony przez Stwoszowice, czy też Świątniki, dalej kierując się na południe.
5: Remont ulicy Zakopiańskiej potrwa do października. W ten weekend na Podhalu spodziewane są prawdziwe tłumy turystów. Przejazd autostradą A2 między Koninem a Nowym Tomyślem będzie droższy. Od 11 września stawki pójdą w górę o złotówkę dla kierowców osobówek i motocyklistów za każdy z 3 50-kilometrowych odcinków. Kalendarz nieubłaganie przypomina, do szkoły coraz bliżej i zaczyna się wyścig po wyprawkę. Plecak, zeszyty, piórnik, kredki, buty na zmianę, strój na WF. Lista jest jeszcze długa, portfel chudnie szybciej, mówią rodzice, których reporter Marcin Starzec spotkał na zakupach w centrum Rzeszowa.
9: Co roku mam nowy. Raz mama kupuje, raz ciocia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na piórnik.
10: Mama, widzę, zadowolona z zakupów, ale dlaczego już dziś pani zdecydowała się na zakupy?
11: Nie czekam na ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć. No w tym roku na pewno będzie dużo więcej niż poprzedniego roku kosztowało.
5: W podstawówkach uczniowie dostają podręczniki za darmo. Starsi uczniowie muszą kupić je sami.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.